0: i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu. Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej. Hiacynty to piękne rośliny, które mogą zdobić nasze ogrody przez wiele lat, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowym zabiegiem jest wykopywanie cebulek na początku lipca, co zapobiega chorobom i gniciu. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Dzięki temu hiacynty zakwitną ponownie w przyszłym roku.
1: Już jutro, 1 lipca, obchodzimy w Polsce Dzień Psa. To wyjątkowy moment, by pomyśleć o naszych czworonożnych przyjaciołach, ale także o tych, którzy nie mają domu. Schroniska w całym kraju odnotowują wtedy wzrost liczby porzuconych zwierząt. Warto więc zastanowić się nad pomocą, na przykład poprzez wirtualną adopcję lub wsparcie lokalnych schronisk. Policja i Krajowa Administracja Skarbowa zakończyły operację Kryształ, skoncentrowaną na walce z przestępczością narkotykową. W dniach od 16 do 18 czerwca funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 93 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę i klofedron. Zarzuty usłyszało 7 osób, a 4 z nich trafiły do aresztu. Operacja potwierdziła, że system przesyłek kurierskich jest wykorzystywany do dystrybucji narkotyków. Policjanci z Warszawy zatrzymali 34-latka podejrzanego o wyłudzanie towarów z przesyłek kurierskich. Mężczyzna, zatrudniony w sieci sklepów, działał od lutego do maja tego roku, powodując straty przekraczające 100 tysięcy złotych. Współpracował z fałszywym kurierem, który odbierał puste paczki. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i będzie odpowiadał przed sądem jako recydywista. Policja nadal poszukuje jego wspólnika. Wczoraj na stacji paliw w Zgierzu doszło do niebezpiecznego zdarzenia związanego z upałami. 37-letni mężczyzna z objawami przegrzania organizmu otrzymał pomoc od funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala, a służby apelują o ostrożność podczas upałów.
0: Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skin Care. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad milion odtworzeń w mediach społecznościowych. Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią. Dom Lecha Wałęsy w Gdańsku, choć z zewnątrz prezentuje się dostojnie, wewnątrz zaskakuje prostotą. Wnętrza willi, urządzone w stylu lat 90., dalekie są od przepychu. Sercem domu jest salon z klasycznymi meblami i pamiątkami z czasów prezydentury. Wałęsa podkreśla, że to zwyczajny rodzinny dom, a plotki o bogactwie są przesadzone.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętują 12 lat małżeństwa, a ich historia miłosna wciąż budzi emocje. Para, która nie przejmuje się 27-letnią różnicą wieku, właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Izabela, znana z telewizji i mediów społecznościowych, podzieliła się wzruszającym wpisem, dziękując mężowi za wspólne lata. Cóż za bajkowa opowieść, w której miłość i rodzina triumfują nad wszelkimi przeciwnościami. Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo, że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości. Klaudia Halejcio w końcu przestała bawić się w tajemnice i poślubiła swojego wieloletniego partnera, Oskara Wojciechowskiego. Ceremonia odbyła się w romantycznej scenerii we Francji, a zdjęcia wyglądają jak z hollywoodzkiego filmu. Fani nie mogli się napatrzeć na olśniewającą suknię panny młodej, która była tylko jedną z kilku kreacji tego dnia. Halejcio i Wojciechowski, teraz już oficjalnie małżeństwo, z pewnością nie pozwolą nam zapomnieć o tym wydarzeniu, dzieląc się kolejnymi kadrami z tego wyjątkowego dnia.
2: Maja Bohosiewicz, znana z Idealnej Sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Paulina Smaszcz znowu na językach. Trenerka rozwoju osobistego zaskakuje internautów swoją nową, szczupłą sylwetką i blond fryzurą, która nadaje jej świeżości. Czyżby nowy związek dodawał jej skrzydeł? Fani nie mogą uwierzyć, jak bardzo odmieniła się gwiazda, która teraz emanuje energią i pewnością siebie. Czy to efekt aktywnego stylu życia, czy może magia wakacyjnej scenerii?
1: Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, z grzecznej nastolatki z szansy na sukces, przekształciła się w drapieżną artystkę, której styl to prawdziwa eksplozja kolorów i odwagi. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od skandalicznego teledysku Thank You Very Much po własną wytwórnię muzyczną. Margaret nie boi się kontrowersji, co udowodniła, biorąc szamański ślub w Peru i dokonując apostazji. Dziś, w dniu swoich 35. urodzin, pokazuje, że żyje na własnych zasadach, nie przejmując się konwenansami. W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet.
2: Na czerwonym dywanie Dzień Dobry TVN gwiazdy telewizji śniadaniowej błyszczały jak nigdy. Małgorzata Tomaszewska postawiła na stylizację godną syreny, a Izabella Kszan i Edyta Zając stoczyły prawdziwą bitwę na nogi. Kto wygrał? To już pozostawiamy waszej wyobraźni. Tymczasem Izabella Kszan, nowa prowadząca programu, z pewnością zadba o to, by widzowie nie mogli oderwać oczu od ekranu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Taylor Swift w końcu powiedziała tak. I to nie byle komu, bo gwiazdorowi NFL, Travisowi Kelce. Po latach burzliwych romansów z takimi gwiazdami jak Joe Jonas, Harry Styles czy Jake Gyllenhaal, Taylor znalazła miłość na stadionie. Czy to koniec jej muzycznych inspiracji? Cóż, fani mogą być pewni, że nawet jeśli, to na pewno nie koniec emocji. Open Air Festival 2026 w Gdyni to nie tylko muzyka, ale i festiwal emocji, które Spotify postanowiło jeszcze bardziej podkręcić. W tym roku fani mogą zanurzyć się w dwupoziomowym Fan Spot by Spotify, gdzie czeka ich kreatywna zabawa i możliwość stworzenia zmywalnych tatuaży z ulubionymi utworami. Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, aplikacja Spotify już teraz oferuje specjalne playlisty i możliwość wysyłania wiadomości do gwiazd. Czyżby cyfrowa rewolucja wkraczała na festiwalowe pola?
2: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii. Fałkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie sierockim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Ekstremalne upały w Polsce doprowadziły do poważnych uszkodzeń dróg. Na trasie S-17 między węzłami Żyżyn i Skrutki pojawiło się niebezpieczne wybrzuszenie, co wymusiło zamknięcie odcinka i skierowanie ruchu na objazdy. Podobne problemy wystąpiły w województwie opolskim, gdzie betonowa nawierzchnia pękła na pół. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad monitoruje sytuację i prowadzi naprawy.
2: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
1: Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń, co spowodowało zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Radomia. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami. Sprzątanie potrwa jeszcze kilka godzin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pociągu relacji Warszawa-Berlin doszło do tragicznego zdarzenia. Na oczach pasażerów zmarł 8-letni buldog, mimo prób reanimacji. Jak relacjonuje pisarz Jakub Żulczyk, w wagonie panował ogromny upał, co mogło przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Właściciel psa wysiadł z nim w Świebodzinie, szukając pomocy weterynaryjnej.
2: Wczoraj około godziny 17.20 wybuchł pożar w budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 na Pradze Północ. Strażacy szybko opanowali sytuację, a nikt nie ucierpiał. Pożar wybuchł w pustym pomieszczeniu, a pracownicy z sąsiednich biur ewakuowali się sami. Przyczyny zdarzenia są badane, ale podejrzewa się zwarcie instalacji elektrycznej przy monitorze.
1: Na terenie Warszawy i okolic trwają ćwiczenia taktyczno-ogniowe wojsk specjalnych. Mieszkańcy mogą zauważyć wzmożony ruch śmigłowców i pojazdów wojskowych. Żołnierze będą poruszać się zarówno w mundurach, jak i ubraniach cywilnych. Ćwiczenia są cykliczne i uzgodnione z władzami lokalnymi. Z końcem czerwca odeszła Irena Paśni, znana jako Irka i Miła, bohaterka Powstania Warszawskiego. Była sanitariuszką i łączniczką w pułku Baszta. W październiku skończyłaby 101 lat. Informacje o jej śmierci przekazał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W Krakowie starsza kobieta poprosiła Straż Miejską o pomoc, ponieważ nie mogła wyjść z domu po jedzenie. Jej syn, który zwykle robił zakupy, był poza miastem. Funkcjonariusze szybko zareagowali, robiąc zakupy dla seniorki. Dzięki ich wsparciu kobieta mogła cieszyć się pełną lodówką.
2: Dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się proces 28-letniego Bogusława R., oskarżonego o zabójstwo 37-letniego Mario Z. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Będzinie. Oskarżony, były zawodnik MMA, twierdzi, że działał w samoobronie, jednak jego zachowanie na korytarzu sądowym budzi wątpliwości. Wraz z nim przed sądem staną Sergiusz D. i Klaudia F., którzy nie udzielili pomocy umierającemu mężczyźnie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, znany jako gigant nad Bałtykiem, to inwestycja warta 1 000 000 000 zł. Budowa tego imponującego obiektu była możliwa dzięki przewadze kapitału własnego inwestora, który pokrył około 70% kosztów. Reszta finansowania pochodziła z kredytów bankowych, co umożliwiło płynne prowadzenie prac budowlanych. Hotel oferuje nie tylko luksusowe pokoje, ale także rozbudowaną infrastrukturę, w tym akwaparki i strefy rekreacyjne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, spotkał się z krytyką jednej z turystek. Kobieta zgłaszała problemy z klimatyzacją i wodą w pokoju aż 5 razy, ale nie doczekała się reakcji. Zamiast pomocy otrzymała jedynie sugestie napisania reklamacji e-mailem. Dyrekcja hotelu została poinformowana o sytuacji, ale dalsze losy sprawy pozostają nieznane. powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
1: Tragedia nad wodą w Sokółce. Poniedziałek z zalewu wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. To już drugi śmiertelny przypadek w województwie podlaskim w ciągu kilkunastu godzin. Policja apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, zwłaszcza w czasie upałów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire, rozpoczynając nowy etap kariery w Stanach Zjednoczonych. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, gratuluje mu tej decyzji, ale apeluje, by Lewandowski kontynuował grę w reprezentacji Polski do końca finałów Mistrzostw Europy. Tomaszewski podkreśla, że to ostatnia szansa dla Lewandowskiego na zdobycie medalu w wielkiej imprezie. Obecność polskiego napastnika ma wynieść Chicago Fire na nowy poziom medialny i sportowy. Trener reprezentacji Korei Południowej, Hong Myung-bo, podał się do dymisji po nieudanym występie na mundialu. Po porażkach z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki, drużyna zakończyła udział w turnieju już po fazie grupowej. Decyzja trenera to efekt nie tylko słabego wyniku, ale także ogromnej presji społecznej oraz krytyki ze strony prezydenta Korei Południowej. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, wywieszając kartki z zakazem wstępu dla selekcjonera do sklepów. Dziś na mundialu czekają nas emocjonujące mecze 1/6 finału. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią, a zwycięzca zagra z Brazylią. O 23:00 Francja, jeden z faworytów turnieju, podejmie Szwecję. W nocy o 3:00 gospodarze z Meksyku zagrają z Ekwadorem na stadionie Azteca. Ousmane Dembele, francuski piłkarz, zdobył złotą piłkę i dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów z PSG. Podczas obecnego mundialu błyszczy formą, zdobywając już 4 bramki, w tym 3 w meczu z Norwegią. Jego droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jest liderem reprezentacji Francji, która walczy o tytuł mistrza świata. Wkrótce zmierzy się ze Szwecją w 1/6 finału.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W emocjonującym meczu w Monterrey Maroko pokonało Holandię po serii rzutów karnych, awansując do 1/8 finału. Spotkanie było pełne zaciętej walki, a obrońca Holandii Jan-Paul van Hekke doznał poważnego urazu głowy po przypadkowym starciu. Mimo prowadzenia Holandii po golu Kodiego, Gakpo Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issie Diopowi, co doprowadziło do dogrywki i ostatecznego triumfu Maroka. Stale Solbakken, selekcjoner Norwegii, wprowadził swoją drużynę do fazy pucharowej mundialu po raz pierwszy od 28 lat. Jego historia jest niezwykła, bo w 2001 roku przeżył zatrzymanie akcji serca podczas treningu. Dziś Norwegia zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w 1/8 finału, a kluczową rolę może odegrać Erling Haaland, który już strzelił 4 gole w turnieju. Atmosfera w drużynie jest świetna, co może być kluczem do sukcesu. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują 3. miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się m.in. z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Iga Świątek walczy o obronę tytułu na Wimbledonie, mierząc się z Amerykanką Taylor Townsend. Mecz jest niezwykle wyrównany, a wynik 1-1 w setach zapowiada emocje do samego końca. Na trybunach obecna jest rodzina Igi, w tym siostra Agata, która przyciągnęła uwagę elegancką stylizacją. W przypadku zwycięstwa w kolejnej rundzie Polka zmierzy się z Karoliną Pliskową lub Terezą Walentową.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego.
1: Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
2: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
1: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dziecko. dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie dobra, a dla Warszawy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic w odcinku 907, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna nadziei, otrzymuje od Diega dzwoneczek aniołów, co daje jej wiarę w odnalezienie zaginionego dziecka. W tle mieszkańcy ulicy Akacjowej odkrywają, że Christina Novoa była szantażowana przez przebiegłą Ursulę. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego stan traktuje jako karę za przeszłość. Tymczasem służba organizuje zabawę w arystokracji, korzystając z nieobecności gospodarzy. Serial zachwyca widzów nie tylko intrygami, ale i pięknymi kostiumami, przenosząc nas do Madrytu z początku XX wieku. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane wrażenia. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z niespodzianką dla fanów. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, zaskoczy wszystkich nowym wizerunkiem. Jego postać przejdzie znaczącą metamorfozę, która obejmuje dłuższą fryzurę z grzywką i zarost. To zupełnie nowy wygląd dla tego bohatera, który dotychczas był gładko ogolony. Zmiany te mogą być związane z ważnymi wydarzeniami w życiu Alesia, choć bohatera, który dotychczas był

0: Finalnym wynikiem. Serial doczekał się 44 odcinków podzielonych na 4 sezony, a jego emisja zakończyła się w październiku 2009 roku. W głównych rolach wystąpili m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg i Mateusz Damięcki. Choć od premiery minęło już 15 lat, historie bohaterów wciąż budzą sentyment. Aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Warto zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowy. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy. Serial Na Sygnale szykuje się na jesienne zmiany. Beata, grana przez Justynę Sieniawską, dołączy do zespołu ratowników medycznych. Od września widzowie zobaczą ją w pomarańczowym uniformie, gdy będzie pełnić dyżury w karetce u boku Piotra. To znacząca zmiana dla bohaterki, która dotychczas kierowała szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powody jej decyzji pozostają tajemnicą, a fani zastanawiają się, czy to tylko tymczasowe zastępstwo. Justyna Sieniawska nie kryje entuzjazmu, co potwierdza jej aktywność w mediach społecznościowych. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości Beaty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i lekkie opady deszczu. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem wśród Polaków. Najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że niecałe 52% ankietowanych ocenia jego działalność pozytywnie. Wzrost poparcia jest szczególnie widoczny w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie zadowolenie wyraziło ponad 48% respondentów. Prezydent ma największe poparcie wśród wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy sympatycy KO i Nowej Lewicy oceniają go przeważnie negatywnie. Mateusz Morawiecki zdecydował się oddać order księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. To symboliczny gest w odpowiedzi na napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, związane z decyzjami historycznymi Kijowa. Morawiecki podkreśla, że odznaczenie ma stać się symbolem pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Wcześniej podobne kroki zapowiedzieli inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński. Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, przynosząc zmiany dla pacjentów. Nowoczesne leki na nadciśnienie i niewydolność serca będą łatwiej dostępne i tańsze. Pojawi się 177 nowych produktów, w tym 25 nowych terapii, z czego 10 to leki onkologiczne. Mimo obniżek dla 449 pozycji dopłaty wzrosną.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, oświadczył, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeśli będzie gloryfikować Stepana Banderę. Jego słowa wywołały poruszenie w ukraińskich mediach, które interpretują je jako możliwe ostrzeżenie o blokowaniu akcesji przez Polskę. To stanowisko może zaostrzyć spór historyczny między Warszawą a Kijowem i wpłynąć na przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej.
3: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył akty mianowania na nowe stanowiska służbowe. Generał brygady Waldemar Gołębiowski został mianowany dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego. Minister podkreślił także znaczenie utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kluczowej dla wzmocnienia Wojskowej Służby Zdrowia. Nowo mianowani oficerowie to elita Wojska Polskiego, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność w obliczu współczesnych wyzwań. W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem.
2: Wczoraj sopoccy policjanci pomogli 80-letniemu, 4-letniemu mieszkańcowi Gdańska, który stracił orientację na Alei Niepodległości. Dzięki czujności świadka i szybkiej reakcji funkcjonariuszy, senior bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny. Policja przypomina, że wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na zdrowie osób starszych i apeluje o wyposażenie ich w identyfikacyjne opaski lub kartki z numerem telefonu.
0: Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji.
3: Słuchacie Radia Super Express.
0: Słuchaczewie, policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
2: W piątek, 26 czerwca, w Tarnobrzegu doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Zwierzynieckiej. Dzięki szybkiej reakcji policjantki, żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sąsiada udało się bezpiecznie ewakuować 51-letniego mężczyznę. Interweniująca policjantka wymagała pomocy medycznej z powodu zadymienia. To zdarzenie podkreśla skuteczność współpracy służb i mieszkańców.
0: Imiona takie jak Anna, które przetrwały tysiąclecia, zyskują na popularności wśród rodziców szukających ponadczasowych wyborów. Anna, pochodząca z hebrajskiego i oznaczająca łaskę lub wdzięk, jest jednym z najstarszych imion świata. Brzmi nowocześnie i uniwersalnie w wielu językach, nie narzucając wieku ani charakteru. W dobie poszukiwania oryginalności, klasyczne imiona pokazują, że elegancja tkwi w tradycji.
2: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki.
3: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 27 stopni. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie. Tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
2: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki. Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień. W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy dramat. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W Chwałkowie podczas festiwalu Bangarang zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę dosłownie, podpalając krzyże na scenie. Ten artystyczny performance wywołał burzę wśród lokalnych władz i polityków, którzy uznali to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i zespół tłumaczą, że to tylko część show, ale nie wszyscy są przekonani. Czy sztuka powinna mieć granice, czy może płonąć jak krzyże na festiwalu? Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy. Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów. Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Seweryn Krajewski, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz cieszy się spokojem w Stanach Zjednoczonych. Po latach burzliwych relacji i sukcesów z Czerwonymi Gitarami, artysta postanowił zniknąć z radarów mediów. Jego przyjaciel zdradza, że Krajewski wiedzie życie w rytmie plażowych fal, z dala od fleszy i zgiełku. Cóż, może właśnie tego potrzebował. Ciszy i spokoju, zamiast kolejnych hitów na listach przebojów. Don Airey, klawiszowiec Deep Purple, zdradził, że jego muzyczna kariera nie byłaby taka sama bez polskiego nauczyciela fortepianu, Ryszarda Baxta. Ten genialny pianista, który przeżył wojnę w Związku Radzieckim, a potem osiedlił się w Wielkiej Brytanii, miał niebywały talent do wbijania wiedzy do głowy. Airey wspomina, jak Baxt krzyczał: każdy palec, każda nuta musi być równa. Co do dziś dźwięczy mu w uszach podczas solówek. Wygląda na to, że nawet w rockowym świecie polska szkoła muzyczna ma swoje niezapomniane piętno. Flor Jansen, znana z potężnego głosu Nightwish, szykuje się na solowy występ w Warszawie. Już 29 stycznia przyszłego roku w Progresji usłyszymy jej poprokowe brzmienia z symfonicznym rozmachem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową królową melodyjnego rocka? Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tego muzycznego spektaklu. Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 22 stopnie w Toruniu, z wiatrem północno-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Katowicach zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 27 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj po południu wybuchł pożar w komendzie rejonowej policji na Pradze Północ w Warszawie. Ogień pojawił się w jednym z biur, ale straż pożarna szybko opanowała sytuację. Nikt nie ucierpiał, a praca jednostki nie została zakłócona. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej monitora.
2: Stołeczny Szpital Południowy ponownie znalazł się w centrum uwagi. Dziennikarze ujawnili, że bliscy zmarłych pacjentów byli nakłaniani do korzystania z usług konkretnego zakładu pogrzebowego. W przypadku odmowy napotykali na trudności. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, a także bada inne nieprawidłowości w szpitalu.
1: Środowisko kolarskie pogrążone jest w żałobie po tragicznej śmierci dwóch uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał zginęli podczas niedzielnego wyścigu. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające pożegnania, a okoliczności tragedii bada policja. Kazimierz był legendą przasnyckiego kolarstwa, a Michał reprezentował klub Catena Wyszków. Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, znanej jako Irka, zasłużonej łączniczki i sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oddał hołd tej wybitnej postaci, podkreślając jej zasługi dla stolicy. Irena Paśnik w październiku skończyłaby 101 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S-17 w okolicach Garwolina doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat jechali rowerami pod prąd, co mogło skończyć się tragedią. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając dzieci i kontaktując się z ich opiekunami. Funkcjonariusze przypominają, że drogi ekspresowe są absolutnie niedostępne dla rowerzystów.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznego incydentu. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking przeszła przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem Intercity, ignorując opuszczone szlabany. Nagranie z tego zdarzenia, które miało miejsce w marcu, zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci krytykują lekkomyślność seniorki, ale też podkreślają jej niesamowite szczęście.
2: 21-letni Artem S. został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce, próbując uciec na Ukrainę po zabójstwie swojego rodaka. Mężczyzna przyznał się do zadźgania 35-latka podczas spotkania, które miało wyjaśnić osobisty konflikt. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, a sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie. Artemowi S. grozi dożywocie.
1: Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w pociągu relacji Warszawa-Berlin, gdzie zmarł 8-letni buldog. Pisarz Jakub Żulczyk, będący świadkiem zdarzenia, relacjonował, że w przedziale panował potworny upał. Mimo prób reanimacji, pies nie przeżył. Właściciel opuścił pociąg w Świebodzinie z martwym zwierzęciem, prawdopodobnie szukając pomocy weterynaryjnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, zbudowany na dawnym terenie militarnym, wciąż poszukuje nowych pracowników. Pomimo otwarcia 10 czerwca, resort nadal rekrutuje personel z całej Polski, oferując zakwaterowanie w zaadaptowanych budynkach pokoszarowych. Wśród poszukiwanych są m.in. kucharze, kelnerzy i technicy obsługujący basen. W miniony weekend funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 47 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znalazł się 21-letni obywatel Ukrainy, podejrzany o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Migranci pochodzili z krajów takich jak Sudan, Somalia, Iran czy Egipt. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty i otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski oraz państw strefy Schengen. W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna 2-letni chłopiec, ubrany jedynie w pieluchę, spacerował boso środkiem jezdni. Na szczęście zauważył go policjant, który natychmiast zaopiekował się dzieckiem. Po krótkich poszukiwaniach chłopiec wrócił bezpiecznie do swojej mamy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W województwie podlaskim doszło do kolejnej tragedii nad wodą. W Sokółce z zalewu wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia. To już drugi przypadek utonięcia w regionie w ciągu ostatnich dni, co przypomina o konieczności zachowania ostrożności podczas upałów.
1: Na trasie S-8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia dwóch ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia.
2: Sąd okręgowy w Suwałkach skazał 55-letniego mężczyznę na 8 lat więzienia za spowodowanie śmierci swojej 91-letniej matki oraz znieważenie jej zwłok. Ciało kobiety znaleziono w walizce w czerwcu ubiegłego roku. Mężczyzna został uznany za winnego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Proces zakończył się wyrokiem 25 czerwca.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym za granicą. Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Skarbówka wraca do starych rozliczeń i wysyła wezwania do zapłaty podatku nawet sprzed kilkunastu lat. Problem dotyczy osób, które w latach od 2007 do 2008 skorzystały z ulgi meldunkowej, ale nie złożyły dodatkowego oświadczenia. Szacuje się, że może to dotyczyć nawet 19 tysięcy Polaków, a kwoty sięgają setek tysięcy złotych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2025 roku uznał, że wystarczał sam meldunek, ale nie został opublikowany, więc nie ma skutków prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o reakcję państwa, ale Ministerstwo Finansów nie planuje zmian. W efekcie wiele osób nadal żyje w podatkowej niepewności.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły dziś okres przywołania na rynku mocy. Mechanizm ten został uruchomiony między godziną 18 a 21, by zapewnić stabilność systemu energetycznego. Decyzja wynika z wysokiego zapotrzebowania na prąd spowodowanego upałami oraz niskiej produkcji energii z odnawialnych źródeł. Dodatkowo niektóre elektrownie mają ograniczoną dostępność. Rzecznik PSE uspokaja, że system pracuje stabilnie, a działanie to nie wpływa na odbiorców domowych. Rynek mocy mobilizuje dostawców do gotowości w krytycznych momentach. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
0: Grupa WBS Polski i szwedzki SAP zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 21 stopni w Bydgoszczy, z wiatrem północnym o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 26 stopni, a wiatr południowy powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia, po wakacjach Celina Brąska, nieustraszona pani detektyw, znajdzie się w poważnych tarapatach. Aktorka Orina Krajewska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać ją z bandażem na głowie i rozwalonym nosem. To oznacza, że Celina w końcu nie uniknie niebezpieczeństwa i zostanie pobita. Wydarzenia te najprawdopodobniej będą miały związek z jej współpracą z inspektorem Majakiem, który kontynuuje śledztwo w sprawie oszusta Andrzeja. Mimo że Celina wyjdzie z tego cało, pytanie, czy zdecyduje się na zmianę zawodu, pozostaje otwarte. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania i z pewnością dostarczą wielu emocji.
2: Barwy Szczęścia zaskakują nowymi informacjami zza kulis. Karolina Chapko i

0: nocy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Dziedzictwo w 964 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Sennet i Kansel zawiązują sojusz, by pozbyć się Nany z życia Poirasa. Wykorzystują moment, gdy Poiras jest z bratem u lekarza, by zmusić Nanę do ciężkiej pracy w garażu. Bez rękawiczek, narażona na żrący kwas, Nana posłusznie wykonuje polecenia, ale Poiras wraca na czas, by odkryć intrygę. Bez wahania staje w obronie żony, nie szczędząc słów krytyki matce i bratowej. Poiras wybiera miłość do Nany ponad rodzinne więzi, zabierając ją z garażu. Odcinek można obejrzeć dziś o 16:05 na TVP1.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący odcinek 969, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca. Kansel, zażywająca potajemnie niebezpieczne tabletki odchudzające, doprowadzi do nagłego poronienia. Aby ukryć prawdę przed rodziną, oskarży Nanę o zepchnięcie ze schodów. Konflikt między Naną a Kansel narastał od dawna, a teraz osiągnie punkt kulminacyjny. Poiras odkryje, że to Kansel zniszczyła cenną fotografię jego ojca, próbując obwinić o to Nanę. Rodzina odwróci się od Kansel, a jej sekrety wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić się z oskarżeń? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W nadchodzącym 972 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Czarna odkrywa tajemnicę Sinana i Ainur, co stawia ją w trudnej sytuacji. Musi zdecydować, czy zachować milczenie, a jednocześnie zmierzyć się z prawdą o swoim małżeństwie z Ibrahimem. Tymczasem Nana i Poiras planują wspólne życie i szukają nowego mieszkania. W międzyczasie Semih rozpoczyna śledztwo, podejrzewając, że małżeństwo może być fikcją. Odcinek zostanie wyemitowany 8 lipca na kanale TVP 1 o godzinie 16. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla miłośników zawiłych relacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach. Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 139 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 lipca o 17:20 na TVP2, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Bejza skutecznie uniemożliwi Cichanowi i Hanser szczerą rozmowę, co doprowadzi do podpisania pozwu rozwodowego. Cichan, rozżalony i skłócony z matką, podejmie decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. Jasemin zaczyna podejrzewać Bejzę o nieczyste intencje i naciska na wykonanie badań krwi. W międzyczasie dochodzi do gwałtownej szarpaniny między Melichem a Cichanem. Serial, pełen intryg i rodzinnych dramatów, przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już. już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował polityków, którzy początkowo wyśmiewali jego działania wobec Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, a później przejmowali jego postulaty. W swoim wpisie podkreślił znaczenie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi dla bezpieczeństwa Polski oraz zarzucił przeciwnikom oderwanie od racji stanu i społeczeństwa. Nawrocki zadeklarował, że mówi głosem Polek i Polaków, stojąc na straży ich interesów. Słowa prezydenta mogą wywołać kolejną polityczną burzę. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież i spółki Srebrna. Decyzja dotyczy wszystkich analizowanych wątków, w tym domniemanego oszustwa na ponad 1 000 000 euro. Jarosław Kaczyński, który był przesłuchiwany jako świadek, nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie dopatrzyli się znamion przestępstwa. Szczegółowe uzasadnienie decyzji zostanie przedstawione później.
2: Profesor Norman Davies, znany historyk, ostrzega przed eskalacją sporu Polski z Ukrainą o Wołyń i UPA. Podkreśla, że zbrodnia wołyńska to ludobójstwo, ale odpowiedzialność nie powinna spadać na cały naród ukraiński. Davies apeluje o ostrożność w języku i wskazuje, że konflikt może zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Proponuje powołanie wspólnej komisji prawdy i pojednania, by leczyć historyczne rany. Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabiera tempa. Senator Krzysztof Kwiatkowski z KO apeluje o dokładne zbadanie sprawy przez prokuraturę, podkreślając, że statystyki zgonów są w normie. Wątpliwości budzą jednak doniesienia o nieprawidłowościach, w tym o rzekomych zaniechaniach personelu i skandalicznie wysokich zarobkach. W związku z tym doszło już do zmian w zarządzie szpitala.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Partia PiS od początku 2026 roku zgromadziła blisko 380 tysięcy złotych z darowizn, co wyróżnia się na tle innych ugrupowań, takich jak Koalicja Obywatelska, która otrzymała tylko jedną wpłatę w wysokości 8 tysięcy złotych. To efekt publicznych apeli PiS o wsparcie finansowe po ograniczeniu subwencji budżetowych przez Państwową Komisję Wyborczą. Największe wpłaty dla PiS pochodziły od Andrzeja Gwiazdy i Joanny Dudy Gwiazdy. Każda po 69 tysięcy 900 złotych. Prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że celem jest pozyskanie wielu drobnych darczyńców. Dziś w Palazzolo Acreide na Sycylii odbyło się wyjątkowe święto patrona miasta, świętego Pawła Apostoła. Punktualnie o godzinie 13 z bazyliki wyniesiono relikwie i figurę świętego, co wywołało ogromne emocje wśród zgromadzonych. Uliczki wypełniły się tłumem, a atmosfera była pełna kolorów, dźwięków i wzruszeń. To wydarzenie, łączące wiarę i lokalną tradycję, przyciągnęło tysiące mieszkańców i turystów. W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dwóch chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kartuzach doszło do 2 niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
0: Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej.
2: Policja i Krajowa Administracja Skarbowa zakończyły operację Kryształ, skoncentrowaną na walce z przestępczością narkotykową. W dniach od 16 do 18 czerwca funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 93 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę i klofedron. Zarzuty usłyszało 7 osób, a 4 z nich trafiły do aresztu. Operacja potwierdziła, że system przesyłek kurierskich jest wykorzystywany do dystrybucji narkotyków.
0: Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 30 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętują 12 lat małżeństwa, a ich historia miłosna wciąż budzi emocje. Para, która nie przejmuje się 27-letnią różnicą wieku, właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Izabela, znana z telewizji i mediów społecznościowych, podzieliła się wzruszającym wpisem, dziękując mężowi za wspólne lata. Cóż za bajkowa opowieść, w której miłość i rodzina triumfują nad wszelkimi przeciwnościami. Klaudia Halejcio w końcu przestała bawić się w tajemnice i poślubiła swojego wieloletniego partnera, Oskara Wojciechowskiego. Ceremonia odbyła się w romantycznej scenerii we Francji, a zdjęcia wyglądają jak z hollywoodzkiego filmu. Fani nie mogli się napatrzeć na olśniewającą suknię panny młodej, która była tylko jedną z kilku kreacji tego dnia. Halejcio i Wojciechowski, teraz już oficjalnie małżeństwo, z pewnością nie pozwolą nam zapomnieć o tym wydarzeniu, dzieląc się kolejnymi kadrami z tego wyjątkowego dnia.
2: Maja Bohosiewicz, znana z Idealnej Sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie. Paulina Smaszcz znowu na językach. Trenerka rozwoju osobistego zaskakuje internautów swoją nową, szczupłą sylwetką i blond fryzurą, która nadaje jej świeżości. Czyżby nowy związek dodawał jej skrzydeł? Fani nie mogą uwierzyć, jak bardzo odmieniła się gwiazda, która teraz emanuje energią i pewnością siebie. Czy to efekt aktywnego stylu życia, czy może magia wakacyjnej scenerii?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, z grzecznej nastolatki z szansy na sukces, przekształciła się w drapieżną artystkę, której styl to prawdziwa eksplozja kolorów i odwagi. Jej kariera to prawdziwy roller coaster, od skandalicznego teledysku Thank You Very Much po własną wytwórnię muzyczną. Margaret nie boi się kontrowersji, co udowodniła, biorąc szamański ślub w Peru i dokonując apostazji. Dziś, w dniu swoich 35 urodzin, pokazuje, że żyje na własnych zasadach, nie przejmując się konwenansami. Robert Więckiewicz, człowiek, który z budowlańca stał się ikoną polskiego kina, obchodzi dziś swoje 59. urodziny. Jego metamorfoza to prawdziwy hit. Od złodzieja samochodów w Psach 2 do Lecha Wałęsy w filmie Wajdy. Kto by pomyślał, że ten sam facet, który kiedyś kradł auta na ekranie, teraz elektryzuje widzów jako prezydent, a prywatnie? Od lat wierny jednej kobiecie, co w świecie show biznesu jest równie zaskakujące jak jego filmowe role. W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet. Wiktor Sass, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Taylor Swift w końcu powiedziała tak. I to nie byle komu, bo gwiazdorowi NFL, Travisowi Kelce. Po latach burzliwych romansów z takimi gwiazdami jak Joe Jonas, Harry Styles czy Jake Gyllenhaal, Taylor znalazła miłość na stadionie. Czy to koniec jej muzycznych inspiracji? Cóż, fani mogą być pewni, że nawet jeśli, to na pewno nie koniec emocji. Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie?
2: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii. Kwałkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie serockim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie.
0: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi. Wczoraj około godziny 17.20 wybuchł pożar w budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 na Pradze Północ. Strażacy szybko opanowali sytuację, a nikt nie ucierpiał. Pożar wybuchł w pustym pomieszczeniu, a pracownicy z sąsiednich biur ewakuowali się sami. Przyczyny zdarzenia są badane, ale podejrzewa się zwarcie instalacji elektrycznej przy monitorze.
1: Doktor Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego, został ponownie przesłuchany przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Tym razem lekarz złożył obszerne zeznania, które będą podstawą dalszych działań śledczych. Prokuratura prowadzi dwa postępowania dotyczące nieprawidłowości w szpitalu, w tym podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł. Śledztwo jest w toku, a kolejne przesłuchania świadków zaplanowano na ten tydzień. Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie. Na terenie Warszawy i okolic trwają ćwiczenia taktyczno-ogniowe wojsk specjalnych. Mieszkańcy mogą zauważyć wzmożony ruch śmigłowców i pojazdów wojskowych. Żołnierze będą poruszać się zarówno w mundurach, jak i ubraniach cywilnych. Ćwiczenia są cykliczne i uzgodnione z władzami lokalnymi. Z końcem czerwca odeszła Irena Paśń, znana jako Irka i Miła, bohaterka Powstania Warszawskiego. Była sanitariuszką i łączniczką w pułku Baszta. W październiku skończyłaby 101 lat. Informacje o jej śmierci przekazał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
0: Podczas niedzielnego wyścigu Lotto Poland Bike Marathon w Markach doszło do tragedii. Zginęli dwaj kolarze, 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał. Ciała obu mężczyzn odnaleziono w pobliżu trasy zawodów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności ich śmierci. W internecie pojawiły się liczne pożegnania, podkreślające ich pasję i zaangażowanie w kolarstwo. W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W Krakowie starsza kobieta poprosiła Straż Miejską o pomoc, ponieważ nie mogła wyjść z domu po jedzenie. Jej syn, który zwykle robił zakupy, był poza miastem. Funkcjonariusze szybko zareagowali, robiąc zakupy dla seniorki. Dzięki ich wsparciu kobieta mogła cieszyć się pełną lodówką.
0: Dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się proces 28-letniego Bogusława R., oskarżonego o zabójstwo 37-letniego Mario Z. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Będzinie. Oskarżony, były zawodnik MMA, twierdzi, że działał w samoobronie, jednak jego zachowanie na korytarzu sądowym budzi wątpliwości. Wraz z nim przed sądem staną Sergiusz D. i Klaudia F., którzy nie udzielili pomocy umierającemu mężczyźnie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, znany jako gigant nad Bałtykiem, to inwestycja warta 1 000 000 000 zł. Budowa tego imponującego obiektu była możliwa dzięki przewadze kapitału własnego inwestora, który pokrył około 70% kosztów. Reszta finansowania pochodziła z kredytów bankowych, co umożliwiło płynne prowadzenie prac budowlanych. Hotel oferuje nie tylko luksusowe pokoje, ale także rozbudowaną infrastrukturę, w tym akwaparki i strefy rekreacyjne.
1: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Zbrodnia była zaplanowana i dokonana z premedytacją. Po zdarzeniu Łukasz K. przyznał się do winy matce i koledze, który zawiadomił policję. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd zasądził także 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary.
0: powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
1: Tragedia nad wodą w Sokółce. Poniedziałek z zalewu wyłowiono ciało 17-letniego chłopca. To już drugi śmiertelny przypadek w województwie podlaskim w ciągu kilkunastu godzin. Policja apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, zwłaszcza w czasie upałów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
2: Ousmane Dembele, francuski piłkarz, zdobył złotą piłkę i dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów z PSG. Podczas obecnego mundialu błyszczy formą, zdobywając już 4 bramki, w tym 3 w meczu z Norwegią. Jego droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jest liderem reprezentacji Francji, która walczy o tytuł mistrza świata. Wkrótce zmierzy się ze Szwecją w 1/6 finału.
0: Radio Super Express. Sport.
1: W emocjonującym meczu w Monterrey Maroko pokonało Holandię po serii rzutów karnych, awansując do 1/8 finału. Spotkanie było pełne zaciętej walki, a obrońca Holandii Jan-Paul van Hekke doznał poważnego urazu głowy po przypadkowym starciu. Mimo prowadzenia Holandii po golu Kodiego, Gakpo Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issie Diopowi, co doprowadziło do dogrywki i ostatecznego triumfu Maroka. Stale Solbakken, selekcjoner Norwegii, wprowadził swoją drużynę do fazy pucharowej mundialu po raz pierwszy od 28 lat. Jego historia jest niezwykła, bo w 2001 roku przeżył zatrzymanie akcji serca podczas treningu. Dziś Norwegia zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w 1/8 finału, a kluczową rolę może odegrać Erling Haaland, który już strzelił 4 gole w turnieju. Atmosfera w drużynie jest świetna, co może być kluczem do sukcesu. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Iga Świątek rozpoczęła Wimbledon 2026 roku od zwycięstwa nad Amerykanką Taylor Townsend. Mecz był pełen emocji, a Polka wygrała po zaciętej walce w 3 setach. 6-1, 2-6, 6-3. Po ostatniej piłce Świątek nie kryła łez, podkreślając, jak ważne było to dla niej zwycięstwo. Mimo trudności w drugim secie udało jej się odwrócić losy spotkania i awansować do kolejnej rundy.
0: Słuchacie Radia Super Express. Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
1: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
2: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
1: Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 27 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Marcin zauważa, że Renata ma coraz większe problemy z emocjami i sugeruje jej powrót na terapię. Renata jednak nie chce o tym słyszeć i oskarża Marcina o romans z Darią. Sytuacja staje się napięta, gdy Renata nakrywa ich na rozmowie i wybucha awantura. Marcin próbuje tłumaczyć, że to tylko przyjacielska pomoc, ale Renata nie daje się przekonać. Konflikt narasta, a Marcin zaczyna mieć dość podejrzeń i oskarżeń. W kolejnych odcinkach Daria próbuje pomóc Marcinowi, ale Renata nie ustępuje i szuka potwierdzenia swoich obaw. Jak potoczą się losy tej skomplikowanej relacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic w odcinku 907, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna nadziei, otrzymuje od Diega dzwoneczek aniołów, co daje jej wiarę w odnalezienie zaginionego dziecka. W tle mieszkańcy ulicy Akacjowej odkrywają, że Christina Nowoa była szantażowana przez przebiegłą Ursulę. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego stan traktuje jako karę za przeszłość. Tymczasem służba organizuje zabawę w arystokracji, korzystając z nieobecności gospodarzy. Serial zachwyca widzów nie tylko intrygami, ale i pięknymi kostiumami, przenosząc nas do Madrytu z początku XX wieku. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane wrażenia. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach.
2: Dziedzictwo w 964 odcinku przynosi emocjonujące zwroty. Tenet i Cancel zawiązują

0: warszawskiej rzeczywistości. Produkcja przyciągała przed telewizory średnio blisko 3 miliony widzów na odcinek, co było fenomenalnym wynikiem. Serial doczekał się 44 odcinków podzielonych na 4 sezony, a jego emisja zakończyła się w październiku 2009 roku. W głównych rolach wystąpili m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Maciąg i Mateusz Damiński. Choć od premiery minęło już 15 lat, historie bohaterów wciąż budzą sentyment. Aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich kariery potoczyły się w różnych kierunkach. Warto zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
0: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowej. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się rosnącym poparciem wśród Polaków. Najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że niecałe 52% ankietowanych ocenia jego działalność pozytywnie. Wzrost poparcia jest szczególnie widoczny w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie zadowolenie wyraziło ponad 48% respondentów. Prezydent ma największe poparcie wśród wyborców PiS i Konfederacji, podczas gdy sympatycy KO i Nowej Lewicy oceniają go przeważnie negatywnie. Mateusz Morawiecki zdecydował się oddać order księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. To symboliczny gest w odpowiedzi na napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, związane z decyzjami historycznymi Kijowa. Morawiecki podkreśla, że odznaczenie ma stać się symbolem pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Wcześniej podobne kroki zapowiedzieli inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński. Europosłowie PiS złożyli poprawkę do sprawozdania Parlamentu Europejskiego dotyczącego Ukrainy. Proponują uznanie UPA za organizację o nazistowskim charakterze, odpowiedzialną za masowe zbrodnie na ludności cywilnej. Michał Dworczyk zaapelował do polskich europosłów o wspólne poparcie tej inicjatywy. Głosowanie nad sprawozdaniem odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, oświadczył, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeśli będzie gloryfikować Stepana Banderę. Jego słowa wywołały poruszenie w ukraińskich mediach, które interpretują je jako możliwe ostrzeżenie o blokowaniu akcesji przez Polskę. To stanowisko może zaostrzyć spór historyczny między Warszawą a Kijowem i wpłynąć na przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane. Dziś w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył akty mianowania na nowe stanowiska służbowe. Generał brygady Waldemar Gołębiowski został mianowany dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego. Minister podkreślił także znaczenie utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kluczowej dla wzmocnienia Wojskowej Służby Zdrowia. Nowo mianowani oficerowie to elita Wojska Polskiego, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność w obliczu współczesnych wyzwań. W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem. Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Słuchaczewie, policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
2: W piątek, 26 czerwca, w Tarnobrzegu doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Zwierzynieckiej. Dzięki szybkiej reakcji policjantki, żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sąsiada udało się bezpiecznie ewakuować 51-letniego mężczyznę. Interweniująca policjantka wymagała pomocy medycznej z powodu zadymienia. To zdarzenie podkreśla skuteczność współpracy służb i mieszkańców.
0: Funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z nierządu. Akcja odbyła się w 4 województwach, gdzie działało kilkanaście agencji mieszkaniowych. Zabezpieczono gotówkę, telefony, laptopy oraz narkotyki. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 2 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Śledztwo jest w toku i możliwe są dalsze zatrzymania.
2: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skincare. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad 1 000 000 odtworzeń w mediach społecznościowych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 30 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości. Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać.
2: Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie, tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
1: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień. Monika Goździalska, znana z reality show i bezkompromisowych wypowiedzi, postanowiła rozprawić się z narzekaczami na upały. W swoim stylu, pełnym emocji i dosadnych słów, stwierdziła, że woli smażyć się na słońcu niż marznąć zimą. Choć wielu internautów poparło jej podejście, niektórzy nie omieszkali wbić szpilki, komentując jej operacje plastyczne. Goździalska jednak nie przejęła się krytyką, pozostając wierna swojemu wyrazistemu wizerunkowi. W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy dramat. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi. W Chwałkowie podczas festiwalu Bangarang zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę dosłownie, odpalając krzyże na scenie. Ten artystyczny performance wywołał burzę wśród lokalnych władz i polityków, którzy uznali to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i zespół tłumaczą, że to tylko część show, ale nie wszyscy są przekonani. Czy sztuka powinna mieć granice, czy może płonąć jak krzyże na festiwalu?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów. Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją. Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Tiles z Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica.
2: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Toruniu z temperaturą 23 stopnie. W Katowicach natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 29 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj po południu wybuchł pożar w komendzie rejonowej policji na Pradze Północ w Warszawie. Ogień pojawił się w jednym z biur, ale straż pożarna szybko opanowała sytuację. Nikt nie ucierpiał, a praca jednostki nie została zakłócona. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej monitora.
2: Stołeczny Szpital Południowy ponownie znalazł się w centrum uwagi. Dziennikarze ujawnili, że bliscy zmarłych pacjentów byli nakłaniani do korzystania z usług konkretnego zakładu pogrzebowego. W przypadku odmowy napotykali na trudności. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, a także bada inne nieprawidłowości w szpitalu.
1: Środowisko kolarskie pogrążone jest w żałobie po tragicznej śmierci dwóch uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał zginęli podczas niedzielnego wyścigu. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające pożegnania, a okoliczności tragedii bada policja. Kazimierz był legendą przasnyskiego kolarstwa, a Michał reprezentował klub Catena Wyszków. Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Ireny Paśnik, znanej jako Irka, zasłużonej łączniczki i sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oddał hołd tej wybitnej postaci, podkreślając jej zasługi dla stolicy. Irena Paśnik w październiku skończyłaby 101 lat.
2: Na drodze ekspresowej S-17 w okolicach Garwolina doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat jechali rowerami pod prąd, co mogło skończyć się tragedią. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając dzieci i kontaktując się z ich opiekunami. Funkcjonariusze przypominają, że drogi ekspresowe są absolutnie niedostępne dla rowerzystów.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznego incydentu. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking przeszła przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem Intercity, ignorując opuszczone szlabany. Nagranie z tego zdarzenia, które miało miejsce w marcu, zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci krytykują lekkomyślność seniorki, ale też podkreślają jej niesamowite szczęście.
2: 21-letni Artem S. został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce, próbując uciec na Ukrainę po zabójstwie swojego rodaka. Mężczyzna przyznał się do zadźgania 35-latka podczas spotkania, które miało wyjaśnić osobisty konflikt. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, a sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie. Artemowi S. grozi dożywocie. W Warszawie w poniedziałkowy wieczór w Parku Praskim znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja próbuje ustalić jego tożsamość, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ewentualny udział osób trzecich. Ciało zostało przetransportowane do zakładu medycyny sądowej.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed niebezpiecznym trendem train surfing, który dotarł do Warszawy i już doprowadził do tragicznych wypadków. Młodzi ludzie ryzykują życie, jeżdżąc na dachach pociągów i publikując filmy w internecie. W maju w Warszawie zginął 16-latek, a w Parzniewie 18-letnia dziewczyna została porażona prądem. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie. W Skawcach, w powiecie wadowickim, 53-letni kierowca wjechał samochodem do zalanego kamieniołomu. Mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu we krwi i cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zdołał wydostać się z tonącego auta i dotrzeć na brzeg, gdzie zatrzymali go policjanci. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy obiekt hotelowy w kraju, został oficjalnie otwarty 10 czerwca. Budowa wzbudzała kontrowersje, głównie z powodu wycinki 1700 drzew. Jednak wokół hotelu zasadzono aż 3900 nowych drzewek, co przywróciło zielony krajobraz. Inwestycja ma przyciągnąć turystów i wspierać lokalną gospodarkę, choć nie brakuje głosów krytyki dotyczących jej wpływu na środowisko. W miniony weekend funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 47 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znalazł się 21-letni obywatel Ukrainy, podejrzany o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Migranci pochodzili z krajów takich jak Sudan, Somalia, Iran czy Egipt. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty i otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski oraz państw strefy Schengen. W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna 2-letni chłopiec, ubrany jedynie w pieluchę, spacerował boso środkiem jezdni. Na szczęście zauważył go policjant, który natychmiast zaopiekował się dzieckiem. Po krótkich poszukiwaniach chłopiec wrócił bezpiecznie do swojej mamy.
1: Na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia dwóch ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym za granicą. Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Skarbówka wraca do starych rozliczeń i wysyła wezwania do zapłaty podatku nawet sprzed kilkunastu lat. Problem dotyczy osób, które w latach od 2007 do 2008 skorzystały z ulgi meldunkowej, ale nie złożyły dodatkowego oświadczenia. Szacuje się, że może to dotyczyć nawet 19 tysięcy Polaków, a kwoty sięgają setek tysięcy złotych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2025 roku uznał, że wystarczał sam meldunek, ale nie został opublikowany, więc nie ma skutków prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o reakcję państwa, ale Ministerstwo Finansów nie planuje zmian. W efekcie wiele osób nadal żyje w podatkowej niepewności.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły dziś okres przywołania na rynku mocy. Mechanizm ten został uruchomiony między godziną 18 a 21, by zapewnić stabilność systemu energetycznego. Decyzja wynika z wysokiego zapotrzebowania na prąd spowodowanego upałami oraz niskiej produkcji energii z odnawialnych źródeł. Dodatkowo niektóre elektrownie mają ograniczoną dostępność. Rzecznik PSE uspokaja, że system pracuje stabilnie, a działanie to nie wpływa na odbiorców domowych. Rynek mocy mobilizuje dostawców do gotowości w krytycznych momentach. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
0: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po polonieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
2: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym jesiennym sezonem. Już we wrześniu na antenie Polsatu zobaczymy nowe odcinki, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. W rodzinie Olszewskich dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Darek, syn bezwzględnego Bolesława, postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Z naładowaną bronią wkroczy do domu ojca, co może zakończyć się krwawą tragedią. Małżeństwo Elizy i Bolesława od lat przypominało pole bitwy, a teraz Eliza zdecydowała się na rozwód. Konflikt osiągnie apogeum, gdy na jaw wyjdą intymne sekrety Elizy. Czy Darek doprowadzi swój plan do końca? Tego dowiemy się już wkrótce. Barwy Szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach. M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach. Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 139 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 lipca o 17:20 na TVP2, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Bejza skutecznie uniemożliwi Cichanowi i Hanser szczerą rozmowę, co doprowadzi do podpisania pozwu rozwodowego. Cichan, rozżalony i skłócony z matką, podejmie decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. Jasemin zaczyna podejrzewać Bejzę o nieczyste intencje i naciska na wykonanie badań krwi. W międzyczasie dochodzi do gwałtownej szarpaniny między Melichem a Cichanem. Serial, pełen intryg i rodzinnych dramatów, przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowy. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra. Najważniejsze

0: inspirujące historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Profesor Norman Davies, znany historyk, ostrzega przed eskalacją sporu Polski z Ukrainą o Wołyń i UPA. Podkreśla, że zbrodnia wołyńska to ludobójstwo, ale odpowiedzialność nie powinna spadać na cały naród ukraiński. Davies apeluje o ostrożność w języku i wskazuje, że konflikt może zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Proponuje powołanie wspólnej komisji prawdy i pojednania, by leczyć historyczne rany. Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabiera tempa. Senator Krzysztof Kwiatkowski z KO apeluje o dokładne zbadanie sprawy przez prokuraturę, podkreślając, że statystyki zgonów są w normie. Wątpliwości budzą jednak doniesienia o nieprawidłowościach, w tym o rzekomych zaniechaniach personelu i skandalicznie wysokich zarobkach. W związku z tym doszło już do zmian w zarządzie szpitala.
3: W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 2 chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kartuzach doszło do 2 niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
3: Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej. Hiacynty to piękne rośliny, które mogą zdobić nasze ogrody przez wiele lat, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowym zabiegiem jest wykopywanie cebulek na początku lipca, co zapobiega chorobom i gniciu. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Dzięki temu hiacynty zakwitną ponownie w przyszłym roku.
2: Policja i Krajowa Administracja Skarbowa zakończyły operację Kryształ, skoncentrowaną na walce z przestępczością narkotykową. W dniach od 16 do 18 czerwca funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 93 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę i klofedron. Zarzuty usłyszało 7 osób, a 4 z nich trafiły do aresztu. Operacja potwierdziła, że system przesyłek kurierskich jest wykorzystywany do dystrybucji narkotyków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali 34-latka podejrzanego o wyłudzanie towarów z przesyłek kurierskich. Mężczyzna, zatrudniony w sieci sklepów, działał od lutego do maja tego roku, powodując straty przekraczające 100 tysięcy złotych. Współpracował z fałszywym kurierem, który odbierał puste paczki. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i będzie odpowiadał przed sądem jako recydywista. Policja nadal poszukuje jego wspólnika. W miejscowości Spalona doszło do kolizji drogowej, spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę Volkswagena. Mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu we krwi i oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zaopiekowali się także psem, który przebywał na słońcu bez wody. Kierowca odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu.
3: Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Inwestycje w lądową energetykę wiatrową napotykają na blokady ze strony wojska. Poseł Jarosław Krajewski pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o skalę tego zjawiska i przyczyny negatywnych decyzji. Wojsko często wskazuje na bliskość lotnisk i zakłócenia systemów jako powody odmów. Ministerstwo zapowiada uproszczenie procedur, ale szczegóły i terminy wprowadzenia zmian pozostają nieznane.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Militcy policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Francji, który poruszał się skradzionym Renault Austral. Do zatrzymania doszło po pościgu na drodze krajowej numer 15. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a samochód o wartości 150 tysięcy złotych wróci do właściciela we Francji. Sprawa jest nadal badana przez prokuraturę. Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 31 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Bohosiewicz, znana z idealnej sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie.
2: Czyżby złotopolscy mieli wrócić na ekrany? Aktorzy z kultowego serialu, w tym Ewa Kasprzyk, nie kryją radości na myśl o reaktywacji. Kasprzyk, znana z roli Ilony Clark-Kowalskiej, z entuzjazmem wspomina czasy, gdy serial przyciągał przed telewizory miliony Polaków. Choć nie wszyscy bohaterowie mogliby powrócić, aktorka wierzy, że twórcy znajdą sposób na odświeżenie tej telewizyjnej legendy. Cóż, może czas na kolejną dawkę nostalgii? Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy. W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Taylor Swift w końcu powiedziała tak. I to nie byle komu, bo gwiazdorowi NFL, Travisowi Kelce. Po latach burzliwych romansów z takimi gwiazdami jak Joe Jonas, Harry Styles czy Jake Gyllenhaal, Taylor znalazła miłość na stadionie. Czy to koniec jej muzycznych inspiracji? Cóż, fani mogą być pewni, że nawet jeśli, to na pewno nie koniec emocji. Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem jej mokotowski balkon zamienił się w fioletowy raj, pełen bujnej zieleni i naturalnego drewna. Aktorka, znana z miłości do Grecji, postanowiła w tym roku postawić na intensywne odcienie magenty. Fani są zachwyceni, a balkon stał się idealnym miejscem na relaks w miejskiej dżungli.
1: Seweryn Krajewski, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz cieszy się spokojem w Stanach Zjednoczonych. Po latach burzliwych relacji i sukcesów z czerwonymi gitarami, artysta postanowił zniknąć z radarów mediów. Jego przyjaciel zdradza, że Krajewski wiedzie życie w rytmie plażowych fal, z dala od fleszy i zgiełku. Cóż, może właśnie tego potrzebował. Ciszy i spokoju, zamiast kolejnych hitów na listach przebojów. Sky Showtime serwuje nam kolejną dawkę emocji z serialem Pionek, kontynuacją Ślebody. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę mrożącego krew w żyłach morderstwa na Śląsku. Czyżby wampir z Trzombierek miał naśladowcę? A może to tylko kolejna zmyłka, która wciągnie nas w wir tajemnic i kłamstw? Z taką obsadą i reżyserią szykuje się prawdziwy hit tej jesieni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Flor Jansen, znana z potężnego głosu Nightwish, szykuje się na solowy występ w Warszawie. Już 29 stycznia przyszłego roku w Progresji usłyszymy jej poprokowe brzmienia z symfonicznym rozmachem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową królową melodyjnego rocka? Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tego muzycznego spektaklu.
2: Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie? Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
1: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Chwałkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobę. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie sierockim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. W Warszawie, przy wejściu do Parku Praskiego, znaleziono ciało mężczyzny. Policja i ratownicy medyczni potwierdzili zgon. Jednak tożsamość zmarłego pozostaje nieznana, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze ustalona, a wyjaśnić ją ma sekcja zwłok. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło 25 czerwca na terenie Automobil Klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, w tym pilot i uczestnik kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jedna osoba z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Śledczy badają, czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie. Z końcem czerwca odeszła Irena Paśni, znana jako Irka i Miła, bohaterka Powstania Warszawskiego. Była sanitariuszką i łączniczką w pułku Baszta. W październiku skończyłaby 101 lat. Informacje o jej śmierci przekazał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
2: Podczas niedzielnego wyścigu Lotto Poland Bike Marathon w Markach doszło do tragedii. Zginęli dwaj kolarze, 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał. Ciała obu mężczyzn odnaleziono w pobliżu trasy zawodów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności ich śmierci. W internecie pojawiły się liczne pożegnania, podkreślające ich pasję i zaangażowanie w kolarstwo.
1: W Nowym Targu trwają kontrole w schronisku dla zwierząt po zgłoszeniach o nieprawidłowościach. Policja interweniowała tam już 17 razy w tym roku, badając jakość opieki nad zwierzętami. Dotychczasowe inspekcje nie potwierdziły doniesień o zbyt wysokich temperaturach czy martwych zwierzętach. Schronisko wprowadziło dodatkowe środki, by ulżyć zwierzętom podczas upałów. Policja apeluje o nieprzekazywanie niesprawdzonych informacji. W Skawcach 53-letni mężczyzna wjechał samochodem do zalewu, mając ponad 2,8 promila alkoholu we krwi. Kierowca, mimo cofniętych uprawnień, zdołał wydostać się z tonącego pojazdu i dotrzeć na brzeg. Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna, która wyciągnęła zatopiony samochód. Sprawa trafi do sądu, gdzie mężczyzna odpowie za swoje czyny.
2: W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W Krakowie starsza kobieta poprosiła Straż Miejską o pomoc, ponieważ nie mogła wyjść z domu po jedzenie. Jej syn, który zwykle robił zakupy, był poza miastem. Funkcjonariusze szybko zareagowali, robiąc zakupy dla seniorki. Dzięki ich wsparciu kobieta mogła cieszyć się pełną lodówką.
2: Tychy, miasto w województwie śląskim, łączą w sobie przemysłowy charakter z bogatą historią i bliskością natury. Od XV wieku rozwijały się dynamicznie, a w XX wieku stały się nowoczesnym ośrodkiem miejskim. Wśród zabytków warto wymienić Bazylikę Świętej Marii Magdaleny oraz historyczne browary. Tychy otaczają Lasy Pszczyńskie i Katowicko-Murckowskie, co czyni je wyjątkowym miejscem na mapie regionu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, spotkał się z krytyką jednej z turystek. Kobieta zgłaszała problemy z klimatyzacją i wodą w pokoju aż 5 razy, ale nie doczekała się reakcji. Zamiast pomocy otrzymała jedynie sugestie napisania reklamacji e-mailem. Dyrekcja hotelu została poinformowana o sytuacji, ale dalsze losy sprawy pozostają nieznane. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo w Myślęcinku. Mężczyzna zastrzelił przypadkowego bezdomnego w czerwcu ubiegłego roku. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd uznał, że czyn był zaplanowany z pełną świadomością. Łukasz K. przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił motywów swojego działania. powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 32 stopnie. Wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym za granicą. Orlen wprowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do 1 godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
1: W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Vadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Fola, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi gruntowną reorganizację. Od 1 lipca wprowadza nową strukturę opartą na 7 domenach produktowych, które będą działać jako niezależne jednostki biznesowe. Celem jest zwiększenie efektywności i innowacyjności w polskim przemyśle obronnym. Procesy integracyjne obejmują połączenie kilku spółek, takich jak Wojskowe Zakłady Łączności z Pitradwar. PGZ planuje także rozwijać współpracę międzynarodową, angażując się w nowe projekty badawczo-rozwojowe. Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Wakacje potrafią być piękne, ale dziś są wymagające. Upał dominuje wszystko.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Marcin zauważa, że Renata ma coraz większe problemy z emocjami i sugeruje jej powrót na terapię. Renata jednak nie chce o tym słyszeć i oskarża Marcina o romans z Darią. Sytuacja staje się napięta, gdy Renata nakrywa ich na rozmowie i wybucha awantura. Marcin próbuje tłumaczyć, że to tylko przyjacielska pomoc, ale Renata nie daje się przekonać. Konflikt narasta, a Marcin zaczyna mieć dość podejrzeń i oskarżeń. W kolejnych odcinkach Daria próbuje pomóc Marcinowi, ale Renata nie ustępuje i szuka potwierdzenia swoich obaw. Jak potoczą się losy tej skomplikowanej relacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym, 11 sezonie Rancha Stasiek Kotecki w końcu doczeka się upragnionego awansu. Policjant awansuje aż o 2 stopnie, stając się aspirantem sztabowym. Choć jego pagony zyskają nowe symbole, charakter Staśka pozostanie niezmienny. Jego poczciwość i łatwowierność nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Barwy szczęścia, powrót spędzonego z Franceską.

0: czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Czarna odkrywa tajemnicę Sinana i Ainur, co stawia ją w trudnej sytuacji. Musi zdecydować, czy zachować milczenie, a jednocześnie zmierzyć się z prawdą o swoim małżeństwie z Ibrahimem. Tymczasem Nana i Poyraz planują wspólne życie i szukają nowego mieszkania. W międzyczasie Semih rozpoczyna śledztwo, podejrzewając, że małżeństwo może być fikcją. Odcinek zostanie wyemitowany 8 lipca na kanale TVP 1 o godzinie 16. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla miłośników zawiłych relacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzję scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Pani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek z bronią w ręku odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 18.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Chociaż pogoda nie sprzyja wakacyjnym planom, wciąż może sprzyjać bliskości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował polityków, którzy początkowo wyśmiewali jego działania wobec Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, a później przejmowali jego postulaty. W swoim wpisie podkreślił znaczenie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi dla bezpieczeństwa Polski oraz zarzucił przeciwnikom oderwanie od racji stanu i społeczeństwa. Nawrocki zadeklarował, że mówi głosem Polek i Polaków, stojąc na straży ich interesów. Słowa prezydenta mogą wywołać kolejną polityczną burzę. Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane. Lot Ryanair z Manchesteru na Teneryfę musiał awaryjnie lądować w Faro z powodu dwóch awanturujących się pasażerów. Jeden z nich urządził na pokładzie taneczno-wokalne widowisko, ignorując załogę. Po lądowaniu w Portugalii interweniowała policja, usuwając uciążliwych turystów. Samolot kontynuował lot z opóźnieniem.
3: Tomasz Sobania, 27-letni biegacz Stożka na Górnym Śląsku, zapisał się na kartach historii, przebiegając 50 maratonów w 50 stanach USA w zaledwie 49 dni. Tym samym pobił rekord swojego idola, Dina Karnazesa. Finałowy bieg zakończył się w Nowym Jorku, gdzie Polonia zgotowała mu gorące powitanie. Sobania swoją determinacją inspiruje młode pokolenie, pokazując, że ciężką pracą można spełniać nawet najbardziej ambitne marzenia.
2: Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty, domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas. W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem. Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji. Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji. W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
3: W piątek, 26 czerwca, w Tarnobrzegu doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Zwierzynieckiej. Dzięki szybkiej reakcji policjantki, żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sąsiada udało się bezpiecznie ewakuować 51-letniego mężczyznę. Interweniująca policjantka wymagała pomocy medycznej z powodu zadymienia. To zdarzenie podkreśla skuteczność współpracy służb i mieszkańców.
2: Imiona takie jak Anna, które przetrwały tysiąclecia, zyskują na popularności wśród rodziców szukających ponadczasowych wyborów. Anna, pochodząca z hebrajskiego i oznaczająca łaskę lub wdzięk, jest jednym z najstarszych imion świata. Brzmi nowocześnie i uniwersalnie w wielu językach, nie narzucając wieku ani charakteru. W dobie poszukiwania oryginalności klasyczne imiona pokazują, że elegancja tkwi w tradycji.
3: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki. Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
2: Dom Lecha Wałęsy w Gdańsku, choć z zewnątrz prezentuje się dostojnie, wewnątrz zaskakuje prostotą. Wnętrza willi, urządzone w stylu lat 90., dalekie są od przepychu. Sercem domu jest salon z klasycznymi meblami i pamiątkami z czasów prezydentury. Wałęsa podkreśla, że to zwyczajny rodzinny dom, a plotki o bogactwie są przesadzone.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości. Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać.
2: Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie. Tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
1: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień.
2: Podczas gdy świat piłki nożnej żyje mundialem 2026, Nikola Zalewski, polski piłkarz, postanowił odpocząć od sportowej gorączki. Zamiast biegać po boisku, wybrał Bora Bora, gdzie z włoską influencerką Emily Palini ładuje akumulatory. Para nie tylko wyleguje się na plaży, ale też dba o formę, przygotowując się do kolejnych wyzwań. Cóż, niektórzy wolą rajskie widoki od piłkarskich emocji.
1: W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy dramat. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi. Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Świat kina żegna Dave Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją. Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Tiles z Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica.
2: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa, Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
1: The Black Dahlia Murder, zespół, który wstrząsnął sceną ekstremalnego metalu, szykuje się na trasę z okazji 20-lecia swojego opus Magnum Nocturnal. Już 26 stycznia przyszłego roku Kraków stanie się areną dla ich muzycznego tornada w klubie Kwadrat. Fani mogą spodziewać się mieszanki goeteborskiego death metalu z amerykańskimi wpływami, które uczyniły ich legendą. To będzie wieczór, który na pewno zapisze się w historii polskich koncertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 21 stopni w Toruniu z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 30 stopni, a wiatr północny powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Środowisko kolarskie pogrążone jest w żałobie po tragicznej śmierci dwóch uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał zginęli podczas niedzielnego wyścigu. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające pożegnania, a okoliczności tragedii bada policja. Kazimierz był legendą szasnyckiego kolarstwa, a Michał reprezentował klub Catena Wyszków.
1: Na drodze ekspresowej S-17 w okolicach Garwolina doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat jechali rowerami pod prąd, co mogło skończyć się tragedią. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając dzieci i kontaktując się z ich opiekunami. Funkcjonariusze przypominają, że drogi ekspresowe są absolutnie niedostępne dla rowerzystów.
0: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznego incydentu. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking przeszła przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem Intercity, ignorując opuszczone szlabany. Nagranie z tego zdarzenia, które miało miejsce w marcu, zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci krytykują lekkomyślność seniorki, ale też podkreślają jej niesamowite szczęście.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce, próbując uciec na Ukrainę po zabójstwie swojego rodaka. Mężczyzna przyznał się do zadźgania 35-latka podczas spotkania, które miało wyjaśnić osobisty konflikt. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, a sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie. Artemowi S. grozi dożywocie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, która miała miejsce 25 czerwca na terenie Automobil Klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, w tym pilot i uczestnik szkolenia, a jedna osoba została ciężko ranna. Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie przyczyn tragedii oraz identyfikacja ofiar. W Warszawie w poniedziałkowy wieczór w Parku Praskim znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja próbuje ustalić jego tożsamość, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ewentualny udział osób trzecich. Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.
0: PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed niebezpiecznym trendem train surfing, który dotarł do Warszawy i już doprowadził do tragicznych wypadków. Młodzi ludzie ryzykują życie, jeżdżąc na dachach pociągów i publikując filmy w internecie. W maju w Warszawie zginął 16-latek, a w Parzniewie 18-letnia dziewczyna została porażona prądem. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie?
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Skawcach, w powiecie wadowickim, 53-letni kierowca wjechał samochodem do zalanego kamieniołomu. Mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu we krwi i cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zdołał wydostać się z tonącego auta i dotrzeć na brzeg, gdzie zatrzymali go policjanci. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.
1: W schronisku dla zwierząt w Nowym Targu trwają szczegółowe oględziny z udziałem policji i weterynarza. Dotychczasowe kontrole nie potwierdziły doniesień o zbyt wysokich temperaturach czy padniętych zwierzętach. Właściciele schroniska prowadzili wentylatory i system zraszaczy, aby poprawić warunki dla zwierząt podczas upałów. Policja apeluje o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmaga się z problemami technicznymi. Klienci skarżą się na awarię klimatyzacji i przerwy w dostawach wody. Zarząd tłumaczy, że to trudności związane z początkową fazą działalności i zapewnia, że wszystkie reklamacje są na bieżąco rozpatrywane. Opinie wśród gości są podzielone, ale wszyscy liczą na szybkie rozwiązanie problemów.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy obiekt hotelowy w kraju, został oficjalnie otwarty 10 czerwca. Budowa wzbudzała kontrowersje, głównie z powodu wycinki 1700 drzew. Jednak wokół hotelu zasadzono aż 3900 nowych drzewek, co przywróciło zielony krajobraz. Inwestycja ma przyciągnąć turystów i wspierać lokalną gospodarkę, choć nie brakuje głosów krytyki dotyczących jej wpływu na środowisko.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 47 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znalazł się 21-letni obywatel Ukrainy, podejrzany o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Migranci pochodzili z krajów takich jak Sudan, Somalia, Iran czy Egipt. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty i otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski oraz państw strefy Schengen. w powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopiec, ubrany jedynie w pieluchę, spacerował boso środkiem jezdni. Na szczęście zauważył go policjant, który natychmiast zaopiekował się dzieckiem. Po krótkich poszukiwaniach chłopiec wrócił bezpiecznie do swojej mamy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 26 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 32 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do Chicago Fire, co jest najgłośniejszym polskim transferem tego lata. Polak podpisał 2-letni kontrakt, który zapewni mu drugi najwyższy zarobek w MLS, sięgający około 20 milionów dolarów rocznie. Lewandowski będzie centralną postacią klubu z Chicago, a jego transfer odbił się szerokim echem na całym świecie.
1: Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
0: Sport w Radiu Super Express. Trener reprezentacji Korei Południowej, Hong Myung-bo, podał się do dymisji po nieudanym występie na mundialu. Po porażkach z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki drużyna zakończyła udział w turnieju już po fazie grupowej. Decyzja trenera to efekt nie tylko słabego wyniku, ale także ogromnej presji społecznej oraz krytyki ze strony prezydenta Korei Południowej. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, wywieszając kartki z zakazem wstępu dla selekcjonera do sklepów.
1: W emocjonującym meczu w Monterrey Maroko pokonało Holandię po serii rzutów karnych, awansując do 1/8 finału. Spotkanie było pełne zaciętej walki, a obrońca Holandii Jan-Paul van Hekke doznał poważnego urazu głowy po przypadkowym starciu. Mimo prowadzenia Holandii po golu Kodiego, Gakpo Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issie Diopowi, co doprowadziło do dogrywki i ostatecznego triumfu Maroka. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek rozpoczęła Wimbledon 2026 roku od trudnego zwycięstwa nad Amerykanką Taylor Townsend. Mecz zakończył się po 3 setach, a Polka przyznała, że kosztował ją wiele emocji. Świątek, rozstawiona z numerem 3, miała problemy z serwisem, ale kluczowy okazał się początek 3. seta. Po wygranej nie kryła łez wzruszenia. Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
0: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
1: Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Powietrze stoi w miejscu, a każdy ruch wydaje się wysiłkiem. Upał przejął stery.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
2: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie między innymi Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Pani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach. Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 139 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 lipca o 17:20 na TVP2, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Bejza skutecznie uniemożliwi Cichanowi i Hanser szczerą rozmowę, co doprowadzi do podpisania pozwu rozwodowego. Cichan, rozżalony i skłócony z matką, podejmie decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. Jasemin zaczyna podejrzewać Bejzę o nieczyste intencje i naciska na wykonanie badań krwi. W międzyczasie dochodzi do gwałtownej szarpaniny między Melichem a Cichanem. Serial, pełen intryg i rodzinnych dramatów, przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek z bronią w ręku odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się sześciu zupełnie zaplanowanych

0: 1019 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a krótki deszcz będzie idealnym dodatkiem do wakacyjnej atmosfery.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 2 chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu.
2: W Kartuzach doszło do 2 niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Krzewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
0: Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hiacynty to piękne rośliny, które mogą zdobić nasze ogrody przez wiele lat, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowym zabiegiem jest wykopywanie cebulek na początku lipca, co zapobiega chorobom i gniciu. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Dzięki temu hiacynty zakwitną ponownie w przyszłym roku.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali 34-latka podejrzanego o wyłudzanie towarów z przesyłek kurierskich. Mężczyzna, zatrudniony w sieci sklepów, działał od lutego do maja tego roku, powodując straty przekraczające 100 tysięcy złotych. Współpracował z fałszywym kurierem, który odbierał puste paczki. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i będzie odpowiadał przed sądem jako recydywista. Policja nadal poszukuje jego wspólnika.
0: Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami.
2: W miejscowości Spalona doszło do kolizji drogowej, spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę Volkswagena. Mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu we krwi i oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zaopiekowali się także psem, który przebywał na słońcu bez wody. Kierowca odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Inwestycje w lądową energetykę wiatrową napotykają na blokady ze strony wojska. Poseł Jarosław Krajewski pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o skalę tego zjawiska i przyczyny negatywnych decyzji. Wojsko często wskazuje na bliskość lotnisk i zakłócenia systemów jako powody odmów. Ministerstwo zapowiada uproszczenie procedur, ale szczegóły i terminy wprowadzenia zmian pozostają nieznane.
2: Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
0: Militcy policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Francji, który poruszał się skradzionym Renault Austral. Do zatrzymania doszło po pościgu na drodze krajowej numer 15. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a samochód o wartości 150 tysięcy złotych wróci do właściciela we Francji. Sprawa jest nadal badana przez prokuraturę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skincare. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad 1 000 000 odtworzeń w mediach społecznościowych. Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Bohosiewicz, znana z idealnej sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie.
2: Czyżby złotopolscy mieli wrócić na ekrany? Aktorzy z kultowego serialu, w tym Ewa Kasprzyk, nie kryją radości na myśl o reaktywacji. Kasprzyk, znana z roli Ilony Clark-Kowalskiej, z entuzjazmem wspomina czasy, gdy serial przyciągał przed telewizory miliony Polaków. Choć nie wszyscy bohaterowie mogliby powrócić, aktorka wierzy, że twórcy znajdą sposób na odświeżenie tej telewizyjnej legendy. Cóż, może czas na kolejną dawkę nostalgii? Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy. W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Taylor Swift w końcu powiedziała tak. I to nie byle komu, bo gwiazdorowi NFL, Travisowi Kelce. Po latach burzliwych romansów z takimi gwiazdami jak Joe Jonas, Harry Styles czy Jake Gyllenhaal, Taylor znalazła miłość na stadionie. Czy to koniec jej muzycznych inspiracji? Cóż, fani mogą być pewni, że nawet jeśli, to na pewno nie koniec emocji. Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem jej mokotowski balkon zamienił się w fioletowy raj, pełen bujnej zieleni i naturalnego drewna. Aktorka, znana z miłości do Grecji, postanowiła w tym roku postawić na intensywne odcienie magenty. Fani są zachwyceni, a balkon stał się idealnym miejscem na relaks w miejskiej dżungli.
1: Seweryn Krajewski, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz cieszy się spokojem w Stanach Zjednoczonych. Po latach burzliwych relacji i sukcesów z czerwonymi gitarami, artysta postanowił zniknąć z radarów mediów. Jego przyjaciel zdradza, że Krajewski wiedzie życie w rytmie plażowych fal, z dala od fleszy i zgiełku. Cóż, może właśnie tego potrzebował. Ciszy i spokoju, zamiast kolejnych hitów na listach przebojów. Sky Showtime serwuje nam kolejną dawkę emocji z serialem Pionek, kontynuacją Ślebody. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę mrożącego krew w żyłach morderstwa na Śląsku. Czyżby wampir Strząbierek miał naśladowcę? A może to tylko kolejna zmyłka, która wciągnie nas w wir tajemnic i kłamstw? Z taką obsadą i reżyserią szykuje się prawdziwy hit tej jesieni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Flor Jansen, znana z potężnego głosu Nightwish, szykuje się na solowy występ w Warszawie. Już 29 stycznia przyszłego roku w Progresji usłyszymy jej poprokowe brzmienia z symfonicznym rozmachem. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową królową melodyjnego rocka? Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc warto się pospieszyć, by nie przegapić tego muzycznego spektaklu.
2: Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie? Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
1: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Chwałkowie.
1: Krakowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 30 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie sierockim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. W Warszawie, przy wejściu do Parku Praskiego, znaleziono ciało mężczyzny. Policja i ratownicy medyczni potwierdzili zgon. Jednak tożsamość zmarłego pozostaje nieznana, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze ustalona, a wyjaśnić ją ma sekcja zwłok. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło 25 czerwca na terenie Automobil Klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, w tym pilot i uczestnik kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jedna osoba z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Śledczy badają, czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego, został ponownie przesłuchany przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Tym razem lekarz złożył obszerne zeznania, które będą podstawą dalszych działań śledczych. Prokuratura prowadzi dwa postępowania dotyczące nieprawidłowości w szpitalu, w tym podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł. Śledztwo jest w toku, a kolejne przesłuchania świadków zaplanowano na ten tydzień. Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie.
2: Podczas niedzielnego wyścigu Lotto Poland Bike Marathon w Markach doszło do tragedii. Zginęli dwaj kolarze, 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał. Ciała obu mężczyzn odnaleziono w pobliżu trasy zawodów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności ich śmierci. W internecie pojawiły się liczne pożegnania, podkreślające ich pasję i zaangażowanie w kolarstwo.
1: W Skawcach 53-letni mężczyzna wjechał samochodem do zalewu, mając ponad 2,8 promila alkoholu we krwi. Kierowca, mimo cofniętych uprawnień, zdołał wydostać się z tonącego pojazdu i dotrzeć na brzeg. Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna, która wyciągnęła zatopiony samochód. Sprawa trafi do sądu, gdzie mężczyzna odpowie za swoje czyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk. Tychy, miasto w województwie śląskim, łączą w sobie przemysłowy charakter z bogatą historią i bliskością natury. Od XV wieku rozwijały się dynamicznie, a w XX wieku stały się nowoczesnym ośrodkiem miejskim. Wśród zabytków warto wymienić Bazylikę Świętej Marii Magdaleny oraz historyczne browary. Tychy otaczają Lasy Pszczyńskie i Katowicko-Murckowskie, co czyni je wyjątkowym miejscem na mapie regionu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, spotkał się z krytyką jednej z turystek. Kobieta zgłaszała problemy z klimatyzacją i wodą w pokoju aż 5 razy, ale nie doczekała się reakcji. Zamiast pomocy otrzymała jedynie sugestie napisania reklamacji e-mailem. Dyrekcja hotelu została poinformowana o sytuacji, ale dalsze losy sprawy pozostają nieznane. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo w Myślęcinku. Mężczyzna zastrzelił przypadkowego bezdomnego w czerwcu ubiegłego roku. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd uznał, że czyn był zaplanowany z pełną świadomością. Łukasz K. przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił motywów swojego działania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia dwóch ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia. powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne. Orlen wprowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do 1 godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
0: W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Fola, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi gruntowną reorganizację. Od 1 lipca wprowadza nową strukturę opartą na 7 domenach produktowych, które będą działać jako niezależne jednostki biznesowe. Celem jest zwiększenie efektywności i innowacyjności w polskim przemyśle obronnym. Procesy integracyjne obejmują połączenie kilku spółek, takich jak Wojskowe Zakłady Łączności, CPIT Radwar. PGZ planuje także rozwijać współpracę międzynarodową, angażując się w nowe projekty badawczo-rozwojowe. Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Słońce panuje niepodzielnie. Upał ogarnia każdy zakątek codzienności.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Marcin zauważa, że Renata ma coraz większe problemy z emocjami i sugeruje jej powrót na terapię. Renata jednak nie chce o tym słyszeć i oskarża Marcina o romans z Darią. Sytuacja staje się napięta, gdy Renata nakrywa ich na rozmowie i wybucha awantura. Marcin próbuje tłumaczyć, że to tylko przyjacielska pomoc, ale Renata nie daje się przekonać. Konflikt narasta, a Marcin zaczyna mieć dość podejrzeń i oskarżeń. W kolejnych odcinkach Daria próbuje pomóc Marcinowi, ale Renata nie ustępuje i szuka potwierdzenia swoich obaw. Jak potoczą się losy tej skomplikowanej relacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem już we wrześniu. Michalina Sosna, odtwórczyni roli Kamy, potwierdziła, że nowy odcinek numer 1937 pojawi się właśnie wtedy. Choć były plotki o wcześniejszym starcie, wszystko wskazuje na wrzesień. Aktorka nie tylko zapowiedziała powrót serialu, ale także podzieliła się ciepłymi życzeniami na wakacje. Zachęca do odpoczynku, zabawy i dbania o siebie. Wspomina o radości z prostych przyjemności, jak jedzenie truskawek czy kąpiele w morzu. Aktorzy pracują na planie, by dostarczyć widzom nowe emocje. Czekamy z niecierpliwością na powrót ulubionych bohaterów. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym, 11 sezonie Rancha Stasiek Kotecki w końcu doczeka się upragnionego awansu. Policjant awansuje aż o 2 stopnie, stając się aspirantem sztabowym. Choć jego pagony zyskają nowe symbole, charakter Staśka pozostanie niezmienny. Jego poczciwość i łatwowierność nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach. W nadchodzącym 972 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa, emocjonalna burza. Czarna odkrywa tajemnicę Sinana i Ainur, co stawia ją w trudnej sytuacji. Musi zdecydować, czy zachować milczenie, a jednocześnie zmierzyć się z prawdą o swoim małżeństwie z Ibrahimem. Tymczasem Nana i Poiraz planują wspólne życie i szukają nowego mieszkania. W międzyczasie Semih rozpoczyna śledztwo, podejrzewając, że małżeństwo może być fikcją. Odcinek zostanie wyemitowany 8 lipca na kanale TVP 1 o godzinie 16. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla miłośników zawiłych relacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie nadzieje na

0: Dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 18.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane. Lot Ryanair z Manchesteru na Teneryfę musiał awaryjnie lądować w Faro z powodu dwóch awanturujących się pasażerów. Jeden z nich urządził na pokładzie taneczno-wokalne widowisko, ignorując załogę. Po lądowaniu w Portugalii interweniowała policja, usuwając uciążliwych turystów. Samolot kontynuował lot z opóźnieniem.
3: Tomasz Sobania, 27-letni biegacz Stożka na Górnym Śląsku, zapisał się na kartach historii, przebiegając 50 maratonów w 50 stanach USA w zaledwie 49 dni. Tym samym pobił rekord swojego idola, Deana Karnazesa. Finałowy bieg zakończył się w Nowym Jorku, gdzie Polonia zgotowała mu gorące powitanie. Sobania swoją determinacją inspiruje młode pokolenie, pokazując, że ciężką pracą można spełniać nawet najbardziej ambitne marzenia.
2: Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty, domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem. Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji.
3: W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię.
2: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
3: W piątek, 26 czerwca, w Tarnobrzegu doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Zwierzynieckiej. Dzięki szybkiej reakcji policjantki, żołnierki Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sąsiada udało się bezpiecznie ewakuować 51-letniego mężczyznę. Interweniująca policjantka wymagała pomocy medycznej z powodu zadymienia. To zdarzenie podkreśla skuteczność współpracy służb i mieszkańców.
2: Imiona takie jak Anna, które przetrwały tysiąclecia, zyskują na popularności wśród rodziców szukających ponadczasowych wyborów. Anna, pochodząca z hebrajskiego i oznaczająca łaskę lub wdzięk, jest jednym z najstarszych imion świata. Brzmi nowocześnie i uniwersalnie w wielu językach, nie narzucając wieku ani charakteru. W dobie poszukiwania oryginalności klasyczne imiona pokazują, że elegancja tkwi w tradycji.
3: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
2: Dom Lecha Wałęsy w Gdańsku, choć z zewnątrz prezentuje się dostojnie, wewnątrz zaskakuje prostotą. Wnętrza willi, urządzone w stylu lat 90., dalekie są od przepychu. Sercem domu jest salon z klasycznymi meblami i pamiątkami z czasów prezydentury. Wałęsa podkreśla, że to zwyczajny rodzinny dom, a plotki o bogactwie są przesadzone.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywitane z temperaturą 19 stopni i wiatrem północnym o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 29 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 11 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11. edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać.
3: Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie, tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
2: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki. Monika Goździalska, znana z reality show i bezkompromisowych wypowiedzi, postanowiła rozprawić się z narzekaczami na upały. W swoim stylu, pełnym emocji i dosadnych słów, stwierdziła, że woli smażyć się na słońcu niż marznąć zimą. Choć wielu internautów poparło jej podejście, niektórzy nie omieszkali wbić szpilki, komentując jej operacje plastyczne. Goździalska jednak nie przejęła się krytyką, pozostając wierna swojemu wyrazistemu wizerunkowi.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W pociągu z Warszawy do Berlina rozegrał się prawdziwy drama. Pies jednego z pasażerów, 18-letni bulldog, nie przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi. Seweryn Krajewski, legenda polskiej muzyki, postanowił zamienić blask reflektorów na spokojne życie w Stanach Zjednoczonych. Po rozwodzie z żoną, z którą był związany przez ponad 40 lat, znalazł szczęście u boku producentki filmowej Heleny Giersz. Teraz, zamiast tworzyć kolejne hity, cieszy się spokojem w willi przy plaży. Może to właśnie ten moment, kiedy nie tyle kończy się talent, co potrzeba tworzenia.
3: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki.
2: Wiktor Sas, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów. Świat kina żegna Debbie Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją. Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Tiles Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica.
3: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Stołeczny Szpital Południowy ponownie znalazł się w centrum uwagi. Dziennikarze ujawnili, że bliscy zmarłych pacjentów byli nakłaniani do korzystania z usług konkretnego zakładu pogrzebowego. W przypadku odmowy napotykali na trudności. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, a także bada inne nieprawidłowości w szpitalu.
2: Środowisko kolarskie pogrążone jest w żałobie po tragicznej śmierci dwóch uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał zginęli podczas niedzielnego wyścigu. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające pożegnania, a okoliczności tragedii bada policja. Kazimierz był legendą szasnyckiego kolarstwa, a Michał reprezentował klub Catena Wyszków.
1: Na drodze ekspresowej S-17 w okolicach Garwolina doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat jechali rowerami pod prąd, co mogło skończyć się tragedią. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając dzieci i kontaktując się z ich opiekunami. Funkcjonariusze przypominają, że drogi ekspresowe są absolutnie niedostępne dla rowerzystów.
2: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznego incydentu. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking przeszła przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem Intercity, ignorując opuszczone szlabany. Nagranie z tego zdarzenia, które miało miejsce w marcu, zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci krytykują lekkomyślność seniorki, ale też podkreślają jej niesamowite szczęście.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce, próbując uciec na Ukrainę po zabójstwie swojego rodaka. Mężczyzna przyznał się do zadźgania 35-latka podczas spotkania, które miało wyjaśnić osobisty konflikt. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, a sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie. Artemowi S. grozi dożywocie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, która miała miejsce 25 czerwca na terenie Automobil Klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, w tym pilot i uczestnik szkolenia, a jedna osoba została ciężko ranna. Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie przyczyn tragedii oraz identyfikacja ofiar.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed niebezpiecznym trendem train surfing, który dotarł do Warszawy i już doprowadził do tragicznych wypadków. Młodzi ludzie ryzykują życie, jeżdżąc na dachach pociągów i publikując filmy w internecie. W maju w Warszawie zginął 16-latek, a w Parzniewie 18-letnia dziewczyna została porażona prądem. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. W powiecie wadowickim 53-letni kierowca wjechał samochodem do zalanego kamieniołomu. Mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu we krwi i cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zdołał wydostać się z tonącego auta i dotrzeć na brzeg, gdzie zatrzymali go policjanci. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Nowym Targu trwają kontrole w schronisku dla zwierząt po zgłoszeniach o nieprawidłowościach. Policja interweniowała tam już 17 razy w tym roku, badając jakość opieki nad zwierzętami. Dotychczasowe inspekcje nie potwierdziły doniesień o zbyt wysokich temperaturach czy martwych zwierzętach. Schronisko wprowadziło dodatkowe środki, by ulżyć zwierzętom podczas upałów. Policja apeluje o nieprzekazywanie niesprawdzonych informacji. W Krakowie starsza kobieta poprosiła Straż Miejską o pomoc, ponieważ nie mogła wyjść z domu po jedzenie. Jej syn, który zwykle robił zakupy, był poza miastem. Funkcjonariusze szybko zareagowali, robiąc zakupy dla seniorki. Dzięki ich wsparciu kobieta mogła cieszyć się pełną lodówką.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zmaga się z problemami technicznymi. Klienci skarżą się na awarię klimatyzacji i przerwy w dostawach wody. Zarząd tłumaczy, że to trudności związane z początkową fazą działalności i zapewnia, że wszystkie reklamacje są na bieżąco rozpatrywane. Opinie wśród gości są podzielone, ale wszyscy liczą na szybkie rozwiązanie problemów.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy obiekt hotelowy w kraju, został oficjalnie otwarty 10 czerwca. Budowa wzbudzała kontrowersje, głównie z powodu wycinki 1700 drzew. Jednak wokół hotelu zasadzono aż 3900 nowych drzewek, co przywróciło zielony krajobraz. Inwestycja ma przyciągnąć turystów i wspierać lokalną gospodarkę, choć nie brakuje głosów krytyki dotyczących jej wpływu na środowisko.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 47 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Wśród zatrzymanych znalazł się 21-letni obywatel Ukrainy, podejrzany o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Migranci pochodzili z krajów takich jak Sudan, Somalia, Iran czy Egipt. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty i otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski oraz państw strefy Schengen. w powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopiec, ubrany jedynie w pieluchę, spacerował boso środkiem jezdni. Na szczęście zauważył go policjant, który natychmiast zaopiekował się dzieckiem. Po krótkich poszukiwaniach chłopiec wrócił bezpiecznie do swojej mamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. We Wrocławiu prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku spodziewajmy się 33 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne. Granicą. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
2: W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Vadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Folla, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju. Dziś w 1/6 finału Mistrzostw Świata czekają nas emocjonujące mecze. Jan Tomaszewski przewiduje sensację w starciu Belgii z Senegalem, wskazując na szansę Senegalczyków, jeśli mecz zakończy się w regulaminowym czasie. W przypadku rzutów karnych, jego zdaniem, Belgowie mają przewagę dzięki bramkarzowi Courtois. W drugim meczu Anglia jest zdecydowanym faworytem w starciu z Kongiem. Czy te prognozy się sprawdzą? Dowiemy się już dziś.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago.
1: Maja Chwalińska zakończyła swoją przygodę z Wimbledonem w dramatycznych okolicznościach. Polka prowadziła w pierwszej rundzie z Manantayą Savankaev, ale kontuzja stawu skokowego zmusiła ją do wycofania się z turnieju. Chwalińska zrezygnowała także z gry deblowej, dziękując kibicom za wsparcie. To nie tak miało wyglądać, przyznała tenisistka.
2: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 31 stopni. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christinę Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic w odcinku 907, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna nadziei, otrzymuje od Diego dzwoneczek aniołów, co daje jej wiarę w odnalezienie zaginionego dziecka. W tle mieszkańcy ulicy Akacjowej odkrywają, że Christina Novoa była szantażowana przez przebiegłą Ursulę. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego stan traktuje jako karę za przeszłość. Tymczasem służba organizuje zabawę w arystokracji, korzystając z nieobecności gospodarzy. Serial zachwyca widzów nie tylko intrygami, ale i pięknymi kostiumami, przenosząc nas do Madrytu z początku XX wieku. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane wrażenia. Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający role Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. M jak miłość. Powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 428, który zostanie wyemitowany 8 lipca o godzinie 15.05 na antenie TVP2. Maria staje przed trudnym wyborem dotyczącym pracy u księżnej de Abrantes, co może odmienić jej życie. W pałacu narastają napięcia, a mieszkańcy muszą zmierzyć się z bolesnymi prawdami. Pelayo desperacko próbuje odzyskać zaufanie Kataliny, a Pia martwi się o zdrowie swojego syna. Relacja Manuela i Jany przechodzi kryzys, a prawda o intrydze Lorenzo wychodzi na jaw. Serial przenosi nas do początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w luksusowej posiadłości. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martin i Manuel Regueiro.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W 139 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 lipca o 17.20 na TVP2, dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Bejza skutecznie uniemożliwi Cichanowi i Hanser szczerą rozmowę, co doprowadzi do podpisania pozwu rozwodowego. Cichan, rozżalony i skłócony z matką, podejmie decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. Jasemin zaczyna podejrzewać Bejzę o nieczyste intencje i naciska na wykonanie badań krwi. W międzyczasie dochodzi do gwałtownej szarpaniny między Melichem a Cichanem. Serial, pełen intryg i rodzinnych dramatów, przyciąga widzów swoją złożoną fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji.
0: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowy. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 18 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Dim odkrywa tajemnicę decyzji.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Czechach narasta spór wokół Wołodymyra Zełenskiego. Ugrupowanie SPD chce, by ukraiński prezydent stracił Order Białego Lwa, najwyższe czeskie odznaczenie. Inspiracją dla tej inicjatywy była decyzja prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Jednak przepisy mogą utrudnić realizację tego postulatu, ponieważ odebranie orderu wymaga prawomocnego wyroku sądowego.
3: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku.
2: Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach. W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychologowie odkryli, że szybki chód może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby, które poruszają się w szybkim tempie, często są pełne energii, zdeterminowane i skuteczne. Jednak taki styl życia może też wskazywać na wewnętrzne napięcia i problemy z relaksem. Warto zastanowić się, co kryje się za naszą potrzebą ciągłego ruchu. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 2 chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu. Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej.
3: W Iławie doszło do ewakuacji komendy policji po rozszczelnieniu paczki z nieznaną substancją. 69-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z tym incydentem i usłyszał zarzuty, w tym posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psy nie odczuwają poczucia winy tak, jak my to rozumiemy. Ich winne spojrzenie to sygnały uspokajające, które mają załagodzić naszą złość. Nagłe ataki energii, zwane zoomies, to naturalny sposób na rozładowanie emocji. Przechylanie głowy i westchnienia to z kolei próby lepszego zrozumienia nas i wyrażenia emocji. Zrozumienie tych zachowań pomaga budować lepszą relację z naszymi czworonogami. Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Inwestycje w lądową energetykę wiatrową napotykają na blokady ze strony wojska. Poseł Jarosław Krajewski pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o skalę tego zjawiska i przyczyny negatywnych decyzji. Wojsko często wskazuje na bliskość lotnisk i zakłócenia systemów jako powody odmów. Ministerstwo zapowiada uproszczenie procedur, ale szczegóły i terminy wprowadzenia zmian pozostają nieznane. Na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy doszło do zderzenia motocykla z samochodem dostawczym. Posterunkowy Jakub Mazur, wracając po służbie do domu, udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu motocykliście. Dzięki szybkiej reakcji policjanta, mężczyzna otrzymał wsparcie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce zdarzenia i przekazał wszystkie ustalenia ratownikom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skin Care. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad 1 000 000 odtworzeń w mediach społecznościowych. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat. Obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie umiarkowane opady deszczu i temperatura 30 stopni i wiatr południowy o prędkości 11 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dzisiejszy wiatr może być wyzwaniem dla spacerowiczów i rowerzystów. Warto działać z rozwagą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości. Wrocław znów błyszczy, a to za sprawą widowiska Wrocław Przyszłości, które 30 czerwca połączyło pop z klasyką na Placu Wolności. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Margaret czy Jakub Józef Orliński, a wszystko to transmitowane było przez Polsat. Stylizacje artystów przyciągnęły uwagę równie mocno jak ich występy, choć nie każdemu udało się trafić w modowy gust. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, ale przynajmniej próbowali. Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień.
2: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maja Bohosiewicz, znana z Idealnej Sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie.
1: W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet.
2: Sky Showtime serwuje nam kolejną dawkę emocji z serialem Pionek, kontynuacją Ślebody. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę mrożącego krew w żyłach morderstwa na Śląsku. Czyżby wampir Strząbierek miał naśladowcę? A może to tylko kolejna zmyłka, która wciągnie nas w wir tajemnic i kłamstw? Z taką obsadą i reżyserią szykuje się prawdziwy hit tej jesieni.
1: Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
2: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii. W Chwałkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
1: The Black Dahlia Murder, zespół, który wstrząsnął sceną ekstremalnego metalu, szykuje się na trasę z okazji 20-lecia swojego opus Magnum Nocturnal. Już 26 stycznia przyszłego roku Kraków stanie się areną dla ich muzycznego tornada w klubie Kwadrat. Pani mogą spodziewać się mieszanki goeteborskiego death metalu z amerykańskimi wpływami, które uczyniły ich legendą. To będzie wieczór, który na pewno zapisze się w historii polskich koncertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 20 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie serockim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło 25 czerwca na terenie Automobil Klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, w tym pilot i uczestnik kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jedna osoba z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Śledczy badają, czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie. W Warszawie w poniedziałkowy wieczór w Parku Praskim znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja próbuje ustalić jego tożsamość, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ewentualny udział osób trzecich. Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.
2: Podczas niedzielnego wyścigu Lotto Poland Bike Marathon w Markach doszło do tragedii. Zginęli dwaj kolarze, 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał. Ciała obu mężczyzn odnaleziono w pobliżu trasy zawodów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności ich śmierci. W internecie pojawiły się liczne pożegnania, podkreślające ich pasję i zaangażowanie w kolarstwo. Starsza kobieta z Krakowa, nie mogąc opuścić mieszkania z powodu problemów zdrowotnych, poprosiła o pomoc Straż Miejską. Jej syn, który zwykle się nią opiekuje, był poza miastem. Strażnicy miejscy zareagowali szybko i zrobili zakupy spożywcze dla seniorki. Dzięki temu kobieta mogła spokojnie czekać na powrót syna. Nie.
1: W Skawcach 53-letni mężczyzna wjechał samochodem do zalewu, mając ponad 2,8 promila alkoholu we krwi. Kierowca, mimo cofniętych uprawnień, zdołał wydostać się z tonącego pojazdu i dotrzeć na brzeg. Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna, która wyciągnęła zatopiony samochód. Sprawa trafi do sądu, gdzie mężczyzna odpowie za swoje czyny.
2: W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W schronisku dla zwierząt w Nowym Targu trwają szczegółowe oględziny z udziałem policji i weterynarza. Dotychczasowe kontrole nie potwierdziły doniesień o zbyt wysokich temperaturach czy padniętych zwierzętach. Właściciele schroniska prowadzili wentylatory i system zraszaczy, aby poprawić warunki dla zwierząt podczas upałów. Policja apeluje o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji.
2: W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca. Tychy, miasto w województwie śląskim, łączą w sobie przemysłowy charakter z bogatą historią i bliskością natury. Od XV wieku rozwijały się dynamicznie, a w XX wieku stały się nowoczesnym ośrodkiem miejskim. Wśród zabytków warto wymienić Bazylikę Świętej Marii Magdaleny oraz historyczne browary. Tychy otaczają Lasy Pszczyńskie i Katowicko-Murckowskie, co czyni je wyjątkowym miejscem na mapie regionu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, spotkał się z krytyką jednej z turystek. Kobieta zgłaszała problemy z klimatyzacją i wodą w pokoju aż 5 razy, ale nie doczekała się reakcji. Zamiast pomocy otrzymała jedynie sugestie napisania reklamacji e-mailem. Dyrekcja hotelu została poinformowana o sytuacji, ale dalsze losy sprawy pozostają nieznane. Na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy doszło do zderzenia dwóch ciężarówek w okolicach Rudki Kosaki. Jeden z pojazdów przewoził mąkę, która wysypała się na drogę. W wyniku wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Policja pracuje na miejscu zdarzenia. powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 35 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
2: Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Skarbówka wraca do starych rozliczeń i wysyła wezwania do zapłaty podatku nawet sprzed kilkunastu lat. Problem dotyczy osób, które w latach od 2007 do 2008 skorzystały z ulgi meldunkowej, ale nie złożyły dodatkowego oświadczenia. Szacuje się, że może to dotyczyć nawet 19 tysięcy Polaków, a kwoty sięgają setek tysięcy złotych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2025 roku uznał, że wystarczał sam meldunek, ale nie został opublikowany, więc nie ma skutków prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o reakcję państwa, ale Ministerstwo Finansów nie planuje zmian. W efekcie wiele osób nadal żyje w podatkowej niepewności. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
1: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie.
2: Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
1: Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sultanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 34 stopnie. To dzień, w którym słońce rządzi bez litości. Upał rozlewa się po każdej ulicy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Marcin zauważa, że Renata ma coraz większe problemy z emocjami i sugeruje jej powrót na terapię. Renata jednak nie chce o tym słyszeć i oskarża Marcina o romans z Darią. Sytuacja staje się napięta, gdy Renata nakrywa ich na rozmowie i wybucha awantura. Marcin próbuje tłumaczyć, że to tylko przyjacielska pomoc, ale Renata nie daje się przekonać. Konflikt narasta, a Marcin zaczyna mieć dość podejrzeń i oskarżeń. W kolejnych odcinkach Daria próbuje pomóc Marcinowi, ale Renata nie ustępuje i szuka potwierdzenia swoich obaw. Jak potoczą się losy tej skomplikowanej relacji? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
2: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
1: W nowym, 11. sezonie Rancha Stasiek Kotecki w końcu doczeka się upragnionego awansu. Policjant awansuje aż o 2 stopnie, stając się aspirantem sztabowym. Choć jego pagony zyskają nowe symbole, charakter Staśka pozostanie niezmienny. Jego poczciwość i łatwowierność nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poiras stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalek. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów. M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek z bronią w ręku odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.
1: 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan, Demir i Afra Saraçoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Przelotny deszcz może dodać letniego orzeźwienia. Warto mieć parasol pod ręką.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane. Lot Ryanair z Manchesteru na Teneryfę musiał awaryjnie lądować w Faro z powodu dwóch awanturujących się pasażerów. Jeden z nich urządził na pokładzie taneczno-wokalne widowisko, ignorując załogę. Po lądowaniu w Portugalii interweniowała policja, usuwając uciążliwych turystów. Samolot kontynuował lot z opóźnieniem.
3: Tomasz Sobania, 27-letni biegacz Stoszka na Górnym Śląsku, zapisał się na kartach historii, przebiegając 50 maratonów w 50 stanach USA w zaledwie 49 dni. Tym samym pobił rekord swojego idola, Deana Karnazesa. Finałowy bieg zakończył się w Nowym Jorku, gdzie Polonia zgotowała mu gorące powitanie. Sobania swoją determinacją inspiruje młode pokolenie, pokazując, że ciężką pracą można spełniać nawet najbardziej ambitne marzenia.
2: W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę. W Kartuzach doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
2: Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji. Hiacynty to piękne rośliny, które mogą zdobić nasze ogrody przez wiele lat, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowym zabiegiem jest wykopywanie cebulek na początku lipca, co zapobiega chorobom i gniciu. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Dzięki temu hiacynty zakwitną ponownie w przyszłym roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
3: W miejscowości Spalona doszło do kolizji drogowej spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę Volkswagena. Mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu we krwi i oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze zaopiekowali się także psem, który przebywał na słońcu bez wody. Kierowca odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem alkoholu.
2: W Polance 25 czerwca policjanci z Myślenic uratowali dwoje mieszkańców spłonącego domu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, by pomóc rannej 83-letniej kobiecie, gdy zauważyli dym i ogień. Dzięki szybkiej reakcji ewakuowali seniorkę oraz 42-letniego mężczyznę. Oboje trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Militcy policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Francji, który poruszał się skradzionym Renault Austral. Do zatrzymania doszło po pościgu na drodze krajowej numer 15. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a samochód o wartości 150 tysięcy złotych wróci do właściciela we Francji. Sprawa jest nadal badana przez prokuraturę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, została sfotografowana podczas wypoczynku na plaży w Sopocie. W towarzystwie męża, Piotra Zielińskiego, korzystała z pięknej pogody i spokojnych chwil nad wodą. Zdjęcia pokazują ją w swobodnym, wakacyjnym wydaniu, z dala od politycznego zgiełku. To rzadki widok, ponieważ Kaczyńska zwykle strzeże swojej prywatności.
2: Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
4: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Zuzia, Janek, a może Wioletka? W głowie wybieramy imię, wyobrażamy sobie, jak umeblujemy pokoik dziecięcy. Wsłuchujemy się w organizm, doszukując się pierwszych objawów ciąży. W tajemnicy, tak żeby nie zapeszyć, wchodzimy do sklepu z wózkami, oglądając, co teraz jest modne. Mijają miesiące, a dwóch kresek na teście, jak nie było, tak nie ma. O niepłodności nie bardzo chcemy rozmawiać. To temat trudny i bolesny. Mnie udało się zaprosić do rozmowy Paulinę. Poznajcie jej historię walki o upragnione dziecko.
5: Cześć, jestem Paulina i choruję na niepłodność.
4: Jak byłaś mała, bawiłaś się lalkami? Bawiłaś się w dom, w rodzinę?
5: Tak, zawsze tak było, że mieliśmy duży domek drewniany dla lalek i generalnie tych lalek było zawsze dużo i jak się zjeżdżały właśnie kuzynki, bo miałam brata, więc jakby z bratem nie bawiłam się lalkami, ale z kuzynkami czy tutaj z koleżankami ze szkoły, tak, zawsze bawiłyśmy się w dom, że ten dom miał dużo dzieci, mniejszych laleczek, także to tak klasycznie chyba, jak większość dziewczynek w takim dziecięcym wieku.
4: I co, tak sobie siebie wyobrażałaś w takim domu pełnym dzieci, pełnym wrzawy, śmiechów?
5: No tak, od zawsze wiedziałam, że chcę być mamą. I tak, wyobrażałam sobie siebie zawsze jako kobietę, która ma więcej niż jedno dziecko, ma męża, psa i generalnie ten dom był taki, wiesz, wyidealizowany i piękny i takie ciepło rodzinnego ogniska. O.
4: Kiedy zorientowałaś się, że z tych marzeń może nic nie wyjść?
5: Jakby moja historia się zaczęła w momencie, kiedy zaszłam jako bardzo młoda dziewczyna, bo miałam wtedy 21 lat, zaszłam w ciążę pozamaciczną, podwójną, na dwa jajowody jednocześnie. No i jakby ten przypadek zrujnował moje marzenia o takim naturalnym zejściu w ciąży, gdyż ja już wtedy wiedziałam po całej tej sytuacji szpitalnej, że no mogę mieć dosyć spory problem z zejściem w ciążę. I już wtedy wiedziałam, że przyszłościowo, jeżeli będę chciała mieć dzieci, będę musiała się skierować do kliniki leczenia niepłodności, bo taka historia jak ta moja początkowa może się po prostu powtórzyć, a jest to bardzo niebezpieczne tak naprawdę.
4: Zwalił ci się świat na głowę wtedy?
5: Wtedy myślę, że jeszcze tak nie do końca, bo wiesz, ja byłam młoda, to tak naprawdę była no, sytuacja, nazwijmy to po prostu wpadką, więc jakby nie dotarło to do mnie tak bardzo. Jak dotarło to do mnie później, jak już byłam trochę starszą kobietą, miałam już męża i wiedziałam, że to dziecko jakby to jest nasze wspólne marzenie. I wtedy tak, wtedy jak to do mnie dotarło tak na 100%, że kurczę, Paulina, żeby mieć dziecko, to musisz przejść strasznie trudną i długą drogę. I tak wtedy świat mi się totalnie zawalił, ale tych jakby zawałów tego świata jeszcze było przede mną kilka niestety, także no cała ta historia jest trochę długa i pogmatwana, ale jakby jest happy endem, więc to jest chyba najważniejsze.
4: Co po drodze się wydarzyło? Co jeszcze było takiego, co sprawiło, że myślałeś, że nic z tego nie będzie, że się nie uda?
5: Jakby tutaj, wiadomo, samo pójście do kliniki leczenia niepłodności to jest taki pierwszy kroczek, który trzeba zrobić. No i lekarz wtedy jakby po zapoznaniu się z całą historią danej osoby dobiera jakby metodę możliwą leczenia. W moim przypadku to po prostu było in vitro, no bo jakby tutaj z założenia wiedzieliśmy, że może się powtórzyć historia z ciążą pozamaciczną. Ale po drodze jeszcze w trakcie stymulacji po poborze, po punkcji jajników, żeby pobrać komórki jajowe, okazało się, że podczas stymulacji wytworzył mi się na jajowodzie wodniak, który jakby całkowicie zdeklasował mnie w tym momencie do jakiegokolwiek transferu, bo po prostu było zbyt duże zagrożenie tego, że ten transfer się nie powiedzie. Więc to było moje pierwsze załamanie, że ja teraz już nie mogę tego transferu mieć, tylko muszę odbyć operację usunięcia tego wodniaka z jajowodem. No bo inaczej żaden lekarz nie podejmie się jakby fizycznie transferu zarodka w tym przypadku. No i wiadomo, ta operacja miała miejsce, po czym no, musiałam dojść do siebie, organizm się musiał zregenerować. Jakby wiadomo, tego nie można zrobić tak, że robimy operację i za miesiąc już podchodzimy do transferu, no bo to też wiadomo, nie jest zdrowe, nie można tak po prostu. Więc musiałam te kilka miesięcy przejść takiej rekonwalescencji. Jak już wszyscy wiedzieliśmy, że to jest ten czas, no to podeszliśmy do tego pierwszego transferu. Ja byłam święcie przekonana, że on się uda. Także ja po prostu pójdę, zrobimy pierwszy transfer i będzie ciąża i będzie super. I tak sobie żyłam w takim przekonaniu po tym transferze, że to tak będzie ekstra. Że to już na pewno jest teraz i już nigdy więcej tego nie będę musiała powtórzyć. No i się zdziwiłam bardzo grubo.
6: I co? Bo to właśnie jest tak, że idziesz do kliniki leczenia niepłodności i myślisz sobie, wyjdę z tej kliniki i już będę w ciąży, tak? To tak nie wygląda. Droga, jak widać, jest długa i wyboista.
5: No jest długa, jest dobarczona lekami, zastrzykami, także no nie każdy, myślę, jest gotowy na ten krok, więc to trzeba bardzo, bardzo dobrze przemyśleć względem tego, bo wiadomo, no kiedyś to było, jak ja podchodziłam do tego tematu, no to in vitro nie było w Polsce refundowane i to była fura pieniędzy, którą trzeba było przeznaczyć, więc jakby na tamte czasy, wiadomo, trzeba było to przemyśleć, czy nas w ogóle na to stać. Nasze miasto w tamtym czasie miało takie dofinansowania do procedury. My z niego nie korzystaliśmy, bo stwierdziliśmy, że jeżeli my fizycznie jesteśmy w stanie nie umierać z głodu z tego powodu, to nie będziemy zabierać innym parom możliwości, bo nie każdy jakby ma te pieniądze. No i wiadomo, to są, prócz tego, że musi się wydać pieniądze na samą procedurę, no to wiadomo, to są leki, to są, no to jest takie życie troszeczkę w zawieszeniu między od cyklu do cyklu, od USG do USG, ale jest to wszystko warte tego tak naprawdę, że ja 3 lata miałam takie trochę wyjęte z życia, bo my nie jeździliśmy za bardzo nigdzie, w sensie na żadne wycieczki zagraniczne, tylko raczej staraliśmy się myśleć o tym, że jesteśmy tu i teraz i jeżeli my teraz nie zaczniemy iść w kierunku tego in vitro i nie będziemy próbowali, to może być tak, że ja po prostu nigdy nie będę mieć dzieci. Także tutaj, no było to trudne i to było długie i tak jak mówisz, no jest to po prostu obarczone wieloma wyrzeczeniami, które po prostu fizycznie się dzieją. Procedura zaczyna się od jakby stymulacji, pobierają te komórki jajowe, zapładniają je z nasieniem męża czy partnera. No i wiadomo, że z ilość zarodków, która się zostanie wytworzona podczas tego zapłodnienia pozaustrojowego, daje nam ilość transferów. Ja takich transferów miałam 2 i oba były nieudane.
6: Co wtedy myślałaś?
5: A mnie się świat walił jeszcze, tak jak mówiłam, kilkakrotnie i to było po każdym nieudanym transferze. Świat mi się walił po prostu na głowę. No w takim momencie wiadomo, że ja jestem niepełna, że jestem zła, że na pewno nigdy nie będę w stanie dać mojemu mężowi dziecka, że to ze mnie za kobieta. No to są takie, mam wrażenie, stygmatyzujące samą siebie hasła, które wtedy do głowy przychodziły. Dla mnie to była czarna rozpacz. To ja siedziałam w domu przez 3 dni, płakałam w poduszkę do takiego stopnia, że oczy miałam podkrążone, bolała mnie głowa. No mnie, no tak jak mówię, świat mi się walił. I po pierwszym tym nieudanym transferze postanowiłam pójść na terapię. Bo stwierdziłam, że jeżeli tak, to się może powtórzyć, bo jakby to, że ja ten transfer przejdę, że ten zarodek zostanie, że tak powiem, transferowany do macicy, to nie znaczy niestety, że on się przyjmie. To nigdy nie jest 100%, to jest zawsze 50/50. Medycyna niestety nie jest zero-jedynkowa i to, że ktoś nam transferuje zarodek, nie znaczy, że on się przyjmie. Także ja poszłam na terapię. I ta terapia mi bardzo dużo dała, tylko że ona też mi chwilkę zajęła, jakby nie patrzeć, bo to nie jest tak, że pójdziemy na jedno spotkanie z psychoterapeutą i będzie wszystko super. On nam rozjaśni całe życie nasze w głowie i jak mamy w ogóle postępować, żeby było dobrze. Także myślę, że to jest bardzo ważny krok w całej procedurze, w całym leczeniu niepłodności, żeby mieć wsparcie terapeutyczne, bo wiele z nas jest w stanie po prostu nie poradzić sobie z tym, bo to, my to traktujemy jak taką typową stratę, no bo mamy ten transfer, mamy ten zarodek, wiemy, że to już z tego zarodka powstaje potem już człowiek i jakby wiesz, że ty go masz w sobie i nagle ktoś ci mówi, nie, pani Paulino, dzisiaj się nie udało, więc jakby tracisz po prostu nadzieję, o, tak bym to nazywała.
6: Czułaś się zepsuta? Czułaś się niepełna? Że myślałaś o tym, że nie będziesz mogła dać mężowi dziecka? Czy on cię zapewniał o tym, że cokolwiek się wydarzy, będzie przy tobie?
5: Tak, jakby tutaj, w sensie tak, że rozmawialiśmy, bo nigdy nie było takiej sytuacji, że ja czułam, że my nie możemy być razem, bo ja nie mogę mieć dzieci. Czy tam mam problem z zajściem w ciążę. Więc jakby nigdy nie było takiej sytuacji, że myślałam, że nie, my się musimy rozstać, bo jakby no nie możemy być razem, bo ja nie mogę mieć dzieci, nie mogę ci dać tego dziecka, więc nie, nie, nie. Jakby absolutnie nie było takiej historii. Tu raczej było 100% wsparcia i raczej to był taki mój człowiek, który mnie podtrzymywał na duchu cały czas, bo wiedział, że ja po prostu upadam za każdym razem. Także tutaj w tej kwestii akurat mogłam na niego liczyć w 200%.
6: A jeśli chodzi o osoby z twojego otoczenia, czy one wiedziały o tym, z jakimi problemami się zmagacie, czy nie wtajemniczałaś nikogo?
5: Czy generalnie najbliższa rodzina i najbliżsi przyjaciele wiedzieli zawsze, w sensie od początku samego, że mamy problem, że będziemy musieli podejść do procedury in vitro, że to może nie być proste i że możemy nigdy nie mieć dzieci, więc jakby tutaj nie ukrywałam tego nigdy. Ja w pewnym momencie leczenia założyłam taką swoją autoterapię Instagrama po prostu i początkowo bardzo, jakby nie pokazując siebie, pisałam, co przeżywam, jak to wszystko wygląda, jak się przygotowuję. Taki pamiętnik trochę, ale to traktowałam to jako taką autoterapię, że ja po prostu wylewałam z siebie to wszystko, co we mnie się działo, gdzieś tam do internetu. Okazało się, że takich autopamiętników jest kilka, no i że bardzo dużo osób jakby potrzebuje tego. I to się stało takim moim miejscem, gdzie ja jakby trochę leczyłam swoje rany, bo mogłam o tym powiedzieć, ale okazało się, że takich kobiet jak ja jest masa. Jest ich naprawdę masa i to konto na tym Instagramie zmieniło się w takie miejsce w pewnym momencie, gdzie te kobiety przychodziły po pomoc, one ze mną chciały rozmawiać, one czytały tą historię i jak ona już doszła do tego happy endu po tych kilku latach, że tak powiem, walki, no to do dzisiaj mamy w ogóle grono dziewczyn, które, z którymi my się spotykamy bardzo często gdzieś tam w ciągu roku i zasadniczo jest dużo kobiet, które wraca do mnie i one czytają tą historię, mówią, że bardzo dziękują, że one widzą w tym bardzo dużo wsparcia, że wiedzą, że może się udać, że nie są załamane aż tak bardzo tą swoją sytuacją, że one teraz jeszcze nie i są ciągle w tej walce, że to jest wręcz, wtedy było bardzo podbudowujące, teraz, no wiadomo, mogę komuś pomóc tym, że opowiadam o swojej historii, także myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna sprawa.
6: Jak gdzieś wychodziłaś na jakieś imprezy, czy słyszałaś pytania, kiedy będziecie mieć dzieci, czy się staracie? Słyszałaś coś takiego?
5: Ale to oczywiście, to jest chyba klasyka polskiego narodu, że jak jest para, która jest świeżo po ślubie, to oni na pewno muszą mieć dziecko. Kiedy będziecie mieć dziecko? A wy się staracie o dziecko? A będzie dziecko jakieś może u was? Więc tutaj jakby, no i mówimy, że mamy problemy, i dużo osób się jakby ściera z takimi hasłami, a to ty nie wiesz, jak się robi dzieci. U nas całe szczęście tego nie było, więc jakby to jest... Dziękuję bardzo mojej rodzinie, rodzinie męża i naszym przyjaciołom, że oni nie mieli pomysłów na takie hasła, bo masa dziewczyn słyszy właśnie, że ich mąż nie umie robić dzieci, że on nie wie, jak to się robi i że tam wujek Jacek spod Częstochowy to powie, że on to go nauczy. On mu pokaże, jak się dzieci robi. Także to tak się zdarza i no, całe szczęście u nas tak nie było i oni jakby wiedzieli wszyscy, że to jest dosyć delikatne temat dla nas, no ale też my też nie robiliśmy z tego żadnej tajemnicy, więc to, że jakby wiadomo, mieliśmy problem, było na tyle dla wszystkich jasne, że oni po prostu nie pytali, w sensie wiadomo, początkowo pytali, ale jak już wiedzieli o tym, że mamy problem dosyć spory, no to wiadomo, że jakby starali się ten temat, może nie tyle co omijać, ale być bardzo delikatnym, bo podpytywali, jak nam idzie, czy wszystko w porządku, czy przypadkiem nie potrzebujemy czegoś i to było takie raczej wzmacniające. Także chciałabym, żeby wszyscy tak mieli, o, takie wsparcie.
6: A jak się słyszy takie hasła, to co, takie noże chyba się wbijają w serce, prawda?
5: No myślę, że tak, że w momencie, kiedy ktoś cię pyta po raz 355 w ciągu dwóch lat twoich starań, że czy to już, No a kiedy będziecie mieć to dziecko, a czy wy się w ogóle staracie, no to myślę, że to tak, to jest taki trochę nóż wbity w plecy, że to jednak boli. No bo to boli, każde pytanie, szczególnie jak już się doświadczy tej straty takiej, że tak jak mówiłam, że masz, już wiesz, że ten transfer był, że to zarodek został przetransferowany do macicy, ty go tracisz, to każde takie pytanie, wiadomo, no po samym transferze pisali, pytali ludzie, czy to przyjaciele, czy rodzina, czy się udało. I samo pytanie, czy się udało. To był taki sztylet w plecy wbity, który powodował ból, no bo wiadomo. Ale ja myślę, że ja byłam na tyle zdeterminowana i na tyle uparta sama w sobie, że mimo wszystko ja się zbierałam z tego, prędzej czy później. Nie zajmowało mi to może dnia, ale po chwili po prostu wstawałam jak ten Feniks z popiołów i mówiłam, że dobra, zbieramy się, robimy znowu, w sensie robimy wszystko, żeby się udało następnym razem, więc jakieś diety, nie diety. Próbowaliśmy różnych rzeczy i drugi transfer też się nie udał, także mimo tego, że wydawało mi się, że byliśmy na maksa przygotowani tak na 200%, to niestety też drugi transfer się nie udał, bo po prostu się nie udał, a też byłam pewna.
6: Jeśli chodzi o przygotowanie takie fizyczne kobiety do tego wszystkiego, przez co przechodzi, przygotowując się do in vitro, czy to wymaga wiele poświęceń, wiele wyrzeczeń? W jaki sposób się przygotować w ogóle do tego?
5: O, to jest dobre pytanie. Przygotować. Jak się przygotować? No ja na przykład początkowo, no wiadomo, jak paliłam papierosy gdzieś tam kiedyś. Nie jest to jakieś super, ale wiadomo, no każdy gdzieś tam jakieś nauki miał, no to wiadomo, przestałam palić papierosy. Zaczęłam się lepiej odżywiać, no bo ten organizm musi w jakiś stopniu się odbudować po takim, że tak powiem, nieregularnym życiu, trybie życia, że tutaj pracujemy w różnych godzinach, wiadomo, trzeba by troszeczkę przysiąść nad sobą. I tutaj troszeczkę gdzieś jakiegoś sportu, tu jakieś lepsze odżywianie, zdrowsze. Pochyliłam się właśnie, żeby jakąś dietę sobie wykupić. Także tutaj raczej starałam się od takiej strony bardziej zdrowotnej, takiej dostępnej dla mnie, czyli gdzieś jakieś suplementy, właśnie jedzenie, a tak naprawdę wszystko, co trzeba zrobić, no to najlepiej wtedy już wyraża lekarz, no bo on jest nam w stanie powiedzieć, co musimy podciągnąć w naszej sferze życia, żeby troszeczkę mogło nam się to lepiej udać, że tak powiem. No bo to jest cała masa leków, cała masa suplementów, które trzeba brać podczas tych wszystkich procedur, także no dbać o siebie trzeba i fizycznie, i psychicznie, także im więcej dla siebie my zrobimy, tym będzie lepiej, myślę.
6: Mocno to obciąża organizm? Jak się czułaś podczas brania tych wszystkich leków, zastrzyków?
5: Że ja generalnie nie mogę powiedzieć, że się czułam dobrze, bo ja przez cały okres jakby przygotowań od początku do końca procedury, no ja przytyłam 10 kilo, także to jest woda w organizmie, no bo to są leki. Leki zawsze będą obciążać organizm bardziej bądź mniej, także myślę, że tutaj samopoczucie było różne w zależności od wagi i w zależności od tego też, jak te leki na mnie oddziaływały, no bo wiadomo, to są różne leki, które nam przepisuje lekarz. Do każdego gdzieś tam, powiedzmy, transferu było to inny zestaw leków. No wiadomo, skoro za pierwszym razem się nie udało i za pierwszym razem był to taki zestaw leków, a nie inny, to może za kolejnym razem spróbujemy od innej strony, z troszkę innymi lekami i wiadomo, no wszystko to gdzieś tam oddziaływało na moje samopoczucie, na mój humor, na mój nastrój, na to, jak ja wyglądałam, czy byłam bardziej spuchnięta, czy byłam mniej spuchnięta, no wiadomo, to nie był to mój ulubiony czas w życiu, nie powiem, że kochałam ten czas, bo niekoniecznie. I trochę siadła akceptacja mnie jako mnie, takiej jako kobiety, no bo wiadomo, jak startujesz do procedury ważąc, nie wiem, 50 kilo, a kończysz ją ważąc 60, to jest 10 kilo różnicy i niestety to widać, więc jakby względem takim estetycznym nie byłam zachwycona, ale wiadomo, ja to robiłam po coś, to nie było tak, że ja teraz będę Miss Polonia i będę po wybiegu biegać, tylko chciałam mieć małego, pulchnego bobasa, który był jakby moim marzeniem i chciałam zrobić wszystko absolutnie, żeby w ogóle dojść do skutku.
6: Miałaś chwilę zawahania, takiego zwątpienia?
5: Ale oczywiście, że tak, to chyba myślę, że nie wiem, czy są ludzie, którzy nie mieli w takim okresie, mimo tego, że jesteś na 100% zdeterminowana, żeby dążyć do celu zamierzonego, to takich, mimo tej determinacji, to takie zawahania na pewno mają miejsce, bo no tak jak wcześniej powiedziałam, że ja jestem niepełna, ja nie potrafię dać mężowi dziecka, może nie wiem, może coś jest ze mną nie tak bardziej i ja czegoś nie wiem, lekarze czegoś jeszcze nie, do czegoś nie doszli, więc jakby tutaj na takich chwil z dołkami było sporo, było niestety, ale trzeba było iść do przodu, pozbierać się i robić dalej swoje i dążyć do tego celu, który jest naszym celem zamierzonym. I my ten cel już osiągnęliśmy jakby, prawda? Także
6: do 3 razy sztuka w przypadku twoim?
5: W zasadzie do 2, bo transfery fizycznie takie w klinice mieliśmy 2. Bo ja mówię, że to jest zasadniczo jakiś cud się chyba musiał stać, gdyż my nasze dziecko, które ma teraz lat 4, spłodziliśmy naturalnie. Mimo tego, że lekarze nam mówili, że to jest bardzo, bardzo, bardzo mało odsetek szans, żeby to się w ogóle udało, to się udało. I nasz syn, mimo 2 tych transferów, które były, powstał naturalnie. Nie wiem, znaczy wiem, jak to się stało, ale fizycznie jakby nie wiem, jak do tego doszło tak względem natury, że tutaj taka historia, że my tutaj musimy przechodzić cały ten proces, że jest dużo obarczenie tego, że się nie powiedzie naturalne poczęcie i faktycznie dużo było ku temu przesłanek, no bo na przykład niekoniecznie, nie do końca drożne jajowody, z czego jeden był całkowicie niedrożny, na którym powstał wodniak, więc to już jest jakaś taka fizyczna przeszkoda. Więc ja nie wiem, co się stało, ale pani doktor, do której poszłam w momencie, kiedy dostałam wynik dodatniego beta-HCG, poszłam do pani doktor przerażona, bo ja już byłam wtedy w takim momencie, że mówię, matko jedyna, na pewno to jest ciąża pozamaciczna, no bo skoro naturalnie się to wydarzyło, no to głowa od razu myśli, skoro raz się wydarzyła ciąża pozamaciczna, no to drugi raz też tak będzie. Więc ja do kliniki biegiem z płaczem. No a pani doktor mówi, że wszystko jest w porządku, jakby tutaj zarodek jest w macicy i tam jest, nie ma go nigdzie indziej, gdzie nie powinien być. No i mówię do niej, że jak? No a pani doktor mówi, no pani Paulino, no nie jest pani pierwsza i myślę, że nie ostatnia, której się takie rzeczy przydarzyły. I że faktycznie czasem się tak zdarza, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich nieudanych prób, ludzie współżyją i tak jakimś cudem się to udaje. Ja nie wiem, jak to jest, nie mam pojęcia, jak to się stało. Ale się stało.
6: Pani doktor uspokoiła i co? Dla ciebie był spokój czy 9 miesięcy strachu?
5: W życiu. Ja nigdy nie byłam... Znaczy, nigdy nie byłam. Ja byłam niespokojna, bo to wiadomo, to jest strach, że wiesz, no jesteś po takich przejściach, masz ze sobą tak naprawdę praktycznie 3 lata starań i nagle tak stryknięciem palca tak łatwo przechodzi ci ciąża i sobie myślę, matko, to zbyt mi to łatwo przyszło i to na pewno nie, to nie może być tak prosto, więc ja generalnie jak na jajku siedziałam po prostu i no dbałam o siebie na maksa, więc każdy gdzieś tam symptom, który był według mnie no nieprawidłowy, no to wiadomo, samochód do lekarza. No i wiadomo, czy wszystko jest w porządku, czy nic się nie dzieje złego. No i lekarze uspokajali, że tak, wszystko w porządku, nic się nie dzieje. Wiadomo, zdarzały się historie, że w trakcie ciąży wylądowałam w szpitalu, bo dostałam skurczy zbyt wcześnie i gdzieś tam leżałam przez tydzień. No jakby to się zdarza, ale no cała ta ciąża to była taka, że ja siedziałam i zastanawiałam się, czy nic się nie wydarzy. No bo to wiadomo, to jest niepłodna głowa i ta głowa zawsze będzie gdzieś tam snuła jakieś dziwne historie. Chociaż myślę, że i kobiety, które w ciąży zachodzą po prostu, w sensie tak naturalnie, bez żadnych przeszkód i problemów, to też mają takie momenty, że się po prostu boją, że coś się stanie, no bo to jednak to jest życie, które tam w nas się rozwija i jakby człowiek się martwi o to życie, żeby nic się nie wydarzyło, także to nie było proste 9 miesięcy. Nawet więcej niż 9, bo moje dziecko postanowiło nie wyjść wtedy, kiedy trzeba. Trochę mu to zajęło, bo urodził się po terminie dosyć kilka dni.
6: A kiedy zaczęłaś urządzać pokoik dla dziecka? Kiedy tak już poczułaś, że to może faktycznie coś z tego będzie?
5: Pokoik dla dziecka zaczęliśmy zasadniczo urządzać w momencie, kiedy byliśmy po drugich badaniach prenatalnych i my wiedzieliśmy, że jest na tyle stabilnie, że możemy już ruszać z tym tematem. Wcześniej ja się po prostu bałam. Gdzieś tam przeglądaliśmy różne rzeczy, jakieś wózki, foteliki, takie bardzo przyziemne, że tak powiem, sprawy, które musieliśmy gdzieś tam posiąść w przyszłości, ale raczej nie staraliśmy się tego kupować, bo ja byłam zawsze taka wystraszona. Ja pamiętam, że robiłam zdjęcie, kupiłam, po pierwszych prenatalnych poszliśmy do sklepu, kupiliśmy pierwsze body. Taki gest, taki pamiątkowy, że byliśmy po pierwszych badaniach, takich poważnych, wszystko wyszło ok, więc kupiliśmy body. I ja byłam przerażona tym, że ja to kupiłam, bo dla mnie to było, matka, jak coś się stanie teraz, jest dlatego, że ja to kupiłam. Także dopiero po tych drugich badaniach, jak już byliśmy na tyle pewni, że jest wszystko w porządku, to dopiero się odważyliśmy cokolwiek zacząć myśleć, malować, oklejać, kupować łóżeczko i tak dalej. Także im byliśmy bliżej rozwiązania, tym mieliśmy więcej. Bo wiadomo, to też nie było tak na hura od razu, że o, już teraz wszystko kupujemy, bo nie, absolutnie. Wszystko było powoli i tak ze strachem i tak w głowie, no bo wiadomo, wszystko się zdarzyć mogło, ale całe szczęście zdarzyło się tylko tyle, że jakby bezpiecznie dotrwaliśmy do końca ciąży i mamy teraz fajnego syna.
6: Rodziłaś naturalnie?
5: Nie. Znaczy, plan był taki i zaczął się plan od tego, że jakby rodziłam naturalnie, co prawda indukcyjnie, bo musiałam mieć poród indukowany z racji tego, że byłam już po terminie, mojemu dziecku się nie spieszyło na świat, więc miałam po prostu poród, że tak powiem, wywoływany. Ale koniec końców skończyło się na cięciu cesarskim, gdyż rozwarcie zatrzymało się gdzieś w połowie i stwierdził, że już dalej nie pójdzie. I doktor, który, że tak powiem, był na dyżurze szpitalnym, postanowił, że tutaj cięcie cesarskie będzie najbezpieczniejszym rozwiązaniem, więc nie miałam do końca możliwości. Ale powiedzmy, że częściowo tak.
6: Co poczułaś, jak ci położyli dziecko, kiedy ono już było na świecie, kiedy mogłaś je przytulić? Co wtedy czułaś?
5: Ale to jest euforia. To jest w ogóle... Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie to w ogóle słowami opisać, bo to jest... Jakby wiesz, kończy ci się taki moment... Z jednej strony kończy ci się strach, że tego małego człowieka już nic nie spotka, w sensie w tym brzuchu, nic się nie wydarzy takiego. I to jest ta wielka radość, to dziecko płacze, to dziecko pokazują, jest w ogóle super, wow, pięknie, wspaniale. No ale potem jest takie trochę, o kurczę, no i teraz będzie trzeba wszystko samemu zrobić, więc jakby radość była nieziemska, ale mówię, czy ja sobie poradzę? Ja zawsze byłam taką ulubioną ciocią wszystkich dzieci w rodzinie, więc jakby dzieci mnie oblegały, ale to były cudze dzieci, to nigdy nie było moje, więc przychodzi takie zdarzenie, jak ja sobie poradzę w tej całej sytuacji, ale myślę, że poszło gładko, nie było najgorzej. Wiadomo, że jakby pierwsze miesiące z takim bobasem są trudne, bo to są nieprzespane noce, to dziecko 10 tysięcy razy dziennie je, więc jakby... Oh, fajne to były czasy, trochę...
6: Ale na to czekałaś.
5: Ale oczywiście, że czekałam, jakby to było spełnienie marzeń. Co prawda troszeczkę mną potrząsnęło to spełnienie marzeń, bo wiadomo, no każdy sobie wyobraża tego bobasa, że on sobie to tylko śpi, je i generalnie jest super. A tu się okazuje, że dzieci też płaczą, mają kolki, inne rzeczy, także... No, trochę mną potrząsnęło te początki macierzyństwa, ale ogólnie, to jest wszystko, warte jest każdej tak naprawdę łzy, która gdzieś tam mi po policzkach leciała, jest warte jest to dziecko i to, że my teraz możemy robić naprawdę super rzeczy razem. Także polecam.
6: Jeśli jakaś kobieta zmaga się z problemem niepłodności i ma takie chwile zwątpienia, co byś jej powiedziała?
5: Żeby się nie poddawała. Żeby się nie poddawała, bo zawsze... Po burzy wychodzi słońce tak naprawdę i myślę, że ja doskonale wiem, że to jest wszystko bardzo trudne i bardzo dużo wyrzeczeń, dużo siły trzeba mieć, ale każdy, że tak powiem, krok, który musimy zrobić, nawet jak to jest taki stumilowy, jest po prostu warty tego zakończenia tej historii, że to jest, zwykle jest tak, że jest to finał pod postacią małego, pulchnego, różowego bobasa. Wiadomo, że zdarzają się pary, które do tej pory dzieci nie mają, a walczą już wiele lat. Czasami decydują się na to, że nie będą mieć dzieci, bo po prostu już nie chcą i odpuszczają temat, zostają po prostu parami bezdzietnymi i jakby takie pary też są i też takie znam. Także tutaj, wiadomo, nie każda historia kończy się happy endem, nie każdy też ma na tyle siły i samozaparcia, nie każdy też ma tyle możliwości, nie każdy ma też tyle zdrowia, więc jakby tutaj, wiadomo, nie chcę stygmatyzować, że każde tutaj podejście do leczenia niepłodności kończy się super, bo wiadomo, że się nie kończy super, no ale są też osoby, które jakby wiedzą o tym i w pewnym momencie mówią sobie stop. Że to już jest ten czas, kiedy my już nie chcemy więcej walczyć, nie chcemy więcej się starać. I takie osoby też trzeba, że tak powiem, zrozumieć, bo wracając dalej do tego gdzieś tam podpytywania się rodziny i znajomych, że gdzieś tam trzeba wiedzieć, jeżeli ktoś mówi sobie, że no nie, to nie ma co drążyć tego tematu. A dlaczego? A czemu wy nie chcecie więcej? Bo to też jest dla tych osób bolesne, bo oni próbują jakby wiele lat i w pewnym momencie albo nie mają już siły, albo nie mają pieniędzy, albo zdrowia. I któreś z tych kwestii po prostu blokuje ich do dalszych działań. A takie podpytywanie dalsze jest, myślę, niezbyt dobre.
6: A ty drugi raz podjęłabyś taką walkę? Dałabyś radę?
5: Myślę, że tak, bo naprawdę warto.
4: Rozpoczynamy starania o dziecko. Mijają miesiące. Upragnionej ciąży nie ma. Po jakim czasie powinniśmy szukać pomocy? Pytam o to doktora Dariusza Mercika z Kliniki Leczenia Niepłodności GenCentrum.
7: W definicji niepłodności właściwie podany jest rok. Jako taki okres, jeżeli przez rok para współżyje bez zabezpieczeń i nie dochodzi do ciąży, to powinniśmy się zacząć niepokoić. Ale oczywiście wszystko jest zależne od wieku i od współistniejących chorób. Jeżeli para jest młoda, to wtedy może poczekać ten rak. Jeżeli para nie jest młoda, jeżeli istnieją jakieś już zdiagnozowane choroby u tej pary, to należy dużo wcześniej rozpocząć diagnostykę i leczenie niepłodności.
6: A jakie mogą być przyczyny niepłodności?
7: Właściwie przyczyny mogą być po stronie partnera, po stronie partnerki, a także jest to tak zwana przyczyna idiopatyczna, czyli my do końca nie wiemy, dlaczego para nie zachodzi w ciąży. I to jest dość duża grupa przyczyn. Tego boimy się najbardziej jako lekarze, dlatego że jeżeli znamy przyczynę, jeżeli wiemy, dlaczego dana para nie może zajść w ciąży, możemy tę przyczynę usunąć. Jeżeli mimo wielu badań, które wykonaliśmy, nie stwierdzamy żadnej nieprawidłowości, zarówno u partnera, jak i u partnerki, mamy troszeczkę większy problem.
6: Czyli generalnie niepłodność nie eliminuje nas z tego, żeby zostać rodzicem. Jeśli poznacie Państwo przyczynę tej niepłodności, jeśli wiecie, w jaki sposób prowadzić leczenie, jest szansa na to, żeby dziecko się pojawiło.
7: Ależ oczywiście, w większości przypadków jesteśmy w stanie doprowadzić do ciąży parę, która się leczy. Zaczynamy od takiej podstawowej diagnostyki, czyli musimy wykonać badanie nasienia u partnera, bo kiedyś w ogóle był problem z nakłonieniem mężczyzn do wykonania tego badania. Te czasy na szczęście już minęły i kiedy zgłasza się para i my zalecamy badanie nasienia, nie ma żadnego sprzeciwu we współczesności. U kobiety wykonujemy badanie rezerwy jajnikowej. To jest dla mnie takie bardzo ważne badanie, dlatego to nam mówi, ile u danej pacjentki jest jeszcze komórek jajowych i ile mamy czasu na zachodzenie w ciąży. Dlatego, że jeżeli jest to pacjentka 25-letnia, to możemy się spodziewać wysokiej rezerwy jajnikowej. Pacjentki po 35 roku życia mają już dużo niższą rezerwę jajnikową i dlatego ta diagnostyka i leczenie musi być wprowadzana szybciej i musi być troszeczkę intensywniejsza.
6: A jakie są metody leczenia niepłodności? Co Państwo proponujecie?
7: To zależy od przyczyny oczywiście. Jeszcze wracając do tej diagnostyki, jeżeli wiemy już, jaka jest rezerwa jajnikowa, wiemy, że partner ma prawidłowe nasienie, to musimy przejść do kontroli hormonalnej i do kontroli drożności jajowodów. Bo żeby doszło do ciąży, muszą być komórki jajowe, muszą być plemniki, musi być droga, na której spotkają się te gamety i musi być zdrowa, prawidłowa macica z prawidłowym endometrium, żeby zarodek, który powstanie, mógł się zagnieździć w tej macicy. I cała diagnostyka polega na zbadaniu tych elementów u niepłodnej pary. Jeżeli znajdziemy jakiś problem, to wtedy wdrażamy odpowiednie leczenie. Czyli możemy stymulować jajeczkowanie, jeżeli stwierdzamy, że go nie ma. Możemy wykonywać jakieś czynności związane z drożnością jajowodów, chociaż w dzisiejszych czasach wszelakie operacje, które kiedyś wykonywano w celu udrożnienia jajowodów, zostały odsunięte na rzecz metody in vitro. Bo to jest takie jakby sztandarowe wskazanie do metody in vitro. Kiedy są niedrożne jajowody? Bo w tym wypadku komórka jajowa nie może spotkać się z plemnikiem i nie może dojść do zapłodnienia.
6: No właśnie, skupmy się na tej procedurze in vitro, bo o niej się w tej chwili najwięcej mówi. Na czym ona polega? W jaki sposób kobieta się do tej procedury przygotowuje?
7: Metoda in vitro polega na tym, że pacjentka podlega stymulacji jajeczkowania w taki sposób, że otrzymuje leki, po to, żeby tych komórek jajowych powstało troszkę więcej niż normalnie. Bo normalnie z reguły powstaje jedna komórka. My chcemy, żeby ich powstało kilka, czasami nawet do kilkunastu. Te komórki pozyskujemy w trakcie zabiegu punkcji jajników. Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Pacjentka śpi. Pod kontrolą USG pobiera się komórki jajowe z jajników, przekazuje się je do embriologii. W tym samym czasie partner oddaje nasienie. Nasienie również przekazywane jest do działu embriologii, gdzie następuje zapłodnienie. Następnie oczekujemy 5 dni, żeby powstały zarodki, dlatego że w dzisiejszych czasach transferuje się lub zamraża zarodki na etapie rozwoju blastocysty, czyli w piątej dobie. Zarodki możemy transferować, czyli transfer to znaczy podawać do macicy bezpośrednio po pobraniu w tym samym cyklu lub możemy je zamrażać. Zarodki również możemy badać genetycznie, żeby stwierdzić, czy są prawidłowe i czy mają potencjał rozwojowy i czy z tego zarodka może być prawidłowa ciąża.
4: Nie ma takiej gwarancji, że za pierwszym razem się uda, prawda?
7: Niestety takiej gwarancji nie ma. Wszystko zależy od przyczyn i wskazań. Jeżeli wskazaniem jest niedrożność jajowodów, tutaj ta szansa zajścia za pierwszym razem jest większa. Jeżeli jest to przyczyna idiopatyczna, że my nie wiemy, dlaczego nie dochodzi do ciąży, czasami musimy jeszcze po uzyskaniu zarodków wykonać bardzo wiele badań, żeby stwierdzić, w jaki sposób podać zarodek i jak przygotować endometrium i organizm kobiety do jego zagnieżdżenia.
4: A jaki jest czas pomiędzy tym jednym, na przykład nieudanym transferem, a drugim? W jakim odstępie czasowym Państwo ten zabieg wykonujecie?
7: Jeśli chodzi o same transfery, podanie tylko zarodka, to można cykl po cyklu podawać. Jeżeli mówimy o stymulacji pobraniu komórek, to musi kilka miesięcy minąć, żeby jakby jajniki wróciły do normalnej wielkości, żeby znowu można podać leki stymulujące mnogą owulację.
4: Czy kobieta w jakiś szczególny sposób się musi przygotowywać do tej procedury? Czy powinna się lepiej odżywiać? Czy powinna zwrócić na coś szczególną uwagę?
7: Na pewno przed wykonaniem całej procedury należy zadbać o ogólny stan zdrowia. Ja tutaj chcę podkreślić bardzo ważny element, czyli właściwe funkcjonowanie tarczycy. Badamy różne hormony, ale ważnym hormonem jest TSH, po to, żeby stwierdzić, czy tarczyca dobrze funkcjonuje, bo przy wysokich stężeniach TSH możemy mówić o niedoczynności. I wtedy należy endokrynologicznie wyrównać organizm, żeby był gotowy na zagnieżdżenie zarodka. Ważna jest suplementacja również witaminą D i kwasem foliowym. Oczywiście suplementacja witaminą D musi być poprzedzona badaniem stężenia witaminy D, gdyż wiele osób suplementuje się dużymi dawkami, nie kontrolując tego stężenia, co może doprowadzić do zatrucia organizmu.
4: A czy procedura in vitro jest bezpieczna?
7: Procedura in vitro jest bezpieczna, jednak jak każdy zabieg wykonywany w znieczuleniu ogólnym może zakończyć się pewnymi powikłaniami. Jednak te powikłania są bardzo rzadkie i my radzimy sobie z nimi i potrafimy im przeciwdziałać, a jeżeli wystąpią, potrafimy je leczyć.
4: Jeśli chodzi o przygotowanie się pary starającej się o dziecko i borykającej się z problemem niepłodności, czy można na przykład określić okres czasu, ile to potrwa wszystko, ten cały proces leczenia, od momentu, kiedy oni przychodzą do kliniki leczenia niepłodności, do momentu, kiedy, no wiadomo, że nie zawsze się uda, ale kiedy się uda, że pojawi się ciąża?
7: Niestety wszystko zależy od przyczyny niepłodności. Są przyczyny, które możemy bardzo łatwo rozwiązać, na przykład brak owulacji. Wtedy stymulacja jajeczkowania może nam pomóc w pierwszym, drugim cyklu, a są przyczyny, które muszą być rozwiązywane przez kilka miesięcy i które wymagają wielu badań diagnostycznych.
4: W jakim stanie kobiety tu przychodzą, psychicznym? Czy to już są kobiety, które są zrezygnowane, na przykład, że już dziecka nie będzie? Czy tu przychodzą kobiety, które już są nastawione na to, że przed nimi leczenie z końcowym, bardzo dobrym efektem?
7: Dysponujemy możliwościami porad psychologicznych dla pacjentów, dlatego że pacjenci przychodzą w bardzo różnym, mówiąc nieładnie, stanie psychologicznym. To zależy od czasu leczenia niepłodności. Inaczej reaguje pacjentka, która od pół roku stara się o ciążę, a zupełnie inna forma psychologiczna jest pacjentki, która stara się 10 lat i ma 5 nieudanych cykli in vitro i wiele badań diagnostycznych. I wtedy dla tych pacjentów specjalnie proponujemy porady psychologiczne.
4: A czy jest wstyd czasami w kobietach, w mężczyznach, że tu trafiają, czy nie?
7: Nie spotkałem się z takim uczuciem. Wstydu nie ma. Jest raczej uczucie lęku i czasami bezsilności w momencie przyjścia, w przypadkach, o których wcześniej mówiłem, kiedy już starania trwają bardzo długo i pacjenci już byli w wielu ośrodkach i szukali tam pomocy.
4: Niepłodność, która najczęściej występuje w krajach wysoko rozwiniętych, może dotyczyć 10-20% par w wieku rozrodczym. W Polsce z problemem niepłodności boryka się prawie 1,5 miliona par. To na tyle dużo, by Światowa Organizacja Zdrowia uznała ją za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Osoby, które pragną mieć dzieci, a nie mogą, żyją w poczuciu wstydu i braku zrozumienia, bo w Polsce to nadal temat tabu. A niepłodność to choroba, o której trzeba mówić. Mam nadzieję, że ten podcast da Wam siłę do tego, by wyjść z ukrycia i walczyć o siebie i upragnione dziecko.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać.
2: Edyta Górniak, nasza niekwestionowana diwa, znowu na scenie, tym razem na koncercie Wrocław Przyszłości, gdzie pop i opera mają się połączyć w harmonijną całość. Edyta, która kiedyś śpiewała z samym José Carrerasem, teraz zaprezentuje dwa utwory, w tym Kasztany, w nowej, symfonicznej odsłonie. A jeśli ktoś myślał, że rap to jedyna rzecz, której brakowało w jej karierze, to już nie musi się martwić. Cicho, bo Górniaczka śpiewa.
1: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak

0: przeżył podróży w upale, który w wagonie przypominał saunę. Jakub Żulczyk, świadek zdarzenia, opisał wstrząsające chwile, gdy pasażerowie próbowali ratować zwierzę. Może to wina kolei, a może właściciela, który zdecydował się na podróż z psem w tak ekstremalnych warunkach. Jedno jest pewne, jeśli ktoś twierdzi, że takie upały to norma, to chyba nie wie, co mówi. Seweryn Krajewski, legenda polskiej muzyki, postanowił zamienić blask reflektorów na spokojne życie w Stanach Zjednoczonych. Po rozwodzie z żoną, z którą był związany przez ponad 40 lat, znalazł szczęście u boku producentki filmowej Heleny Giersz. Teraz, zamiast tworzyć kolejne hity, cieszy się spokojem w willi przy plaży. Może to właśnie ten moment, kiedy nie tyle kończy się talent, co potrzeba tworzenia.
1: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają

0: Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rancho wraca na ekrany, a w Wilkowyjach znowu zawrzało. Plotki o plebanii okazały się nieco przesadzone, bo to nie proboszcz, a produkcja postanowiła zakończyć współpracę z parafią w Jeruzalu. Fani mogą spać spokojnie, bo choć nie zobaczymy już Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego, to na plan wracają ulubieni aktorzy. Ciekawe, czy nowe wątki dorównają emocjom, jakie wywoływały wojny bliźniaków Koziołów. Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Pani Pearl Jam wciąż trzymają kciuki i zadają sobie pytanie, kto zastąpi Matta Camerona za perkusją. Po niemal roku od jego odejścia zespół nadal milczy, a spekulacje nie ustają. Kim Tile z Soundgarden dorzucił swoje 3 grosze, wskazując Josha Frisa i Barretta Martina jako potencjalnych następców. Tymczasem Pearl Jam szykuje się do występu na festiwalu Ohana we wrześniu. Ale kto zasiądzie za bębnami, to nadal wielka tajemnica.
2: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową M72 World Tour z przytupem, a ich występy w Wielkiej Brytanii nie przestają zaskakiwać. W Cardiff zespół nie tylko wyprzedał wszystkie bilety, ale też wsparł lokalny bank żywności kwotą 20 tysięcy funtów. Jednak prawdziwą sensację wywołał występ, podczas którego muzycy zagrali zakazany na stadionie utwór Toma Jonesa, Delilah. Metallica udowadnia, że nawet w erze cancel culture potrafi zagrać na nosie konwenansom.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Czechach narasta spór wokół Wołodymyra Zełenskiego. Ugrupowanie SPD chce, by ukraiński prezydent stracił Order Białego Lwa, najwyższe czeskie odznaczenie. Inspiracją dla tej inicjatywy była decyzja prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Jednak przepisy mogą utrudnić realizację tego postulatu, ponieważ odebranie orderu wymaga prawomocnego wyroku sądowego.
3: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku.
2: Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach. W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychologowie odkryli, że szybki chód może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby, które poruszają się w szybkim tempie, często są pełne energii, zdeterminowane i skuteczne. Jednak taki styl życia może też wskazywać na wewnętrzne napięcia i problemy z relaksem. Warto zastanowić się, co kryje się za naszą potrzebą ciągłego ruchu. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 2 chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu.
3: W Iławie doszło do ewakuacji komendy policji po rozszczelnieniu paczki z nieznaną substancją. 69-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z tym incydentem i usłyszał zarzuty, w tym posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
2: Psy nie odczuwają poczucia winy tak, jak my to rozumiemy. Ich winne spojrzenie to sygnały uspokajające, które mają załagodzić naszą złość. Nagłe ataki energii, zwane zoomies, to naturalny sposób na rozładowanie emocji. Przechylanie głowy i westchnienia to z kolei próby lepszego zrozumienia nas i wyrażenia emocji. Zrozumienie tych zachowań pomaga budować lepszą relację z naszymi czworonogami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Inwestycje w lądową energetykę wiatrową napotykają na blokady ze strony wojska. Poseł Jarosław Krajewski pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o skalę tego zjawiska i przyczyny negatywnych decyzji. Wojsko często wskazuje na bliskość lotnisk i zakłócenia systemów jako powody odmów. Ministerstwo zapowiada uproszczenie procedur, ale szczegóły i terminy wprowadzenia zmian pozostają nieznane. Na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy doszło do zderzenia motocykla z samochodem dostawczym. Posterunkowy Jakub Mazur, wracając po służbie do domu, udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu motocykliście. Dzięki szybkiej reakcji policjanta, mężczyzna otrzymał wsparcie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce zdarzenia i przekazał wszystkie ustalenia ratownikom.
3: Upały i burze sprawiają, że mrówki coraz częściej wchodzą do naszych domów. Zamiast sięgać po chemiczne środki, można wypróbować ekologiczne metody. Prosty roztwór z soku z cytryny i octu skutecznie odstrasza te owady. Wystarczy regularnie spryskiwać nim miejsca, gdzie pojawiają się mrówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skin Care. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad 1 000 000 odtworzeń w mediach społecznościowych. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Wiatr tej siły może powodować utrudnienia. Warto ograniczyć przemieszczanie się.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik Szuka Żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości.
2: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię.
1: Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy. W 19. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, szykują się prawdziwe rewolucje. Ewa Kasprzyk, która zasiadała w jury, odchodzi z programu, a producenci gorączkowo szukają jej zastępstwa. Internauci już wybrali swoją faworytkę, Agatę Kuleszę, która kiedyś wygrała program i już raz zastąpiła Kasprzyk w roli jurorki. Wśród innych kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Kinga Rusin, Doda czy Edyta Górniak. Ciekawe, kto ostatecznie zasiądzie za stołem jurorskim i czy nowe twarze przyniosą jeszcze więcej emocji na parkiet.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sky Showtime serwuje nam kolejną dawkę emocji z serialem Pionek, kontynuacją Ślebody. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę mrożącego krew w żyłach morderstwa na Śląsku. Czyżby wampir z Sząbierek miał naśladowcę? A może to tylko kolejna zmyłka, która wciągnie nas w wir tajemnic i kłamstw? Z taką obsadą i reżyserią szykuje się prawdziwy hit tej jesieni.
1: Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie? Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów.
1: Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Gabby Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku.
2: W Chwałkowie podczas Bangarang Festival zespół Balzagot postanowił podgrzać atmosferę, dosłownie, podpalając krzyże na scenie. To widowisko wywołało burzę wśród lokalnych władz, które uznały to za akt wandalizmu i obrazę uczuć religijnych. Organizatorzy i muzycy tłumaczą, że to tylko część artystycznego show, ale czy sztuka naprawdę musi płonąć, by być zauważoną? Władze zapowiadają, że przyjrzą się finansowaniu takich wydarzeń, a festiwalowi grozi utrata dotacji.
1: The Black Dahlia Murder, zespół, który wstrząsnął sceną ekstremalnego metalu, szykuje się na trasę z okazji 20-lecia swojego opus Magnum Nocturnal. Już 26 stycznia przyszłego roku Kraków stanie się areną dla ich muzycznego tornada w klubie Kwadra. Fani mogą spodziewać się mieszanki goeteborskiego death metalu z amerykańskimi wpływami, które uczyniły ich legendą. To będzie wieczór, który na pewno zapisze się w historii polskich koncertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 27 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 21-letni Artem S. został zatrzymany na granicy w Medyce, próbując uciec po zabójstwie 35-letniego mężczyzny. Do zbrodni doszło w powiecie sereckim, a motywem miały być osobiste nieporozumienia. Prokuratura potwierdziła, że Artem S. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło 25 czerwca na terenie Automobil Klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, w tym pilot i uczestnik kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jedna osoba z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Śledczy badają, czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas niedzielnego wyścigu Lotto Poland Bike Marathon w Markach doszło do tragedii. Zginęli dwaj kolarze, 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał. Ciała obu mężczyzn odnaleziono w pobliżu trasy zawodów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności ich śmierci. W internecie pojawiły się liczne pożegnania, podkreślające ich pasję i zaangażowanie w kolarstwo.
1: W Skawcach 53-letni mężczyzna wjechał samochodem do zalewu, mając ponad 2,8 promila alkoholu we krwi. Kierowca, mimo cofniętych uprawnień, zdołał wydostać się z tonącego pojazdu i dotrzeć na brzeg. Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna, która wyciągnęła zatopiony samochód. Sprawa trafi do sądu, gdzie mężczyzna odpowie za swoje czyny.
2: W sobotę w zbiorniku Gliniak w Bolęcinie utonął 34-letni mieszkaniec gminy Alwernia. Służby odnalazły jego ciało po zgłoszeniu o pozostawionych na brzegu rzeczach osobistych. Zbiornik ten nie jest kąpieliskiem i charakteryzuje się niebezpiecznymi warunkami. Policja apeluje o rozwagę i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk.
1: W schronisku dla zwierząt w Nowym Targu trwają szczegółowe oględziny z udziałem policji i weterynarza. Dotychczasowe kontrole nie potwierdziły doniesień o zbyt wysokich temperaturach czy padniętych zwierzętach. Właściciele schroniska prowadzili wentylatory i system zraszaczy, aby poprawić warunki dla zwierząt podczas upałów. Policja apeluje o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca, kończąc budowę, która budziła wiele emocji. Pod fundamenty usunięto 1700 drzew, ale inwestor posadził aż 3900 nowych sadzonek, co sprawia, że teren wokół hotelu jest teraz bardzo zielony. Projekt podzielił opinię publiczną. Jedni widzą w nim szansę na rozwój turystyki, inni obawiają się wpływu na lokalny krajobraz.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych. Sąd okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Zbrodnia była zaplanowana i dokonana z premedytacją. Po zdarzeniu Łukasz K. przyznał się do winy matce i koledze, który zawiadomił policję. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd zasądził także 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej.
2: powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać intensywne opady deszczu, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne. Wakacyjna praca dla studentów przechodzi rewolucję. Coraz więcej młodych ludzi wybiera freelancing zamiast tradycyjnych zajęć sezonowych. Firmy poszukują specjalistów do obsługi mediów społecznościowych, e-commerce czy tworzenia treści online. Średnie zarobki za jedno zlecenie mogą przekroczyć 3000 zł. Konkurencja na rynku pracy rośnie, ale umiejętności związane z nowymi technologiami są coraz bardziej cenione. Dla wielu studentów to szansa na budowanie kariery już podczas studiów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do 1 godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
0: W Monako doszło do wybuchu, który wstrząsnął spokojnym księstwem. Jedną z ofiar jest ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew, którego stan jest krytyczny. Eksplozja miała miejsce na ulicy Reverend Père Louis Folla, a władze podejrzewają atak terrorystyczny. Oprócz Jermołajewa ucierpiała również kobieta i 13-letni chłopiec. Trwają intensywne poszukiwania sprawcy, a nagrania z monitoringu mogą być kluczowe w śledztwie. To pierwszy taki incydent w historii Monako, które dotąd uchodziło za oazę spokoju.
1: Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. To nie pogoda, to wyzwanie. Lipcowo-sierpniowy upał nie odpuszcza ani na moment.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
2: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP. VOD. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
1: W nowym, 11. sezonie Rancha Stasiek Kotecki w końcu doczeka się upragnionego awansu. Policjant awansuje aż o 2 stopnie, stając się aspirantem sztabowym. Choć jego pagony zyskają nowe symbole, charakter Staśka pozostanie niezmienny. Jego poczciwość i łatwowierność nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową, zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach.
2: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreśla, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek z bronią w ręku odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowy. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północnym o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu, ale to nie gwarantuje jej samodzielnych rządów. Kluczową rolę mogą odegrać Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, które mogą zadecydować o większości w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość wraz z tymi ugrupowaniami mogłoby uzyskać większość mandatów. To oznacza, że powyborcze koalicje będą kluczowe dla przyszłości władzy w Polsce.
3: W Wenezueli po 6 dniach od potężnych trzęsień ziemi ratownicy odnaleźli żywego 3-letniego chłopca pod gruzami w Caracas. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, a jego stan jest określany jako dobry. Katastrofa pochłonęła już blisko 2000 ofiar, a akcje ratunkowe wciąż trwają. To jedno z najtragiczniejszych trzęsień ziemi w historii Ameryki Łacińskiej. Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane. Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Polsce trwa fala upałów, a wielu z nas szuka sposobów na ochłodzenie. Australijczycy, przyzwyczajeni do ekstremalnych temperatur, stosują zasadę 5S, która obejmuje noszenie ochronnej odzieży, stosowanie kremów z filtrem, nakrycia głowy, unikanie słońca i noszenie okularów przeciwsłonecznych. Warto czerpać z ich doświadczeń, by skutecznie chronić się przed słońcem.
2: Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę. W Kartuzach doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów z udziałem nieletnich. 26 czerwca 15-letni motocyklista uciekał przed policją, a dzień później w Kczewie nietrzeźwe nastolatki na hulajnodze spowodowały wypadek. O dalszym losie młodych uczestników zdarzeń zadecyduje sąd rodzinny. Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad bezpieczeństwem dzieci.
3: Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Czyszczenie kabiny prysznicowej może być łatwiejsze dzięki domowym sposobom. Połączenie sody oczyszczonej z wodą utlenioną skutecznie usuwa kamień i zacieki. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzone miejsca i po upływie 30 minut spłukać wodą. To proste rozwiązanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości na dłużej. Hiacynty to piękne rośliny, które mogą zdobić nasze ogrody przez wiele lat, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Kluczowym zabiegiem jest wykopywanie cebulek na początku lipca, co zapobiega chorobom i gniciu. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu. Dzięki temu hiacynty zakwitną ponownie w przyszłym roku. W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
2: Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa, święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Militcy policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Francji, który poruszał się skradzionym Renault Austral. Do zatrzymania doszło po pościgu na drodze krajowej numer 15. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a samochód o wartości 150 tysięcy złotych wróci do właściciela we Francji. Sprawa jest nadal badana przez prokuraturę. Europoseł Nowej Lewicy, Krzysztof Śmiszek, zaskoczył nową fryzurą, którą przygotował specjalnie dla swojego partnera, Roberta Biedronia. Polityk odwiedził modny salon fryzjerski w Warszawie, gdzie mimo upałów zadbał o nienaganny wygląd. Śmiszek i Biedroń, znani z polskiej sceny publicznej, od lat tworzą zgraną parę, łącząc życie prywatne z zawodowym między Polską a Belgią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Silny wiatr zrywa liście i podnosi kurz. Lato dziś w bardziej surowym wydaniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11. edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać. Wrocław znów błyszczy, a to za sprawą widowiska Wrocław Przyszłości, które 30 czerwca połączyło pop z klasyką na Placu Wolności. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Margaret czy Jakub Józef Orliński, a wszystko to transmitowane było przez Polsat. Stylizacje artystów przyciągnęły uwagę równie mocno jak ich występy, choć nie każdemu udało się trafić w modowy gust. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, ale przynajmniej próbowali. Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki. Klaudia Halejcio, znana aktorka, wzięła ślub w tajemnicy, ale teraz chętnie dzieli się szczegółami tej bajkowej ceremonii. Wzruszające dekoracje i romantyczna sceneria we Francji sprawiły, że goście płakali jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, stworzyli wydarzenie niczym z filmu, a ich córka skradła serca wszystkich obecnych. Teraz fani mogą podziwiać zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak perfekcyjnie zaplanowany był ten wyjątkowy dzień.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maja Bohosiewicz, znana z Idealnej Sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie.
1: Monika Goździalska, znana z reality show i bezkompromisowych wypowiedzi, postanowiła rozprawić się z narzekaczami na upały. W swoim stylu, pełnym emocji i dosadnych słów, stwierdziła, że woli smażyć się na słońcu niż marznąć zimą. Choć wielu internautów poparło jej podejście, niektórzy nie omieszkali wbić szpilki, komentując jej operacje plastyczne. Goździalska jednak nie przejęła się krytyką, pozostając wierna swojemu wyrazistemu wizerunkowi.
2: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki.
1: Wiktor Sas, świeżo upieczony zwycięzca The Voice Kids, już szykuje się do podboju Eurowizji Junior na Malcie. Pod czujnym okiem Tripsa i z pomocą międzynarodowych producentów, w tym nominowanego do Grammy Migi De La Rosy, tworzy piosenkę, która ma zachwycić Europę. Ciekawe, czy 65% polskich słów wystarczy, by podbić serca jury i publiczności. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października, a my trzymamy kciuki za Wiktora.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
2: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii.
1: Cliff Burton, legenda Metallica, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego.
2: Środowisko kolarskie pogrążone jest w żałobie po tragicznej śmierci dwóch uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał zginęli podczas niedzielnego wyścigu. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające pożegnania, a okoliczności tragedii bada policja. Kazimierz był legendą przasnyskiego kolarstwa, a Michał reprezentował klub Catena Wyszków.
1: Na drodze ekspresowej S-17 w okolicach Garwolina doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat jechali rowerami pod prąd, co mogło skończyć się tragedią. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając dzieci i kontaktując się z ich opiekunami. Funkcjonariusze przypominają, że drogi ekspresowe są absolutnie niedostępne dla rowerzystów.
2: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznego incydentu. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking przeszła przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem Intercity, ignorując opuszczone szlabany. Nagranie z tego zdarzenia, które miało miejsce w marcu, zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci krytykują lekkomyślność seniorki, ale też podkreślają jej niesamowite szczęście.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 voltów, które może porazić nawet bez dotykania przewodów.
1: W Warszawie w poniedziałkowy wieczór w Parku Praskim znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja próbuje ustalić jego tożsamość, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ewentualny udział osób trzecich. Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. W Świnoujściu w nocy z wtorku na środę wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, a 15 zastępów straży pożarnej walczyło z żywiołem. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach, a miasto zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Przyczyny pożaru są nadal nieznane.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, który wzbudzał wiele emocji, kosztował około 1 miliarda złotych. Inwestycja została sfinansowana w 70% z prywatnych środków, a reszta pochodziła z kredytów. Mimo ogromnych nakładów, hotel spotkał się z krytyką gości, którzy skarżyli się na brak wody i niedziałającą klimatyzację podczas upalnego weekendu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo w Myślęcinku. Mężczyzna zastrzelił przypadkowego bezdomnego w czerwcu ubiegłego roku. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd uznał, że czyn był zaplanowany z pełną świadomością. Łukasz K. przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił motywów swojego działania.
1: W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna 2-letni chłopiec, ubrany jedynie w pieluchę, spacerował boso środkiem jezdni. Na szczęście zauważył go policjant, który natychmiast zaopiekował się dzieckiem. Po krótkich poszukiwaniach chłopiec wrócił bezpiecznie do swojej mamy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień. Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krymki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać intensywne opady deszczu, a temperatura wyniesie 30 stopni. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
2: Iga Świątek rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu od zwycięstwa nad Taylor Townsend. Polka wygrała w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3, a po meczu nie kryła emocji, zalewając się łzami. Świątek przyznała, że ostatnie tygodnie były dla niej trudne, a wygrana w trzysetowym meczu ma dla niej szczególne znaczenie. W drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliskową. Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago.
1: Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas trzy emocjonujące mecze 1/8 finału. O 18:00 w Atlancie Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, która debiutuje w tej fazie turnieju. O 22:00 w Seattle Belgia zagra z Senegalem, a o 2:00 w nocy w Santa Clara Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę. Wszystkie spotkania można oglądać na kanałach TVP.
2: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północnym wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 29 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christinę Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający rolę Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semih, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalet. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
0: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreśla, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 140 odcinek, który zostanie wyemitowany 9 lipca o 17:20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między domownikami, a Jasemin odkrywa tajemnice w dokumentach medycznych, co może zmienić relacje w rodzinie. Bejza i Hanser podpisują pozew rozwodowy, a Cichan opuszcza rezydencję, co tylko potęguje napięcia. Jasemin, podejrzewając podstęp, nakłania Bejzę do badań krwi, których wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie. Sinem nie zamierza milczeć i wytyka Melichowi błędy, co prowadzi do kolejnego spięcia. W tym wszystkim dochodzi do nagłego wypadku, który przerywa bieg wydarzeń i wprowadza niespodziewany zwrot akcji. Turecka produkcja przyciąga przed ekrany rzesze widzów, oferując emocje i intrygi na najwyższym poziomie. 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan, Demir i Afra Saraçoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa?

0: także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Szkoła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami. Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku. Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
3: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić 4 biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W niemieckim szpitalu w Ludenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu. Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach. W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy.
2: Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Psychologowie odkryli, że szybki chód może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby, które poruszają się w szybkim tempie, często są pełne energii, zdeterminowane i skuteczne. Jednak taki styl życia może też wskazywać na wewnętrzne napięcia i problemy z relaksem. Warto zastanowić się, co kryje się za naszą potrzebą ciągłego ruchu.
2: W Iławie doszło do ewakuacji komendy policji po rozszczelnieniu paczki z nieznaną substancją. 69-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z tym incydentem i usłyszał zarzuty, w tym posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe. Psy nie odczuwają poczucia winy tak, jak my to rozumiemy. Ich winne spojrzenie to sygnały uspokajające, które mają załagodzić naszą złość. Nagłe ataki energii, zwane zoomies, to naturalny sposób na rozładowanie emocji. Przechylanie głowy i westchnienia to z kolei próby lepszego zrozumienia nas i wyrażenia emocji. Zrozumienie tych zachowań pomaga budować lepszą relację z naszymi czworonogami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy doszło do zderzenia motocykla z samochodem dostawczym. Posterunkowy Jakub Mazur, wracając po służbie do domu, udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu motocykliście. Dzięki szybkiej reakcji policjanta, mężczyzna otrzymał wsparcie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce zdarzenia i przekazał wszystkie ustalenia ratownikom. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 11 metrów na sekundę. Wiatr w środku lata potrafi zmienić nastroje. Dziś warto zwolnić i zadbać o bezpieczeństwo.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, para z 12 edycji Rolnik szuka żony, wciąż są razem. Mimo że wielu widzów wróżyło im szybki koniec. Julka właśnie skończyła 22 lata, a Arek świętuje sukces w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Czyżby miłość kwitła wśród ekologicznych plonów? Plotki o zaręczynach krążą, a fani nie kryją radości.
2: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię. Afrykański skwar zawitał do Polski, a termometry szaleją jak w tropikach. Joanna Moro, niczym bohaterka z filmu, postanowiła uciec z rodziną nad Bałtyk, gdzie chłodne fale miały przynieść ulgę. Niestety, zamiast relaksu, aktorka musiała zmierzyć się z dramatem na plaży, niosąc zapłakaną córkę Ewę na rękach. Cóż, nawet nad morzem życie potrafi zaskoczyć.
1: Michał Kasin, znany tancerz, zaskoczył wszystkich swoją niesamowitą metamorfozą. Jeszcze niedawno narzekał na stres i złe nawyki, a teraz pokazuje wyrzeźbione ciało, które wprawia fanów w osłupienie. Kasin podkreśla, że nie było żadnych cudownych diet, tylko ciężka praca i determinacja. Jego przesłanie? Każdy może przejść przez trudny moment i wyjść z niego silniejszy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Taylor Swift w końcu powiedziała tak. I to nie byle komu, bo gwiazdorowi NFL, Travisowi Kelce. Po latach burzliwych romansów z takimi gwiazdami jak Joe Jonas, Harry Styles czy Jake Gyllenhaal, Taylor znalazła miłość na stadionie. Czy to koniec jej muzycznych inspiracji? Cóż, fani mogą być pewni, że nawet jeśli, to na pewno nie koniec emocji. Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem jej mokotowski balkon zamienił się w fioletowy raj, pełen bujnej zieleni i naturalnego drewna. Aktorka, znana z miłości do Grecji, postanowiła w tym roku postawić na intensywne odcienie magenty. Fani są zachwyceni, a balkon stał się idealnym miejscem na relaks w miejskiej dżungli.
2: Seweryn Krajewski, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz cieszy się spokojem w Stanach Zjednoczonych. Po latach burzliwych relacji i sukcesów z czerwonymi gitarami, artysta postanowił zniknąć z radarów mediów. Jego przyjaciel zdradza, że Krajewski wiedzie życie w rytmie plażowych fal, z dala od fleszy i zgiełku. Cóż, może właśnie tego potrzebował. Ciszy i spokoju, zamiast kolejnych hitów na listach przebojów. Sky Showtime serwuje nam kolejną dawkę emocji z serialem Pionek, kontynuacją Ślebody. Maria Dębska i Maciej Musiał wracają, by rozwiązać zagadkę mrożącego krew w żyłach morderstwa na Śląsku. Czyżby wampir z Trząbierek miał naśladowcę? A może to tylko kolejna zmyłka, która wciągnie nas w wir tajemnic i kłamstw? Z taką obsadą i reżyserią szykuje się prawdziwy hit tej jesieni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Helium, death metalowa supergrupa z Poznania, znów zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie i współpracy z legendarnym Piotrem Mańkowskim wydali nowy album Humanized. Muzycy twierdzą, że to bezkompromisowy dźwiękowy cios w tematykę zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czyżby metalowcy mieli więcej do powiedzenia o przyszłości technologii niż sami inżynierowie? Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje. Mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: The Black Dahlia Murder, zespół, który wstrząsnął sceną ekstremalnego metalu, szykuje się na trasę z okazji 20-lecia swojego opus Magnum Nocturnal. Już 26 stycznia przyszłego roku Kraków stanie się areną dla ich muzycznego tornada w klubie Kwadra. Fani mogą spodziewać się mieszanki goeteborskiego death metalu z amerykańskimi wpływami, które uczyniły ich legendą. To będzie wieczór, który na pewno zapisze się w historii polskich koncertów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, przy wejściu do Parku Praskiego, znaleziono ciało mężczyzny. Policja i ratownicy medyczni potwierdzili zgon. Jednak tożsamość zmarłego pozostaje nieznana, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze ustalona, a wyjaśnić ją ma sekcja zwłok. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło 25 czerwca na terenie Automobil Klubu przy ulicy Powstańców Śląskich. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, w tym pilot i uczestnik kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jedna osoba z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Śledczy badają, czy doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed niebezpiecznym trendem train surfing, który dotarł do Warszawy i już doprowadził do tragicznych wypadków. Młodzi ludzie ryzykują życie, jeżdżąc na dachach pociągów i publikując filmy w internecie. W maju w Warszawie zginął 16-latek, a w Parzniewie 18-letnia dziewczyna została porażona prądem. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Podczas niedzielnego wyścigu Lotto Poland Bike Marathon w Markach doszło do tragedii. Zginęli dwaj kolarze, 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał. Ciała obu mężczyzn odnaleziono w pobliżu trasy zawodów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności ich śmierci. W internecie pojawiły się liczne pożegnania, podkreślające ich pasję i zaangażowanie w kolarstwo. W Skawcach, w powiecie wadowickim, 53-letni kierowca wjechał samochodem do zalanego kamieniołomu. Mężczyzna miał ponad 2,8 promila alkoholu we krwi i cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zdołał wydostać się z tonącego auta i dotrzeć na brzeg, gdzie zatrzymali go policjanci. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.
1: W Nowym Targu trwają kontrole w schronisku dla zwierząt po zgłoszeniach o nieprawidłowościach. Policja interweniowała tam już 17 razy w tym roku, badając jakość opieki nad zwierzętami. Dotychczasowe inspekcje nie potwierdziły doniesień o zbyt wysokich temperaturach czy martwych zwierzętach. Schronisko wprowadziło dodatkowe środki, by ulżyć zwierzętom podczas upałów. Policja apeluje o nieprzekazywanie niesprawdzonych informacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca. Hotel Gołębiewski w Obierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Zbrodnia była zaplanowana i dokonana z premedytacją. Po zdarzeniu Łukasz K. przyznał się do winy matce i koledze, który zawiadomił policję. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd zasądził także 30 tysięcy złotych za zadośćuczynienia dla matki ofiary.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej.
2: W powiecie wysokomazowieckim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niespełna dwuletni chłopczyk, ubrany jedynie w pieluszkę, spacerował środkiem drogi. Na szczęście czujny policjant szybko zareagował, biorąc dziecko pod opiekę. Maluch bezpiecznie wrócił do matki, która nie zauważyła jego zniknięcia, gdy karmiła młodsze dziecko. Policja apeluje o większą ostrożność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite we Wrocławiu z temperaturą 24 stopnie. W Białymstoku natomiast zauważymy intensywne opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 30 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. We say-

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Spółka Videre, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski. Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku.
2: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie.
1: Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją, strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 29 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
2: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP. VOD. W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie. Na dobre i na złe wraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. Do obsady dołącza Mateusz Lisiecki-Waligórski, który wcieli się w postać Radka Bieguna. Nowy bohater ma szansę zająć miejsce zmarłego inspektora Piotra Korbana. Radek nie tylko zajmie się sprawą pobitego Maria, ale również porwaniem Niny. Jego obecność w Leśnej Górze nie ograniczy się tylko do pracy, gdyż zbliży się do powracającej Wiki. Czy między nimi zaiskrzy, jak kiedyś między Korbanem a Hanią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Love is Blind, Polska, znów przyciąga uwagę. Marta, uczestniczka programu, podzieliła się w sieci wzruszającym nagraniem, upamiętniającym rocznicę śmierci jej mamy. Na filmie widać, jak wypuszcza do nieba czerwony balon w kształcie serca, co stało się jej coroczną tradycją. Widzowie pamiętają podobny moment z programu, kiedy towarzyszył jej Damian. Ich relacja po zakończeniu show pozostaje jednak tajemnicą. Choć przed ołtarzem powiedzieli tak, teraz unikają wspólnych wystąpień. Plotki o ich związku krążą, ale oficjalnie nie ogłosili rozstania. Wśród par z pierwszego sezonu przetrwali jedynie Daria i Filip. Polska edycja Taskmastera już wkrótce zagości na antenie TVN. W zmaganiach pełnych humoru i nieoczekiwanych wyzwań weźmie udział 5 znanych postaci. Wśród uczestników znaleźli się Zofia Zborowska-Wrona, Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur oraz raper Żabson. Ich kreatywność i poczucie humoru przetestuje surowy Taskmaster, w którego rolę wcieli się Adam Woronowicz. Asystować mu będzie Cezary Sikora. Program, będący globalnym fenomenem, obiecuje mnóstwo śmiechu i zaskakujących momentów. Premiera już niebawem, a emocje sięgają zenitu.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 140 odcinek, który zostanie wyemitowany 9 lipca o 17:20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między domownikami, a Jasemin odkrywa tajemnice w dokumentach medycznych, co może zmienić relacje w rodzinie. Bejza i Hancer podpisują pozew rozwodowy, a Cichan opuszcza rezydencję, co tylko potęguje napięcia. Jasemin, podejrzewając podstęp, nakłania Bejzę do badań krwi, których wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie. Sinem nie zamierza milczeć i wytyka Melicho błędy, co prowadzi do kolejnego spięcia. W tym wszystkim dochodzi do nagłego wypadku, który przerywa bieg wydarzeń i wprowadza niespodziewany zwrot akcji. Turecka produkcja przyciąga przed ekrany rzesze widzów, oferując emocje i intrygi na najwyższym poziomie.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek z bronią w ręku odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.
0: Słuchacie
3: Radia Super Express.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowy. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu, ale to nie gwarantuje jej samodzielnych rządów. Kluczową rolę mogą odegrać Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, które mogą zadecydować o większości w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość wraz z tymi ugrupowaniami mogłoby uzyskać większość mandatów. To oznacza, że powyborcze koalicje będą kluczowe dla przyszłości władzy w Polsce.
3: Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w warszawskim szpitalu południowym, zwrócił szpitalowi Brudnowskiemu 80 tysięcy złotych po wystawieniu faktur korygujących. Pracował tam od lutego do czerwca tego roku, zarabiając 350 zł za godzinę, co było wyższe od standardowej stawki. Władze szpitala i rada nadzorcza prowadzą postępowania wyjaśniające w tej sprawie. Prokuratura już wcześniej wszczęła dwa śledztwa dotyczące szpitala południowego. Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poboży, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością. W Wenezueli po 6 dniach od potężnych trzęsień ziemi ratownicy odnaleźli żywego 3-letniego chłopca pod gruzami w Caracas. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, a jego stan jest określany jako dobry. Katastrofa pochłonęła już blisko 2000 ofiar, a akcje ratunkowe wciąż trwają. To jedno z najtragiczniejszych trzęsień ziemi w historii Ameryki Łacińskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej.
3: Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego.
2: Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w brygady obrony pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód.
1: Słuchać Radia Super Express.
2: Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę.
3: Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dwóch chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu.
2: Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa, święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
3: Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skincare. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad 1 000 000 odtworzeń w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Letni krajobraz poruszany przez silny wiatr nabiera zupełnie innego nastroju.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret Królowej Ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać. Wrocław znów błyszczy, a to za sprawą widowiska Wrocław Przyszłości, które 30 czerwca połączyło pop z klasyką na Placu Wolności. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Margaret czy Jakub Józef Orliński, a wszystko to transmitowane było przez Polsat. Stylizacje artystów przyciągnęły uwagę równie mocno jak ich występy, choć nie każdemu udało się trafić w modowy gust. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, ale przynajmniej próbowali. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność. Czyżby złotopolscy mieli wrócić na ekrany? Aktorzy z kultowego serialu, w tym Ewa Kasprzyk, nie kryją radości na myśl o reaktywacji. Kasprzyk, znana z roli Ilony Clark-Kowalskiej, z entuzjazmem wspomina czasy, gdy serial przyciągał przed telewizory miliony Polaków. Choć nie wszyscy bohaterowie mogliby powrócić, aktorka wierzy, że twórcy znajdą sposób na odświeżenie tej telewizyjnej legendy. Cóż, może czas na kolejną dawkę nostalgii?
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki.
2: Świat kina żegna Dybek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia.
3: Deep Purple, zespół, który ma w Polsce więcej koncertów niż niejedna lokalna kapela, zagrał u nas aż 28 razy. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że jeden z tych koncertów w 1993 roku w Zabrzu był momentem, kiedy Richie Blackmore postanowił odejść z zespołu. Roger Glover wspomina, jak promotor płakał ze szczęścia, nie wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Polska publiczność, jak zawsze, była fantastyczna, choć nieświadoma, że właśnie była świadkiem historii.
2: Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Gabby Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku. Cliff Burton, legenda Metallica, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą. Na drodze ekspresowej S-17 w okolicach Garwolina doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat jechali rowerami pod prąd, co mogło skończyć się tragedią. Policja szybko zareagowała, zabezpieczając dzieci i kontaktując się z ich opiekunami. Funkcjonariusze przypominają, że drogi ekspresowe są absolutnie niedostępne dla rowerzystów.
2: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznego incydentu. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking przeszła przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem Intercity, ignorując opuszczone szlabany. Nagranie z tego zdarzenia, które miało miejsce w marcu, zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci krytykują lekkomyślność seniorki, ale też podkreślają jej niesamowite szczęście. Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W schronisku dla zwierząt w Nowym Targu trwają szczegółowe oględziny z udziałem policji i weterynarza. Dotychczasowe kontrole nie potwierdziły doniesień o zbyt wysokich temperaturach czy padniętych zwierzętach. Właściciele schroniska prowadzili wentylatory i system zraszaczy, aby poprawić warunki dla zwierząt podczas upałów. Policja apeluje o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji.
2: W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Świnoujściu w nocy z wtorku na środę wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, a 15 zastępów straży pożarnej walczyło z żywiołem. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach, a miasto zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Przyczyny pożaru są nadal nieznane. Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Sąd okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo w Myślęcinku. Mężczyzna zastrzelił przypadkowego bezdomnego w czerwcu ubiegłego roku. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd uznał, że czyn był zaplanowany z pełną świadomością. Łukasz K. przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił motywów swojego działania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień. Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyraźne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa podniosły ceny hurtowe, co w połączeniu z wygaśnięciem rządowego pakietu osłonowego oznacza wzrost cen na stacjach. Benzyna PB95 zdrożała o 70 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 44 zł. Aramco również podniosło ceny, choć nieco łagodniej. Wzrosty te są wynikiem droższego dolara i końca obniżonego VAT-u. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach nawet o od 40 do 60 groszy na litrze. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Historyczny awans reprezentacji Meksyku do 1/8 finału Mistrzostw Świata zakończył się tragedią. W wyniku gigantycznego ścisku podczas świętowania w stolicy zginęły co najmniej dwie osoby. Milion kibiców wyszło na ulicę, by celebrować zwycięstwo 2-0 nad Ekwadorem, ale euforia szybko przerodziła się w dramat. Lokalne doniesienia sugerują, że liczba ofiar może być większa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago.
1: Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas trzy emocjonujące mecze 1/8 finału. O 18:00 w Atlancie Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, która debiutuje w tej fazie turnieju. O 22:00 w Seattle Belgia zagra z Senegalem, a o 2:00 w nocy w Santa Clara Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę. Wszystkie spotkania można oglądać na kanałach TVP.
2: Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym jesiennym sezonem. Już we wrześniu na antenie Polsatu zobaczymy nowe odcinki, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. W rodzinie Olszewskich dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Darek, syn bezwzględnego Bolesława, postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Z naładowaną bronią wkroczy do domu ojca, co może zakończyć się krwawą tragedią. Małżeństwo Elizy i Bolesława od lat przypominało pole bitwy, a teraz Eliza zdecydowała się na rozwód. Konflikt osiągnie apogeum, gdy na jaw wyjdą intymne sekrety Elizy. Czy Darek doprowadzi swój plan do końca? Tego dowiemy się już wkrótce. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christinę Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach. W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący odcinek 969, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca. Kansel, zażywająca potajemnie niebezpieczne tabletki odchudzające, doprowadzi do nagłego poronienia. Aby ukryć prawdę przed rodziną, oskarży Nanę o zepchnięcie ze schodów. Konflikt między Naną a Kansel narastał od dawna, a teraz osiągnie punkt kulminacyjny. Poiraz odkryje, że to Kansel zniszczyła cenną fotografię jego ojca, próbując obwinić o to Nanę. Rodzina odwróci się od Kansel, a jej sekrety wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić się z oskarżeń? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalet. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
0: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła te informacje prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu swoich fanów. W finale ostatniego sezonu Jagoda, grana przez Katarzynę Kołeczek, wyjechała z Tadeuszem i Dorotką na Hel, co wzbudziło wiele pytań o jej przyszłość w serialu. Aktorka podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyraziła nadzieję na częstsze pojawianie się na ekranie. Twórcy serialu zorganizowali ankietę, której aż 50% widzów domaga się większej roli dla Jagody. Wyniki te mogą wpłynąć na decyzje scenarzystów. Katarzyna Kołeczek została już zauważona na planie nowych odcinków, co potwierdza jej powrót. Fani mogą zatem liczyć na rozwinięcie wątku Jagody w nadchodzących epizodach. 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan, Demir i Afra Saraçoğlu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
3: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem.
2: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
3: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić 4 biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu. Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych.
2: Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe.
2: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron.
2: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
1: Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski. Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maja Bohosiewicz, znana z idealnej sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie. Świat muzyki disco stracił jednego z najważniejszych głosów. Victor Willis, współzałożyciel i wokalista Village People, odszedł 30 czerwca po krótkiej, ale intensywnej chorobie. To on współtworzył takie hity jak YMCA i Macho Man, które do dziś rozbrzmiewają na parkietach. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a fani na całym świecie pogrążeni są w żałobie.
2: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem jej mokotowski balkon zamienił się w fioletowy raj, pełen bujnej zieleni i naturalnego drewna. Aktorka, znana z miłości do Grecji, postanowiła w tym roku postawić na intensywne odcienie magenty. Fani są zachwyceni, a balkon stał się idealnym miejscem na relaks w miejskiej dżungli.
1: W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
1: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. U2, zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty, w 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty, a trasa Zoti Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zooropa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Koniec taniego tankowania stał się faktem. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z wyższymi cenami paliw, które przekroczyły 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę. Na niektórych stacjach ceny wzrosły nawet o 80 groszy za litr. Na warszawskim Żoliborzu doszło do tragicznego wypadku. We wtorek, 30 czerwca, śmieciarka potrąciła 90-letniego mężczyznę na ulicy Przasnyskiej. Senior w ciężkim stanie trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Kierowca pojazdu był trzeźwy.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
1: Prokuratura prowadzi 2 śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed niebezpiecznym trendem train surfing, który dotarł do Warszawy i już doprowadził do tragicznych wypadków. Młodzi ludzie ryzykują życie, jeżdżąc na dachach pociągów i publikując filmy w internecie. W maju w Warszawie zginął 16-latek, a w Parzniewie 18-letnia dziewczyna została porażona prądem. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego 2 przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych. Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Zbrodnia była zaplanowana i dokonana z premedytacją. Po zdarzeniu Łukasz K. przyznał się do winy matce i koledze, który zawiadomił policję. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd zasądził także 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary.
2: Polregio pracuje nad wprowadzeniem do eksploatacji 9 pociągów Lint 27, które odkupiło od niemieckiego przewoźnika. Pierwsze prace modernizacyjne już trwają w Olsztynie, a dokumentację przygotuje firma Tech Solutions Group. Pociągi mają wyjechać na trasy w północno-wschodniej Polsce w 2027 roku, oferując klimatyzację, miejsca na rowery i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy skład pomieści około 170 pasażerów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Ekipa SK Summer City spędziła gorący weekend na Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju, kibicując tysiącom biegaczy. Mimo ekstremalnego upału, aż 1379 zawodników ukończyło wymagające trasy. SK Summer City nie zwalnia tempa i już wkrótce odwiedzi Dolny Śląsk. W najbliższych dniach spotkacie ich w Świeradowie Zdroju, Wrocławiu, Świeżawie i nad Zalewem Radków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się dzisiaj na poziomie 1019. We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Dla Białegostoku prognozowane są intensywne opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyraźne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa podniosły ceny hurtowe, co w połączeniu z wygaśnięciem rządowego pakietu osłonowego oznacza wzrost cen na stacjach. Benzyna PB95 zdrożała o 70 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 44 zł. Aramco również podniosło ceny, choć nieco łagodniej. Wzrosty te są wynikiem droższego dolara i końca obniżonego VAT-u. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach nawet o od 40 do 60 groszy na litrze. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym za granicą. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski. Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec. transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po polonieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. W nowym, 11 sezonie Rancha Stasiek Kotecki w końcu doczeka się upragnionego awansu. Policjant awansuje aż o 2 stopnie, stając się aspirantem sztabowym. Choć jego pagony zyskają nowe symbole, charakter Staśka pozostanie niezmienny. Jego poczciwość i łatwowierność nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
2: Love is Blind, Polska, znów przyciąga uwagę. Marta, uczestniczka programu, podzieliła się w sieci wzruszającym nagraniem, upamiętniającym rocznicę śmierci jej mamy. Na filmie widać, jak wypuszcza do nieba czerwony balon w kształcie serca, co stało się jej coroczną tradycją. Widzowie pamiętają podobny moment z programu, kiedy towarzyszył jej Damian. Ich relacja po zakończeniu show pozostaje jednak tajemnicą. Choć przed ołtarzem powiedzieli tak, teraz unikają wspólnych wystąpień. Plotki o ich związku krążą, ale oficjalnie nie ogłosili rozstania. Wśród par pierwszego sezonu przetrwali jedynie Daria i Filip. Polska edycja Taskmastera już wkrótce zagości na antenie TVN. W zmaganiach pełnych humoru i nieoczekiwanych wyzwań weźmie udział 5 znanych postaci. Wśród uczestników znaleźli się Zofia Zborowska-Wrona, Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur oraz raper Żabson. Ich kreatywność i poczucie humoru przetestuje surowy Taskmaster, w którego rolę wcieli się Adam Woronowicz. Asystować mu będzie Cezary Sikora. Program, będący globalnym fenomenem, obiecuje mnóstwo śmiechu i zaskakujących momentów. Premiera już niebawem, a emocje sięgają zenitu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP2.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek z bronią w ręku odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowej. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 17 stopni w Gdańsku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 20 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński ogłosił powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która ma zbadać sytuację w warszawskich szpitalach. Komisja będzie niezależna i apolityczna, a jej członkowie zostaną wybrani przez Sejm na podstawie zgłoszeń organizacji medycznych. Głównym celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w Szpitalu Południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów.
3: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu, ale to nie gwarantuje jej samodzielnych rządów. Kluczową rolę mogą odegrać Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, które mogą zadecydować o większości w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość wraz z tymi ugrupowaniami mogłoby uzyskać większość mandatów. To oznacza, że powyborcze koalicje będą kluczowe dla przyszłości władzy w Polsce.
2: Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poboży, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością. Sąd rozpatruje zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura utrzymuje, że istnieje groźba surowej kary i obawa matactwa, co uzasadnia areszt. Obrona twierdzi, że były minister wyjechał z Polski legalnie i podkreśla polityczne tło sprawy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel. Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej.
2: Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego.
1: Słuchacie Radia Super Express. Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w Brygady Obrony Pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę. Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa, święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
2: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście podczas upałów. Przyczyną nie jest brak wody, lecz przeciągi. Aby temu zapobiec, warto ustawić roślinę w ciepłym, osłoniętym miejscu. Dodatkowo, raz w miesiącu można zastosować odżywkę z żelatyny, która wzmocni jej wzrost.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy. Bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia.
2: Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność. Seweryn Krajewski, legenda polskiej muzyki, postanowił zamienić blask reflektorów na spokojne życie w Stanach Zjednoczonych. Po rozwodzie z żoną, z którą był związany przez ponad 40 lat, znalazł szczęście u boku producentki filmowej Heleny Giersz. Teraz, zamiast tworzyć kolejne hity, cieszy się spokojem w willi przy plaży. Może to właśnie ten moment, kiedy nie tyle kończy się talent, co potrzeba tworzenia.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki.
2: Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia. Deep Purple nie przestaje zaskakiwać. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Splat, który ma być najcięższym krążkiem od lat. Ian Gillan, wokalista z szalonym umysłem, serwuje nam teksty pełne humoru i błyskotliwości, eksplorując temat końca ludzkości jako metamorfozy. A dla fanów z Polski mamy dobrą wiadomość. 8 października zespół zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po koncercie też poczujemy się jak po apokalipsie. Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Gabby Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku. Open Air Festival 2026 rusza z przytupem, a na scenie pojawi się legendarna brytyjska formacja The Cure. Robert Smith i jego ekipa zagrają w piątek, 3 lipca o 21 na Orange Main Stage. Dla tych, którzy nie dotrą do Trójmiasta, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia. Cóż, nie każdy ma szansę zobaczyć legendę na żywo, ale przynajmniej telewizor nie zawiedzie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów.
1: W Warszawie w poniedziałkowy wieczór w Parku Praskim znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja próbuje ustalić jego tożsamość, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ewentualny udział osób trzecich. Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.
2: Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. W Świnoujściu w nocy z wtorku na środę wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, a 15 zastępów straży pożarnej walczyło z żywiołem. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach, a miasto zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Przyczyny pożaru są nadal nieznane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Bartosz Mazurek, dotychczasowy zawodnik Jagiellonii Białystok, przenosi się do RB Salzburg. Austriacki klub zapłaci za 19-latka aż 7,5 miliona euro. Mazurek, który zadebiutował w Ekstraklasie w marcu zeszłego roku, był kluczowym graczem Jagiellonii w ostatnim sezonie. To drugi rekordowy transfer w historii klubu z Białegostoku.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
1: Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane są intensywne opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji znamy w lutym przyszłego roku. 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Polem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie. Historyczny awans reprezentacji Meksyku do 1/8 finału Mistrzostw Świata zakończył się tragedią. W wyniku gigantycznego ścisku podczas świętowania w stolicy zginęły co najmniej 2 osoby. Milion kibiców wyszło na ulicę, by celebrować zwycięstwo 2-0 nad Ekwadorem, ale euforia szybko przerodziła się w dramat. Lokalne doniesienia sugerują, że liczba ofiar może być większa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapuł zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich Mistrzostw Świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
1: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
2: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 998 odcinkiem. Blanka i Mario, zrozpaczeni po zaginięciu córki Ninki, stają przed trudnym wyborem. W desperacji decydują się na spotkanie z bezwzględnym gangsterem Sergio w więzieniu. Spotkanie zamienia się w koszmar, gdy Sergio wykorzystuje sytuację, by upokorzyć rodziców. Blanka, gotowa na wszystko, by ratować córkę, musi zmierzyć się z bezlitosnym przeciwnikiem. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem, czy to tylko gra? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już dziś wieczorem na antenie TVP2. Powtórki i streaming będą dostępne na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christinę Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalet. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
1: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
2: W 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan Demir i Afra Saraçoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
3: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem. Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w warszawskim szpitalu południowym, zwrócił szpitalowi Brudnowskiemu 80 tysięcy złotych po wystawieniu faktur korygujących. Pracował tam od lutego do czerwca tego roku, zarabiając 350 zł za godzinę, co było wyższe od standardowej stawki. Władze szpitala i rada nadzorcza prowadzą postępowania wyjaśniające w tej sprawie. Prokuratura już wcześniej wszczęła dwa śledztwa dotyczące szpitala południowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku. Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator koalicji

0: i Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
1: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić czterech biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach.
0: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
1: W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już dwie osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
1: Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać. Muzyczny świat stracił jednego z gigantów, Clive Davis. Człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
2: Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski.
1: Wimbledon 2026 ruszył pełną parą, a na kortach nie mogło zabraknąć naszej tenisowej gwiazdy, Igi Świątek. W swoim pierwszym meczu pokonała Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach zasiadł sam Jan Borysewicz z Lady Pan, który z pasją śledził każdy ruch Igi. Ciekawe, czy jego obecność wpłynie na setlistę koncertową zespołu? Kolejny pojedynek Świątek z Karoliną Pliskową już za dwa dni.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
1: Jonathan Donais z Anthraxu nie owija w bawełnę i wskazuje Dimebaga Darrella jako najlepszego metalowego gitarzystę wszechczasów. Zresztą, kto by się nie zgodził z tym wyborem? W końcu Darrell miał wszystko. Genialne riffy, niesamowite solówki i sceniczny blask. A skoro już o Anthraxie mowa, ich nowy album Cursum Perficio zadebiutuje 18 września. Ciekawe, czy będzie równie potężny jak wybór Donaisa. Dziś na Open Air Festival 2026 startuje prawdziwa muzyczna uczta. Na scenie głównej pojawią się Florence, plus The Machine, The Cure, a także niepowtarzalny Nick Cave i The Bad Seeds. Ten australijski artysta znany jest z koncertów, które bardziej przypominają muzyczne ceremonie niż zwykłe występy. Nick Cave zagra o 22:00, ale jak to bywa na festiwalach, czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość. Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. Duet Pro 8L 3M znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stiz biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
1: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych $15,000 zebrano dopiero nieco ponad 5,000. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów.
2: U2. Zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty. W 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty. A trasa Zoti Vatur stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zooropa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu. Ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
2: W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy. W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2 plus 1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego 2 przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury.
2: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo w Myślęcinku. Mężczyzna zastrzelił przypadkowego bezdomnego w czerwcu ubiegłego roku. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd uznał, że czyn był zaplanowany z pełną świadomością. Łukasz K. przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił motywów swojego działania.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9 lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane są intensywne opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym. To oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80%. 50% do 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 19 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym, 20. sezonem. Premierowy 3392 odcinek planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie losów Ewy i Romea po ich kontrowersyjnym ślubie. Również Karolina i Bruno będą musieli zmierzyć się z formalnościami po zawarciu małżeństwa w Stanach Zjednoczonych. Choć data premiery może się jeszcze zmienić, emocje rosną z każdym dniem. Aktorzy wciąż pracują na planie, a widzowie nie mogą się doczekać nowych odcinków. Wrzesień zapowiada się pełen emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający role Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który trzyma w napięciu. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 4 lipca, Nana i Poyraz stają przed trudnym wyzwaniem. Choć ich ślub miał uchronić Nanę przed deportacją, teraz muszą udowodnić autentyczność swojego związku. Wścibska Cancel nie ustaje w intrygach, co prowadzi do rodzinnej katastrofy. Pojawienie się urzędnika państwowego w domu Poyraza stawia parę w trudnej sytuacji. Mimo początkowych podejrzeń, naturalna atmosfera między małżonkami przekonuje kontrolera o prawdziwości ich związku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo. Emocje sięgają zenitu w odcinku 969, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca. Sinan, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, wyjawia przyjaciółce Ainur mroczną rodzinną tajemnicę. Jego matka obwinia go o śmierć brata, co stawia go w trudnej sytuacji. Czy to bolesne wyznanie skłoni Ainur do zmiany decyzji i pomoże mu w mistyfikacji? Sinan potrzebuje jej wsparcia, by przedstawić matce fikcyjną partnerkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP. VOD. Czy prawda ostatecznie wyjdzie na jaw? Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Z Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako umiarkowane, a w Poznaniu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: lat.
1: Minęła 19.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Jarosław Kaczyński ogłosił powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która ma zbadać sytuację w warszawskich szpitalach. Komisja będzie niezależna i apolityczna, a jej członkowie zostaną wybrani przez Sejm na podstawie zgłoszeń organizacji medycznych. Głównym celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w Szpitalu Południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów. Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poboży, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością. Sąd rozpatruje zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura utrzymuje, że istnieje groźba surowej kary i obawa matactwa, co uzasadnia areszt. Obrona twierdzi, że były minister wyjechał z Polski legalnie i podkreśla polityczne tło sprawy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa, piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej. Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje. Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w brygady obrony pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście podczas upałów. Przyczyną nie jest brak wody, lecz przeciągi. Aby temu zapobiec, warto ustawić roślinę w ciepłym, osłoniętym miejscu. Dodatkowo, raz w miesiącu można zastosować odżywkę z żelatyny, która wzmocni jej wzrost. Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 20 stopni i zachmurzenie całkowite. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kanada wkracza na europejską scenę muzyczną z hukiem. CBC i Radio Kanada dołączyły do Europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że w 2027 roku zobaczymy Kanadyjczyków na Eurowizji w Bułgarii. To pierwszy raz, gdy kraj z Ameryki Północnej weźmie udział w tym konkursie, ale nie liczcie na żadne taryfy ulgowe. Kanadyjski reprezentant zacznie od półfinałów, a jak zostanie wybrany, to jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Europa jest gotowa na kanadyjską inwazję muzyczną. Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
2: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię. Na weselu Klaudii Halejcio emocje sięgnęły zenitu, gdy jej mama chwyciła za mikrofon. Wzruszająca przemowa, pełna wspomnień z dzieciństwa i czułych słów, poruszyła wszystkich obecnych. Goście ocierali łzy, a nowożeńcy słuchali z zapartym tchem. Cóż, kto by pomyślał, że największym hitem wesela nie będą dekoracje, a słowa mamy w beżowej sukni.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność.
2: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy. Świat muzyki disco stracił jednego z najważniejszych głosów. Victor Willis, współzałożyciel i wokalista Village People, odszedł 30 czerwca po krótkiej, ale intensywnej chorobie. To on współtworzył takie hity jak YMCA i Macho Man, które do dziś rozbrzmiewają na parkietach. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a fani na całym świecie pogrążeni są w żałobie. W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze. Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia.
2: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
1: David Hakopian, były basista zespołu Soil, który przekształcił się w legendarny System of a Down, ujawnił, że został wyrzucony z zespołu za zbyt spokojne usposobienie. Koledzy stwierdzili, że nie był wystarczająco wściekły, by grać z odpowiednią agresją. Cóż za ironia losu, że spokój może być przeszkodą w świecie rocka. Tymczasem System of a Down szykuje się do kolejnych koncertów w Polsce, które odbędą się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 19 stopni i zachmurzenie całkowite. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą. Koniec taniego tankowania stał się faktem. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z wyższymi cenami paliw, które przekroczyły 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę. Na niektórych stacjach ceny wzrosły nawet o 80 groszy za litr.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów. Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji.
1: Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa, skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a zjawisko overbookingu stało się codziennością. Pomorze Zachodnie przyciąga turystów z całej Europy, a Świnoujście i Pobierowo biją rekordy popularności. Polska wyrasta na poważnego konkurenta dla Hiszpanii czy Chorwacji, przyciągając gości bezpieczeństwem i przystępnymi cenami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
1: Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać. Dziś w 1/6 finału Mistrzostw Świata czekają nas emocjonujące mecze. Jan Tomaszewski przewiduje sensację w starciu Belgii z Senegalem, wskazując na szansę Senegalczyków, jeśli mecz zakończy się w regulaminowym czasie. W przypadku rzutów karnych, jego zdaniem, Belgowie mają przewagę dzięki bramkarzowi Courtois. W drugim meczu Anglia jest zdecydowanym faworytem w starciu z Kongiem. Czy te prognozy się sprawdzą? Dowiemy się już dziś.
2: W emocjonującym meczu w Monterrey Maroko pokonało Holandię po serii rzutów karnych, awansując do 1/8 finału. Spotkanie było pełne zaciętej walki, a obrońca Holandii Jan-Paul van Hekke doznał poważnego urazu głowy po przypadkowym starciu. Mimo prowadzenia Holandii po golu Kodiego, Gakpo Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issie Diopowi, co doprowadziło do dogrywki i ostatecznego triumfu Maroka.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Wimbledonu po pewnym zwycięstwie nad Chilijczykiem Alejandro Tabilo, wygrywając 6-3, 7-5, 7-5. Polak z Piotrkowa Trybunalskiego zrewanżował się za wcześniejszą porażkę w Roland Garros, pokazując świetną formę na trawie. W kolejnej rundzie Majchrzak zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Pablo Llamasem Ruizem a Zacharym Swajdą. W środę o awans powalczy także Hubert Hurkacz, który zagra z Sebastianem Offnerem. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu, ale jej forma budzi obawy. Mecz z Taylor Townsend był pełen emocji, a atmosfera w zespole Polki wydaje się napięta. Eksperci zwracają uwagę na trudne relacje w jej sztabie, co może wpływać na jej grę. Przed Świątek teraz starcie z Karoliną Pliskową, które zapowiada się jako duże wyzwanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapu zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
2: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze. Rozpoczyna się letnia edycja Botanicznej Piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Bydgoszczy z temperaturą 18 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
2: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 998 odcinkiem. Blanka i Mario, zrozpaczeni po zaginięciu córki Ninki, stają przed trudnym wyborem. W desperacji decydują się na spotkanie z bezwzględnym gangsterem Sergio w więzieniu. Spotkanie zamienia się w koszmar, gdy Sergio wykorzystuje sytuację, by upokorzyć rodziców. Blanka, gotowa na wszystko, by ratować córkę, musi zmierzyć się z bezlitosnym przeciwnikiem. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem, czy to tylko gra? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już dziś wieczorem na antenie TVP2. Powtórki i streaming będą dostępne na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christinę Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Inocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalet. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
1: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
2: 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan Demir i Afra Saracoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 19 stopni i zachmurzenie całkowite. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Aj.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
0: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem. Prezydent Karol Nawrocki planuje zablokować nową ustawę o statusie osoby najbliższej, co może wywołać zamieszanie w polskiej polityce. Brak jego podpisu to problem dla Donalda Tuska i jego ekipy, którzy liczyli na przyjęcie tych przepisów. Dziś odbyły się rozmowy z Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, współtwórczynią ustawy, w nadziei na zmianę decyzji prezydenta. Nowe przepisy miały umożliwić formalizację relacji u notariusza, co ułatwiłoby między innymi wspólne rozliczanie podatków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek nie poniesie konsekwencji w związku z doniesieniami o omijaniu kolejki na badania w szpitalu w Żywcu. Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej uznało, że wyjaśnienia posłanki były wystarczające. Sprawa dotyczyła badania, na które posłanka czekała zaledwie 3 tygodnie, podczas gdy inni pacjenci muszą czekać prawie 2 lata. Rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że szczegóły nie mogą być ujawnione ze względu na kwestie zdrowotne. Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku.
0: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić 4 biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach. Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
2: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Czy Jacek Jaworek dokonał zbrodni doskonałej? Mężczyzna wciąż jest nieuchwytny po tym, jak z zimną krwią pozbawił życia swoich bliskich, własnego brata i jego rodziny, żony oraz 17-letniego syna. Nie zdołał znaleźć jedynie 13-latka, który zdążył ukryć się przed nim w szafie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. To był maj 2021 roku. 52-letni Jacek Jaworek przyjechał do brata Janusza kilka miesięcy wcześniej. Miał u niego pomieszkiwać tylko przez chwilę. Niedawno opuścił zakład karny, gdzie odbywał zastępczą karę za uchylanie się od płacenia alimentów. Obiecywał, że w domu w Borowcach, niedaleko Częstochowy w województwie śląskim, zostanie na około 2 tygodnie. Ten okres raz za razem się jednak przedłużał, a Jaworek został u rodziny brata na pół roku. Zaczął być dla domowników coraz większym ciężarem. W domu dochodziło do awantur, a 52-latek odgrażał się, wyzywał brata i jego żonę Justynę. Rodzina nie mogła się go pozbyć. W tygodniu, w którym doszło do tragedii, u Jaworków według świadków miała być nawet policja, ale nie podjęto żadnych konkretnych czynności, bo nie było do tego przesłanek. W piątek, 10 maja, Jacek Jaworek spełnił straszliwe groźby, którymi straszył rodzinę. Mężczyzna feralnego dnia wyszedł z domu i nie wracał do niego przez kilka następnych godzin. Gdy zjawił się przed drzwiami po północy, zorientował się, że nie zabrał ze sobą kluczy. Zaczął więc dobijać się do domu i zapewne pobudził wszystkich domowników. Drzwi otworzyła mu w końcu bratowa, Justyna, która nie kryła swojego niezadowolenia. Nie znamy dokładnego przebiegu następnych zdarzeń poza rekonstrukcją, jaką przeprowadziła policja, ale sąsiedzi relacjonowali, że słyszeli głośną awanturę, która rozgrywała się przed domem Jaworków. Nagle wrzaski przerwał wystrzał z broni. Jeden po drugim. Kobieta padła bez życia na ziemię, a na jej ratunek przybiegł mąż Janusz. Do niego również Jacek strzelił. Zabił własnego brata. Sąsiedzi wezwali na miejsce służby, słysząc kolejne strzały, a także odgłosy, jakby mężczyzna dobijał swoje ofiary. Sprawca znalazł w domu również 17-letniego syna pary, który słyszał awanturę. Dla niego Jacek Jaworek również nie miał litości i zastrzelił nastolatka. W pośpiechu chodził jeszcze po pokojach, bo wiedział, że w domu powinien przebywać drugi syn pary, 13-latek. Chłopak jako jedyny nie pokazał się sprawcy, tylko schował w szafie zaraz potem, gdy usłyszał, co się dzieje. Wujek nie zdołał go znaleźć i postanowił uciec z miejsca zdarzenia, zanim na miejsce przyjadą policjanci. Uznał, że być może 13-latek nocuje u kolegi. Gdy niebezpieczeństwo minęło, nastolatek uciekł przez okno i pobiegł do kuzyna, który mieszkał niedaleko jego domu. Sąsiad zamordowanej rodziny z Borowców w rozmowie z dziennikarzami Super Expressu wyznał, że 13-latka być może uratowała rozmowa z Olą, która mieszka we Wrocławiu. To była wnuczka mężczyzny, z którym rozmawiali nasi reporterzy. Przyznał, że nastolatkowie bardzo się lubili i często rozmawiali ze sobą przez komputer do późnych godzin wieczornych. Nie inaczej było feralnej nocy. Ola miała rozmawiać z chłopakiem jeszcze około godziny 1 w nocy, gdy padły pierwsze strzały. 13-latek więc nie spał. Od razu ściszył głośniki, a później schował się do szafy. Jacek Jaworek wszedł do jego pokoju i szukał go, ale do szafy nie zajrzał. Dzięki temu nastolatek przeżył, jako jedyny z całej rodziny. Trudno sobie wyobrazić, co musiał czuć. W jednej chwili stracił wszystkie najbliższe mu osoby, z rąk człowieka, który też tą bliską osobą się wydawał. Okropna trauma, jakiej doświadczył, i życie po utracie ludzi, których 13-latek kochał całym sercem, odcisnęły ogromne piętno na jego psychice. Gdy na miejsce przyjechała policja, Jaworka już nie było. Funkcjonariusze odkryli jedynie makabryczne pobojowisko, jakie po sobie zostawił. Machina ruszyła niemal natychmiast. Rozpoczęto poszukiwania, obserwowano także mieszkanie w Częstochowie, gdzie podejrzany był zameldowany. Mieszkała tam nadal jego była żona, z którą się rozwiódł. Mają troje dzieci, z czego jedno było wówczas dorosłe. Kobieta nie chciała wypowiadać się na temat byłego męża. Mimo zakrojonych na niespotykaną do tej pory skalę poszukiwań, Jacka Jaworka do dziś nie udało się odnaleźć. Mężczyzna przed laty pracował w Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech. Myślano, że być może tam zdołał jakoś uciec. Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach opublikowała publikowała jego portrety pamięciowe, a wraz z biegiem czasu pokazywano też na zdjęciach, jak mógł zmienić się Jacek Jaworek. Wariantów było sporo. Dłuższe włosy, z brodą, z wąsami, na łyso. Żadna z fotografii nie przyniosła jednak skutku i nikt nie zgłosił się na komendę z informacjami, które doprowadziłyby do zatrzymania podejrzanego. Czy dokonał zbrodni doskonałej? Według śledczych dwie wersje zdarzeń są najbardziej prawdopodobne. Pierwsza mówi o tym, że sprawca żyje i udało mu się uciec za granicę. Druga zakłada z kolei, że Jaworek nie żyje, ale jego zwłoki są w miejscu, którego do tej pory nie udało się odkryć, mimo że okolice Borowców przeczesało kilkuset policjantów wspieranych przez ratowników GOPR, żołnierzy WOT, mundurowych Straży Leśnej oraz strażaków OSP. Akcja trwała przez kilka dni i była później często powtarzana, nie przyniosła jednak rezultatu. Postępowanie przeciwko Jackowi Jaworkowi jest systematycznie przedłużane na wniosek prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się o pomoc do służb zagranicznych. Poproszono nawet dosyć niedawno Stany Zjednoczone o pomoc prawną w ramach międzynarodowej współpracy. To właśnie władze sądowe USA przekazały polskim śledczym materiały pozyskane od globalnej firmy internetowej. Chodziło najpewniej o logowania z różnych urządzeń, które mógł mieć przy sobie Jacek Jaworek. Mogłyby one pomóc funkcjonariuszom w ustaleniu, gdzie przemieszczał się podejrzany tuż po dokonanej zbrodni. W sprawie przesłuchano blisko 100 świadków, w tym członków bliższej i dalszej rodziny, sąsiadów, znajomych Jacka Jaworka oraz mieszkańców wsi Borowce. Pytano ich zarówno o samo zdarzenie, jak i historię rodziny, o to, jak wyglądała ich sytuacja finansowa, jak układały się relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Najbardziej kluczowym świadkiem jest 13-latek, który przeżył masakrę. Jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii mówi o tym, że do kłótni i późniejszego zabójstwa mogło dojść z powodu sporu pomiędzy braćmi o podział majątku po zmarłych rodzicach, który dodatkowo zaostrzyły ostatnie problemy prawne 52-latka. Jacek Jaworek jest poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Wystawiono za nim także czerwoną notę Interpolu. Mimo tego, że tuż po zbrodni zorganizowano wielką obławę z użyciem dronów i specjalistycznego sprzętu, sprawcy nie udało się złapać. Nie pomogła nawet nagroda wyznaczona przez policję, ani współpraca z europejskimi funkcjonariuszami. Czy Jacek Jaworek żyje? A jeśli tak, to gdzie się ukrywa? Nie wiadomo, czy kiedykolwiek poznamy odpowiedzi na te pytania. Śledczy przekonują, że robią co w ich mocy, by schwytać sprawcę tej brutalnej zbrodni. Każdy kolejny dzień zmniejsza jednak szanse powodzenia, a eksperci już dziś wskazują, że repertuar działań, jakie można było podjąć, powoli się wyczerpuje. W czwartek, 1 czerwca 2023 roku, prokuratura okręgowa w Częstochowie tymczasowo zawiesiła śledztwo w sprawie Jacka Jaworka. Jednak poszukiwania w jego sprawie mają być kontynuowane.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11 edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy, bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia? Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron. Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski. Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
1: Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące?
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. Duet Pro 8L 3M znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
1: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów. Open Air Festival 2026 rusza z przytupem, a na scenie pojawi się legendarna brytyjska formacja The Cure. Robert Smith i jego ekipa zagrają w piątek, 3 lipca, o 21:00 na Orange Main Stage. Dla tych, którzy nie dotrą do Trójmiasta, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia. Cóż, nie każdy ma szansę zobaczyć legendę na żywo, ale przynajmniej telewizor nie zawiedzie.
2: U2. Zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty. W 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty. A trasa Zotiva Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zooropa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu. Ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
2: Od dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Po północy na stacjach benzynowych w całej Polsce ceny wzrosły, przekraczając 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa. W niektórych miejscach podwyżki sięgnęły nawet 80 groszy na litrze. W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania. Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2+1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a Pomorze Zachodnie przeżywa najlepsze lato w historii. Polska staje się alternatywą dla popularnych kierunków, takich jak Hiszpania czy Chorwacja, przyciągając turystów z całej Europy. Eksperci podkreślają, że Bałtyk może stać się turystycznym supermocarstwem, a sezon 2026 roku dopiero się rozkręca.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9. lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku. 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyraźne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa podniosły ceny hurtowe, co w połączeniu z wygaśnięciem rządowego pakietu osłonowego oznacza wzrost cen na stacjach. Benzyna PB95 zdrożała o 70 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 44 zł. Aramco również podniosło ceny, choć nieco łagodniej. Wzrosty te są wynikiem droższego dolara i końca obniżonego VAT-u. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach nawet o od 40 do 60 groszy na litrze.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
0: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 18 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 1 metr na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 21 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. W 966 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas prawdziwa niespodzianka. Nazli i Sahin, korzystając z nieobecności Kansel i Senet, organizują potajemne wesele dla Nany i Poyraza. W przygotowaniach pomagają im Yusuf i Mert, dbając o każdy szczegół, od dekoracji po muzykę. Nowożeńcy, zaskoczeni niespodzianką, muszą odnaleźć się w tej intymnej sytuacji. Emocje sięgają zenitu, gdy granica między udawaniem a prawdziwymi uczuciami zaczyna się zacierać. Odcinek pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji już jutro o 16:05. W TVP1. Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym, 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska Kansel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. Love is Blind, Polska, znów przyciąga uwagę. Marta, uczestniczka programu, podzieliła się w sieci wzruszającym nagraniem, upamiętniającym rocznicę śmierci jej mamy. Na filmie widać, jak wypuszcza do nieba czerwony balon w kształcie serca, co stało się jej coroczną tradycją. Widzowie pamiętają podobny moment z programu, kiedy towarzyszył jej Damian. Ich relacja po zakończeniu show pozostaje jednak tajemnicą. Choć przed ołtarzem powiedzieli tak, teraz unikają wspólnych wystąpień. Plotki o ich związku krążą, ale oficjalnie nie ogłosili rozstania. Wśród par z pierwszego sezonu przetrwali jedynie Daria i Filip.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający rolę Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże.
0: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi, pełnymi napięcia odcinkami. Borys, grany przez Patryka Cebulskiego, znów znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zwiastun pokazuje, jak bohater zostaje zwabiony do lasu, gdzie czeka na niego uzbrojony napastnik. Borys, znany z licznych problemów, tym razem musi zmierzyć się z kimś, kto wyceluje w niego broń. Czy to Bolesław, czy może pseudokibice, z którymi ma zatargi? Losy Borysa stają się coraz bardziej dramatyczne, a twórcy serialu skutecznie podsycają napięcie, nie zdradzając tożsamości napastnika. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco i pełne zwrotów akcji.
1: M jak Miłość powraca na ekrany z nowym, 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP 2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński ogłosił powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która ma zbadać sytuację w warszawskich szpitalach. Komisja będzie niezależna i apolityczna, a jej członkowie zostaną wybrani przez Sejm na podstawie zgłoszeń organizacji medycznych. Głównym celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w Szpitalu Południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów. Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poborzy, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością.
3: Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
2: Sąd rozpatruje zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura utrzymuje, że istnieje groźba surowej kary i obawa matactwa, co uzasadnia areszt. Obrona twierdzi, że były minister wyjechał z Polski legalnie i podkreśla polityczne tło sprawy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Atlantyku, 50 km od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa, piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata. W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej. Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w Brygady Obrony Pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i obrony Tarcza Wschód.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście podczas upałów. Przyczyną nie jest brak wody, lecz przeciągi. Aby temu zapobiec, warto ustawić roślinę w ciepłym, osłoniętym miejscu. Dodatkowo, raz w miesiącu można zastosować odżywkę z żelatyny, która wzmocni jej wzrost. Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 20 stopni i zachmurzenie całkowite. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kanada wkracza na europejską scenę muzyczną z hukiem. CBC i Radio Kanada dołączyły do Europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że w 2027 roku zobaczymy Kanadyjczyków na Eurowizji w Bułgarii. To pierwszy raz, gdy kraj z Ameryki Północnej weźmie udział w tym konkursie, ale nie liczcie na żadne taryfy ulgowe. Kanadyjski reprezentant zacznie od półfinałów, a jak zostanie wybrany, to jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Europa jest gotowa na kanadyjską inwazję muzyczną. Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
3: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy. Świat muzyki disco stracił jednego z najważniejszych głosów. Victor Willis, współzałożyciel i wokalista Village People, odszedł 30 czerwca po krótkiej, ale intensywnej chorobie. To on współtworzył takie hity jak YMCA i Macho Man, które do dziś rozbrzmiewają na parkietach. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a fani na całym świecie pogrążeni są w żałobie. W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
2: Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jonathan Donais z Anthraxu nie owija w bawełnę i wskazuje Dimebaga Darrella jako najlepszego metalowego gitarzystę wszechczasów. Zresztą, kto by się nie zgodził z tym wyborem? W końcu Darrell miał wszystko. Genialne riffy, niesamowite solówki i sceniczny blask. A skoro już o Anthraxie mowa, ich nowy album Cursum Perficio zadebiutuje 18 września. Ciekawe, czy będzie równie potężny jak wybór Donaisa. Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia.
3: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
2: Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Gabby Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą. Koniec taniego tankowania stał się faktem. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z wyższymi cenami paliw, które przekroczyły 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę. Na niektórych stacjach ceny wzrosły nawet o 80 groszy za litr.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów. Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa, skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a zjawisko overbookingu stało się codziennością. Pomorze Zachodnie przyciąga turystów z całej Europy, a Świnoujście i Pobierowo biją rekordy popularności. Polska wyrasta na poważnego konkurenta dla Hiszpanii czy Chorwacji, przyciągając gości bezpieczeństwem i przystępnymi cenami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
2: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień.
2: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją. W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych. Na Mundialu 2026 trwa emocjonujący mecz Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Na stadionie w Atlancie prowadzi drużyna z Afryki dzięki bramce Briana Chipengi. Anglicy starają się odrobić straty, ale to Kongo kontroluje grę z przewagą w posiadaniu piłki. Czy Anglia zdoła odwrócić losy tego spotkania? Dziś w 1/6 finału Mistrzostw Świata czekają nas emocjonujące mecze. Jan Tomaszewski przewiduje sensację w starciu Belgii z Senegalem, wskazując na szansę Senegalczyków, jeśli mecz zakończy się w regulaminowym czasie. W przypadku rzutów karnych, jego zdaniem, Belgowie mają przewagę dzięki bramkarzowi Courtois. W drugim meczu Anglia jest zdecydowanym faworytem w starciu z Kongiem. Czy te prognozy się sprawdzą? Dowiemy się już dziś.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się m.in. z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Wimbledonu po pewnym zwycięstwie nad Chilijczykiem Alejandro Tabilo, wygrywając 6-3, 7-5, 7-5. Polak z Piotrkowa Trybunalskiego zrewanżował się za wcześniejszą porażkę w Roland Garros, pokazując świetną formę na trawie. W kolejnej rundzie Majchrzak zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Pablo Llamasem Ruizem a Zacharym Swajdą. W środę o awans powalczy także Hubert Hurkacz, który zagra z Sebastianem Offnerem. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Paulem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu, ale jej forma budzi obawy. Mecz z Taylor Townsend był pełen emocji, a atmosfera w zespole Polki wydaje się napięta. Eksperci zwracają uwagę na trudne relacje w jej sztabie, co może wpływać na jej grę. Przed Świątek teraz starcie z Karoliną Pliskową, które zapowiada się jako duże wyzwanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapu zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich Mistrzostw Świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
2: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rozpoczyna się letnia edycja botanicznej piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym, 20. sezonem. Premierowy 3392 odcinek planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie losów Ewy i Romea po ich kontrowersyjnym ślubie. Również Karolina i Bruno będą musieli zmierzyć się z formalnościami po zawarciu małżeństwa w Stanach Zjednoczonych. Choć data premiery może się jeszcze zmienić, emocje rosną z każdym dniem. Aktorzy wciąż pracują na planie, a widzowie nie mogą się doczekać nowych odcinków. Wrzesień zapowiada się pełen emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christine Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco.
0: Dziedzictwo to turecki serial, który trzyma w napięciu. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 4 lipca, Nana i Poyraz stają przed trudnym wyzwaniem. Choć ich ślub miał uchronić Nanę przed deportacją, teraz muszą udowodnić autentyczność swojego związku. Wścibska Cancel nie ustaje w intrygach, co prowadzi do rodzinnej katastrofy. Pojawienie się urzędnika państwowego w domu Poyraza stawia parę w trudnej sytuacji. Mimo początkowych podejrzeń, naturalna atmosfera między małżonkami przekonuje kontrolera o prawdziwości ich związku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semih, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Cancel, żądając pieniędzy za milczenie. Aynur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalek. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów. Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP2. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 140 odcinek, który zostanie wyemitowany 9 lipca o 17:20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między domownikami, a Jasemin odkrywa tajemnice w dokumentach medycznych, co może zmienić relacje w rodzinie. Bejza i Hancer podpisują pozew rozwodowy, a Cichan opuszcza rezydencję, co tylko potęguje napięcia. Jasemin, podejrzewając podstęp, nakłania Bejzę do badań krwi, których wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie. Sinem nie zamierza milczeć i wytyka Melicho błędy, co prowadzi do kolejnego spięcia. W tym wszystkim dochodzi do nagłego wypadku, który przerywa bieg wydarzeń i wprowadza niespodziewany zwrot akcji. Turecka produkcja przyciąga przed ekrany rzesze widzów, oferując emocje i intrygi na najwyższym poziomie. 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan Demir i Afra Saraçoğlu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą również 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
3: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem. Prezydent Karol Nawrocki planuje zablokować nową ustawę o statusie osoby najbliższej, co może wywołać zamieszanie w polskiej polityce. Brak jego podpisu to problem dla Donalda Tuska i jego ekipy, którzy liczyli na przyjęcie tych przepisów. Dziś odbyły się rozmowy z Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, współtwórczynią ustawy, w nadziei na zmianę decyzji prezydenta. Nowe przepisy miały umożliwić formalizację relacji u notariusza, co ułatwiłoby między innymi wspólne rozliczanie podatków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Od 1 stycznia przyszłego roku ponad 1 000 000 emerytów i rencistów otrzyma wyższą rentę wdowią. Świadczenie wzrośnie o 560 zł miesięcznie dzięki zmianom wprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy pozwalają na łączenie własnej emerytury z częścią świadczenia po zmarłym małżonku, co ma ułatwić codzienne funkcjonowanie seniorów.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek nie poniesie konsekwencji w związku z doniesieniami o omijaniu kolejki na badania w szpitalu w Żywcu. Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej uznało, że wyjaśnienia posłanki były wystarczające. Sprawa dotyczyła badania, na które posłanka czekała zaledwie 3 tygodnie, podczas gdy inni pacjenci muszą czekać prawie 2 lata. Rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że szczegóły nie mogą być ujawnione ze względu na kwestie zdrowotne.
3: 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
2: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA. Mimo wielu lat

0: spędzonych tam są dla niej teraz źródłem traumy. Hibiskus ogrodowy może kwitnąć bujnie przez całe lato dzięki domowemu nawozowi z drożdży. Wystarczy 100 g drożdży piekarskich i 10 litrów wody, by stworzyć skuteczną miksturę. Regularne podlewanie takim roztworem co 3 tygodnie wspiera wzrost i kwitnienie rośliny. Pamiętajmy, że hibiskus potrzebuje dużo słońca i ciepła.
1: Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa. Święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy. Bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia? Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron. Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski. Na weselu Klaudii Halejcio emocje sięgnęły zenitu, gdy jej mama chwyciła za mikrofon. Wzruszająca przemowa, pełna wspomnień z dzieciństwa i czułych słów, poruszyła wszystkich obecnych. Goście ocierali łzy, a nowożeńcy słuchali z zapartym tchem. Cóż, kto by pomyślał, że największym hitem wesela nie będą dekoracje, a słowa mamy w beżowej sukni.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
2: Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Deep Purple nie przestaje zaskakiwać. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Splat, który ma być najcięższym krążkiem od lat. Ian Gillan, wokalista z szalonym umysłem, serwuje nam teksty pełne humoru i błyskotliwości, eksplorując temat końca ludzkości jako metamorfozy. A dla fanów z Polski mamy dobrą wiadomość. 8 października zespół zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po koncercie też poczujemy się jak po apokalipsie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Duet Pro 8L 3TM znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
2: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów. Open Air Festival 2026 rusza z przytupem, a na scenie pojawi się legendarna brytyjska formacja The Cure. Robert Smith i jego ekipa zagrają w piątek, 3 lipca, o 21:00 na Orange Main Stage. Dla tych, którzy nie dotrą do Trójmiasta, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia. Cóż, nie każdy ma szansę zobaczyć legendę na żywo, ale przynajmniej telewizor nie zawiedzie.
1: U2, zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty, w 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty, a trasa Zoti Va Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zo Europa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Holland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
2: Od dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Po północy na stacjach benzynowych w całej Polsce ceny wzrosły, przekraczając 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa. W niektórych miejscach podwyżki sięgnęły nawet 80 groszy na litrze.
1: We wtorkowy wieczór przy plaży nudystów w rejonie Mostu Południowego znaleziono ciało 39-letniego mężczyzny. Policja potwierdziła, że to osoba, która zniknęła pod wodą dzień wcześniej. Mężczyzna utonął w miejscu oznaczonym jako czarny punkt wodny, co oznacza szczególnie niebezpieczny obszar. W Warszawie takich miejsc jest aż 23.
2: W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy. Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji. Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2+1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a Pomorze Zachodnie przeżywa najlepsze lato w historii. Polska staje się alternatywą dla popularnych kierunków, takich jak Hiszpania czy Chorwacja, przyciągając turystów z całej Europy. Eksperci podkreślają, że Bałtyk może stać się turystycznym supermocarstwem, a sezon 2026 roku dopiero się rozkręca.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9. lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe. 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku. W Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku doszło do pożaru dachu zabytkowej parowozowni. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien z powodu dużego zadymienia. Obiekt, który niedawno przeszedł remont, jest jednym z najcenniejszych zabytków kolejowych w regionie. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merca i sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach. Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80%. 50% do 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. W 966 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas prawdziwa niespodzianka. Nazli i Sahin, korzystając z nieobecności Kansel i Senet, organizują potajemne wesele dla Nany i Poyraza. W przygotowaniach pomagają im Yusuf i Mert, dbając o każdy szczegół, od dekoracji po muzykę. Nowożeńcy, zaskoczeni niespodzianką, muszą odnaleźć się w tej intymnej sytuacji. Emocje sięgają zenitu, gdy granica między udawaniem a prawdziwymi uczuciami zaczyna się zacierać. Odcinek pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji już jutro o 16:05. W TVP 1. Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym, 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP 1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska Kansel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
1: Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający rolę Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw Szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże.
0: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreśla, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. M jak Miłość powraca na ekrany z nowym, 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP 2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed sądem okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
0: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem.
2: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
0: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić 4 biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu. Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych.
2: Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe.
2: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron.
2: Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
1: Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdorzenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski. Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maja Bohosiewicz, znana z idealnej sylwetki, zdradza sekret swojej formy. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie są magiczne diety, a zdrowy rozsądek i brak alkoholu. Aktorka przyznaje, że jej organizm już nie toleruje trunków, a po 4 kieliszkach wina czuje się jak po maratonie. Może dorosłość to nie tylko rezygnacja z Aperola, ale i z kaca, który przypomina walkę o życie. Świat muzyki disco stracił jednego z najważniejszych głosów. Victor Willis, współzałożyciel i wokalista Village People, odszedł 30 czerwca po krótkiej, ale intensywnej chorobie. To on współtworzył takie hity jak YMCA i Macho Man, które do dziś rozbrzmiewają na parkietach. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a fani na całym świecie pogrążeni są w żałobie.
2: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem jej mokotowski balkon zamienił się w fioletowy raj, pełen bujnej zieleni i naturalnego drewna. Aktorka, znana z miłości do Grecji, postanowiła w tym roku postawić na intensywne odcienie magenty. Fani są zachwyceni, a balkon stał się idealnym miejscem na relaks w miejskiej dżungli.
1: W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
1: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. U2, zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty, w 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty, a trasa Zoo Ti Va Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zoo Europa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości ledwie odczuwalną. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Koniec taniego tankowania stał się faktem. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z wyższymi cenami paliw, które przekroczyły 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę. Na niektórych stacjach ceny wzrosły nawet o 80 groszy za litr. Na warszawskim Żoliborzu doszło do tragicznego wypadku. We wtorek, 30 czerwca, śmieciarka potrąciła 90-letniego mężczyznę na ulicy Przasnyskiej. Senior w ciężkim stanie trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Kierowca pojazdu był trzeźwy.
2: Dwaj chłopcy w wieku 8 i 9 lat wjechali rowerami na drogę ekspresową S-17 w okolicach Garwolina, co mogło skończyć się tragicznie. Dzieci, jadąc pod prąd i bez kasków, były w miejscu niedozwolonym dla rowerzystów. Policja szybko interweniowała, zabierając chłopców w bezpieczne miejsce. Opiekunowie zostali pouczeni o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi.
1: Prokuratura prowadzi 2 śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejeździe kolejowym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Starsza kobieta z kijkami do Nordic Walking zignorowała opuszczone rogatki i przeszła przez tory tuż przed pędzącym pociągiem Intercity. Nagranie z tego zdarzenia, które trafiło do sieci, obejrzano już ponad 730 tysięcy razy. PKP Intercity bada autentyczność materiału, a eksperci przypominają, że takie zachowanie może skończyć się tragicznie.
2: PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed niebezpiecznym trendem train surfing, który dotarł do Warszawy i już doprowadził do tragicznych wypadków. Młodzi ludzie ryzykują życie, jeżdżąc na dachach pociągów i publikując filmy w internecie. W maju w Warszawie zginął 16-latek, a w Parzniewie 18-letnia dziewczyna została porażona prądem. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego 2 przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych. Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za zabójstwo przypadkowego mężczyzny w Myślęcinku. Zbrodnia była zaplanowana i dokonana z premedytacją. Po zdarzeniu Łukasz K. przyznał się do winy matce i koledze, który zawiadomił policję. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd zasądził także 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla matki ofiary.
2: Polregio pracuje nad wprowadzeniem do eksploatacji 9 pociągów Linz 27, które odkupiło od niemieckiego przewoźnika. Pierwsze prace modernizacyjne już trwają w Olsztynie, a dokumentację przygotuje firma Tech Solutions Group. Pociągi mają wyjechać na trasy w północno-wschodniej Polsce w 2027 roku, oferując klimatyzację, miejsca na rowery i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy skład pomieści około 170 pasażerów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Ekipa SK Summer City spędziła gorący weekend na Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju, kibicując tysiącom biegaczy. Mimo ekstremalnego upału, aż 1379 zawodników ukończyło wymagające trasy. SK Summer City nie zwalnia tempa i już wkrótce odwiedzi Dolny Śląsk. W najbliższych dniach spotkacie ich w Świeradowie Zdroju, Wrocławiu, Świerzawie i nad Zalewem Radków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyraźne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa podniosły ceny hurtowe, co w połączeniu z wygaśnięciem rządowego pakietu osłonowego oznacza wzrost cen na stacjach. Benzyna PB95 zdrożała o 70 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 44 zł. Aramco również podniosło ceny, choć nieco łagodniej. Wzrosty te są wynikiem droższego dolara i końca obniżonego VAT-u. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach nawet o od 40 do 60 groszy na litrze. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne. Granicą. Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski. Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowce. transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 969 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę 5 lipca, Kansel posunie się do dramatycznego kłamstwa. Po poronieniu spowodowanym przez tabletki odchudzające, oskarży Nanę o zrzucenie jej ze schodów. Poiraz odkryje, że Kansel zniszczyła zdjęcie jego ojca, próbując obwinić za to Nanę. Rodzina odetnie się od Kansel, a jej tajemnice wyjdą na jaw. Czy Nana zdoła oczyścić swoje imię? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. W nowym, 11 sezonie Rancha Stasiek Kotecki w końcu doczeka się upragnionego awansu. Policjant awansuje aż o 2 stopnie, stając się aspirantem sztabowym. Choć jego pagony zyskają nowe symbole, charakter Staśka pozostanie niezmienny. Jego poczciwość i łatwowierność nadal będą bawić widzów, a jego nieporadność wciąż wprawiać w zakłopotanie. W nowym sezonie Stasiek odwiedzi plebanię w towarzystwie Franceski, co z pewnością dostarczy kolejnych emocji. Czas jednak nie oszczędzi Staśka, który nieco się postarzeje i straci włosy. Czy to efekt awansu, czy może czasu spędzonego z Franceską? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
2: Love is Blind, Polska, znów przyciąga uwagę. Marta, uczestniczka programu, podzieliła się w sieci wzruszającym nagraniem, upamiętniającym rocznicę śmierci jej mamy. Na filmie widać, jak wypuszcza do nieba czerwony balon w kształcie serca, co stało się jej coroczną tradycją. Widzowie pamiętają podobny moment z programu, kiedy towarzyszył jej Damian. Ich relacja po zakończeniu show pozostaje jednak tajemnicą. Choć przed ołtarzem powiedzieli tak, teraz unikają wspólnych wystąpień. Plotki o ich związku krążą, ale oficjalnie nie ogłosili rozstania. Wśród par pierwszego sezonu przetrwali jedynie Daria i Filip. Polska edycja Taskmastera już wkrótce zagości na antenie TVN. W zmaganiach pełnych humoru i nieoczekiwanych wyzwań weźmie udział 5 znanych postaci. Wśród uczestników znaleźli się Zofia Zborowska-Wrona, Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur oraz raper Żabson. Ich kreatywność i poczucie humoru przetestuje surowy Taskmaster, w którego rolę wcieli się Adam Woronowicz. Asystować mu będzie Cezary Sikora. Program, będący globalnym fenomenem, obiecuje mnóstwo śmiechu i zaskakujących momentów. Premiera już niebawem, a emocje sięgają zenitu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP2.
2: Serial Pierwsza Miłość powraca z jesiennym sezonem pełnym emocji. W rodzinie Olszewskich szykuje się dramatyczna konfrontacja. Darek z bronią w ręku odwiedzi dom Bolesława, by rozprawić się z bezwzględnym ojcem. Związek Elizy i Bolesława od dawna był koszmarem, a dzieci stały się jego ofiarami. Eliza walczy o rozwód i fundusze dla siebie oraz córki Angeliki. Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na pytania, czy Darek pociągnie za spust. Premiera nowych odcinków we wrześniu na Polsacie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera tej długo wyczekiwanej serii zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 zupełnie nowych odcinków, które ponownie przeniosą nas do uwielbianych Wilkowej. W obsadzie pojawią się nowe twarze, w tym Seweryn Olbrychski oraz postać Dorotki, córki Lucy i Kusego. Maciej Sakowicz-Cempura, znany z roli Szymka Solejuka, potwierdził swój powrót na plan. Produkcja już ruszyła w malowniczym Jeruzalu, co z pewnością ucieszy fanów. Serial zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych nadchodzących miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: istnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w szpitalu południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów.
1: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu, ale to nie gwarantuje jej samodzielnych rządów. Kluczową rolę mogą odegrać Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, które mogą zadecydować o większości w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość wraz z tymi ugrupowaniami mogłoby uzyskać większość mandatów. To oznacza, że powyborcze koalicje będą kluczowe dla przyszłości władzy w Polsce.
0: Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poborzy, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością. Sąd rozpatruje zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura utrzymuje, że istnieje groźba surowej kary i obawa matactwa, co uzasadnia areszt. Obrona twierdzi, że były minister wyjechał z Polski legalnie i podkreśla polityczne tło sprawy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel. Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa, piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata.
1: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej.
0: Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w Brygady Obrony Pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę. Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa, święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
0: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście podczas upałów. Przyczyną nie jest brak wody, lecz przeciągi. Aby temu zapobiec, warto ustawić roślinę w ciepłym, osłoniętym miejscu. Dodatkowo, raz w miesiącu można zastosować odżywkę z żelatyny, która wzmocni jej wzrost.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy. Bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia?
2: Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność. Seweryn Krajewski, legenda polskiej muzyki, postanowił zamienić blask reflektorów na spokojne życie w Stanach Zjednoczonych. Po rozwodzie z żoną, z którą był związany przez ponad 40 lat, znalazł szczęście u boku producentki filmowej Heleny Giersz. Teraz, zamiast tworzyć kolejne hity, cieszy się spokojem w willi przy plaży. Może to właśnie ten moment, kiedy nie tyle kończy się talent, co potrzeba tworzenia.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki.
2: Świat kina żegna Devek Chase, która jako Samara z The Ring straszyła nas wszystkich, a teraz sama odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Oficjalnie przyczyną jej śmierci był zespół nabytego niedoboru odporności, a używki tylko dolały oliwy do ognia. Aktorka, która kiedyś była na ustach wszystkich, w ostatnich latach zniknęła z ekranów, a jej życie przypominało bardziej dramatyczny film niż bajkę. Zamiast kolejnych ról pojawiały się doniesienia o problemach z prawem i zdrowiem. Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia. Deep Purple nie przestaje zaskakiwać. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Splat, który ma być najcięższym krążkiem od lat. Ian Gillan, wokalista z szalonym umysłem, serwuje nam teksty pełne humoru i błyskotliwości, eksplorując temat końca ludzkości jako metamorfozy. A dla fanów z Polski mamy dobrą wiadomość. 8 października zespół zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po koncercie też poczujemy się jak po apokalipsie. Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Gabby Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku. Open Air Festival 2026 rusza z przytupem, a na scenie pojawi się legendarna brytyjska formacja The Cure. Robert Smith i jego ekipa zagrają w piątek, 3 lipca o 21 na Orange Main Stage. Dla tych, którzy nie dotrą do Trójmiasta, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia. Cóż, nie każdy ma szansę zobaczyć legendę na żywo, ale przynajmniej telewizor nie zawiedzie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą.
3: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów.
2: W Warszawie w poniedziałkowy wieczór w Parku Praskim znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja próbuje ustalić jego tożsamość, ponieważ nie miał przy sobie dokumentów. Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ewentualny udział osób trzecich. Ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.
3: Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji.
2: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. W Świnoujściu w nocy z wtorku na środę wybuchł pożar na poddaszu kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, a 15 zastępów straży pożarnej walczyło z żywiołem. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mieszkańcy spędzili noc w podstawionych autobusach, a miasto zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Przyczyny pożaru są nadal nieznane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
3: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Bartosz Mazurek, dotychczasowy zawodnik Jagiellonii Białystok, przenosi się do RB Salzburg. Austriacki klub zapłaci za 19-latka aż 7,5 miliona euro. Mazurek, który zadebiutował w Ekstraklasie w marcu zeszłego roku, był kluczowym graczem Jagiellonii w ostatnim sezonie. To drugi rekordowy transfer w historii klubu z Białegostoku.
2: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
2: Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji znamy w lutym przyszłego roku. 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Polem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie. Historyczny awans reprezentacji Meksyku do 1/8 finału Mistrzostw Świata zakończył się tragedią. W wyniku gigantycznego ścisku podczas świętowania w stolicy zginęły co najmniej 2 osoby. Milion kibiców wyszło na ulicę, by celebrować zwycięstwo 2-0 nad Ekwadorem, ale euforia szybko przerodziła się w dramat. Lokalne doniesienia sugerują, że liczba ofiar może być większa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapuł zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich Mistrzostw Świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
1: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
2: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 998 odcinkiem. Blanka i Mario, zrozpaczeni po zaginięciu córki Ninki, stają przed trudnym wyborem. W desperacji decydują się na spotkanie z bezwzględnym gangsterem Sergio w więzieniu. Spotkanie zamienia się w koszmar, gdy Sergio wykorzystuje sytuację, by upokorzyć rodziców. Blanka, gotowa na wszystko, by ratować córkę, musi zmierzyć się z bezlitosnym przeciwnikiem. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem, czy to tylko gra? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już dziś wieczorem na antenie TVP2. Powtórki i streaming będą dostępne na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christinę Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalet. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
1: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
2: 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan, Demir i Afra Saraçoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
0: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister...

0: Sprawa stałaby się ogromnym skandalem. Dawid Kacprzyk, lekarz związany z aferą w warszawskim szpitalu południowym, zwrócił szpitalowi Brudnowskiemu 80 tysięcy złotych po wystawieniu faktur korygujących. Pracował tam od lutego do czerwca tego roku, zarabiając 350 zł za godzinę, co było wyższe od standardowej stawki. Władze szpitala i rada nadzorcza prowadzą postępowania wyjaśniające w tej sprawie. Prokuratura już wcześniej wszczęła dwa śledztwa dotyczące szpitala południowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Janina Goss, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku. Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
0: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić czterech biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach.
2: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
0: W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już dwie osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
1: Słuchacie Radia Super Express. Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
0: Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
5: I po reklamie.
6: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11. edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać. Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
2: Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski.
1: Wimbledon 2026 ruszył pełną parą, a na kortach nie mogło zabraknąć naszej tenisowej gwiazdy, Igi Świątek. W swoim pierwszym meczu pokonała Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach zasiadł sam Jan Borysewicz z Lady Pan, który z pasją śledził każdy ruch Igi. Ciekawe, czy jego obecność wpłynie na setlistę koncertową zespołu? Kolejny pojedynek Świątek z Karoliną Pliskową już za dwa dni.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
1: Jonathan Donais z Anthraxu nie owija w bawełnę i wskazuje Dimebaga Darrella jako najlepszego metalowego gitarzystę wszechczasów. Zresztą, kto by się nie zgodził z tym wyborem? W końcu Darrell miał wszystko. Genialne riffy, niesamowite solówki i sceniczny blask. A skoro już o Anthraxie mowa, ich nowy album Cursum Perficio zadebiutuje 18 września. Ciekawe, czy będzie równie potężny jak wybór Donaisa. Dziś na Open Air Festival 2026 startuje prawdziwa muzyczna uczta. Na scenie głównej pojawią się Florence, plus The Machine, The Cure, a także niepowtarzalny Nick Cave i The Bad Seeds. Ten australijski artysta znany jest z koncertów, które bardziej przypominają muzyczne ceremonie niż zwykłe występy. Nick Cave zagra o 22, ale jak to bywa na festiwalach, czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość. Pete Townshend z The Who znowu zaskakuje. Twierdzi, że jego zmarły kolega z zespołu, Keith Moon, postawił obiad 9-letniemu Kurtowi Cobainowi, gdy ten koczował pod wiaduktem w Seattle. Brzmi jak bajka? Może, ale w świecie rocka wszystko jest możliwe. A co z nowym albumem The Who? Townshend sugeruje, że może jednak coś się szykuje, mimo że wokalista Roger Daltrey do tej pory był przeciwny. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. Duet Pro 8L 3M znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
1: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów.
2: U2, zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty. W 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty, a trasa Zoo Tiva Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zoo Europa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
2: W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy. W Piekarach Śląskich trwa proces Kamila N., oskarżonego o podpalenie restauracji, które spowodowało straty w wysokości niecałych 4 milionów złotych. Prokuratura domaga się 4 lat więzienia, a pełnomocnik pokrzywdzonego aż 8 lat. Obrona wskazuje na brak twardych dowodów i wnosi o uniewinnienie. Wyrok ma zapaść 10 lipca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2 plus 1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
1: Dramatyczny pożar w Świnoujściu zniszczył poddasze budynku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Ewakuowano ponad 70 osób, z czego 2 przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu działało 15 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy znaleźli schronienie w pojazdach miejskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a władze miasta zapewniły pełne wsparcie dla poszkodowanych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury.
2: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 27-letniego Łukasza K. na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo w Myślęcinku. Mężczyzna zastrzelił przypadkowego bezdomnego w czerwcu ubiegłego roku. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd uznał, że czyn był zaplanowany z pełną świadomością. Łukasz K. przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił motywów swojego działania.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9 lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pusty, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80%. 50% do 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury też 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym, 20. sezonem. Premierowy 3392 odcinek planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie losów Ewy i Romea po ich kontrowersyjnym ślubie. Również Karolina i Bruno będą musieli zmierzyć się z formalnościami po zawarciu małżeństwa w Stanach Zjednoczonych. Choć data premiery może się jeszcze zmienić, emocje rosną z każdym dniem. Aktorzy wciąż pracują na planie, a widzowie nie mogą się doczekać nowych odcinków. Wrzesień zapowiada się pełen emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chabko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający rolę Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Celina Brąska, odważna pani detektyw, znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Zostanie brutalnie pobita podczas jednej z akcji, co wstrząśnie fanami serialu. W sieci pojawiły się już zdjęcia z planu, na których widać Celinę z zabandażowaną głową i zakrwawionym nosem. To efekt ryzykownego śledztwa, w które zaangażowana jest także policja. Wątek inspektora Majaka, granego przez Łukasza Borkowskiego, zacieśni się wokół sprawy oszusta Andrzeja. Mimo dramatycznych wydarzeń, Celina prawdopodobnie nie zrezygnuje z pracy detektywa. Jak potoczą się jej losy, dowiemy się już po wakacjach.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który trzyma w napięciu. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 4 lipca, Nana i Poyraz stają przed trudnym wyzwaniem. Choć ich ślub miał uchronić Nanę przed deportacją, teraz muszą udowodnić autentyczność swojego związku. Wścibska Cancel nie ustaje w intrygach, co prowadzi do rodzinnej katastrofy. Pojawienie się urzędnika państwowego w domu Poyraza stawia parę w trudnej sytuacji. Mimo początkowych podejrzeń, naturalna atmosfera między małżonkami przekonuje kontrolera o prawdziwości ich związku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo. Emocje sięgają zenitu w odcinku 969, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 lipca. Sinan, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, wyjawia przyjaciółce Ainur mroczną rodzinną tajemnicę. Jego matka obwinia go o śmierć brata, co stawia go w trudnej sytuacji. Czy to bolesne wyznanie skłoni Ainur do zmiany decyzji i pomoże mu w mistyfikacji? Sinan potrzebuje jej wsparcia, by przedstawić matce fikcyjną partnerkę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. Czy prawda ostatecznie wyjdzie na jaw? Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński ogłosił powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która ma zbadać sytuację w warszawskich szpitalach. Komisja będzie niezależna i apolityczna, a jej członkowie zostaną wybrani przez Sejm na podstawie zgłoszeń organizacji medycznych. Głównym celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w Szpitalu Południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów. Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poboży, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością. Sąd wpatruje zarząd.